0: zegarze plus 8 w Suwałkach, więc jeśli bikini, to od rana to raczej takie z wełny, no nie? Bikini z Republiki, tym przebojem was gorąco witamy. Iwona Barańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski, Piotr Jakubiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
3: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja.
4: 24 czerwca mamy dzisiaj i to jest środa, jest punktualnie godzina 6:00. Iwona Barańska, wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Fala gorąca nadciąga do Polski, wojewodowie już po odprawie. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Polscy tenisiści szykują się do gry w Londynie. Służby przyszykowane na nadchodzące upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakowicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać w najbliższych dniach 38 stopni w cieniu. A zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, ostrzega kardiolog profesor Łukasz Małek.
6: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia. To są takie najczęstsze początkowe objawy. Jeśli one towarzyszą zbyt długiemu przebywaniu właśnie na słońcu w wysokiej temperaturze, no to należy to ze sobą powiązać i wtedy poszukać pomocy, przemieścić się do jakiegoś miejsca, gdzie ta temperatura jest dużo niższa, schłodzić się, przyjmować zimne napoje, żeby po prostu znormalizować tą temperaturę.
5: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać już dziś na zachodzie.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Te informacje przekazał członek zarządu i poseł partii Łukasz Osmalak. Hołownia, pytany o to przez Polską Agencję Prasową, nie chciał skomentować tych informacji. Polscy tenisiści i tenisistki szykują się do gry w Londynie. Pewni występu na Wimbledonie są Iga Świątek, Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak, o czym teraz Przemysław Pozowski.
7: Polki zaczną rywalizację w przyszłym tygodniu od razu od turnieju głównego. Świątek, którą w tym tygodniu czeka jeszcze rywalizacja w Bad Homburg, będzie bronić tytułu. Chwalińska, podobnie jak Serena Williams, otrzymała od organizatorów dziką kartę, a do tego zagrają jeszcze Magdalena Fręch i Magda Linet. Natomiast wśród mężczyzn na dobry występ liczy znów Kamil Majchrzak, który w ubiegłym roku dotarł w Londynie do czwartej rundy.
8: O bronieniu punktów myśleć nie będę, raczej my staramy się je wręcz atakować.
7: A ostatnim naszym reprezentantem w Londynie będzie Hubert Hurkacz.
5: Rywalizacja w głównej drabince w Londynie potrwa od 29 czerwca do 12 lipca.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Legnica chce wyremontować kolejne ulice na Tarninowie. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na naprawę ulic Orzeszkowej, Kościuszki, Andersa i Wojska Polskiego. Roboty mają polegać przede wszystkim na wymianie asfaltu, a wykonawców mamy poznać w trakcie wakacji.

0: Legnicy.
1: Piękne bezchmurne niebo mamy nad miastem i tak zostanie do godziny 14. Później pojawi się częściowe zachmurzenie, ale padać z niego nie powinno. Na termometrach na razie przyjemne 15 stopni, ale z każdą kolejną godziną będzie coraz cieplej i dziś zrobi się upalnie. 30 stopni termometry pokażą po godzinie 15. Wiatr słaby.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej będziemy sobie wróżyć, będziemy się przytulać. Jeszcze mamy mega urodziny, no pasmo sukcesów, normalnie.
2: Po szóstej zastanowimy się dokładnie, co by tu fajnego przytulić, a nawet kogo. To jest Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w dzień środkowy. Ostatni przed wakacjami i tańczymy teraz od rana z Boniem, czyli w takich luźnych porciętach. 4 po 6.

0: się możemy budzić. Poranne, przyjemne kołysanko w rytmach reggae. Niczym na plaży byśmy się budzili. Baby, I love you, hey. Big Mountain w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. 6:12 na zegarach. Rozpoczynamy dzień środkowy, 24 dzień czerwca. I co tam dzisiaj w kalendarzu?
1: Dzisiaj mamy tak. Międzynarodowy Dzień Wróżek oraz Dzień Przytulania. Na mnie nie liczcie, panowie.
2: No, no.
1: Dzisiaj swoje urodziny obchodzi również jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. 8-krotnie zdobywał złotą piłkę, 4-krotnie sięgał po Puchar Ligi Mistrzów. Zdobył także Mistrzostwo Świata, a mowa oczywiście o...
3: Sławomirze Peszko.
2: Brawo!
3: Grzesiu Krywowiaku.
1: Chodzi o Lionela Messiego. Dzisiaj skończy 39 lat.
2: No tak. To znaczy, że czas na badanie prostaty, profilaktyczną kolonoskopię.
1: Można się zastanowić. Powinien się zastanowić.
2: Tak, powinien. 22 4 4 3 0 to jest numer do nas, a nie na kolonoskopię, czyli bez obaw, kochani, dzwońcie, dajcie znać, jak tam się macie. Zaczynamy apel poranny i gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Myslowic.

0: lipca, czyli już niedługo Sandra przyjedzie do Polski i zaśpiewa, ale już nie czarujmy się, to nie będzie koncert na Narodowym, nawet nie na Torwarze, to będzie koncert w parku. Może i dobrze, bo na Narodowym to akustyka taka, że zamiast Maria Magdalena by było Lena, Lena, Lena, Lena, Lena, Lena, Lena, Lena, Lena.
1: Nena, Nena, Nena, Nena. Nena i Neunzig Luftballons, czyli 99 luftballonów wystartuje w powietrze już za kilka minut. Wystarczy tylko, że zostaniecie z Radiem Złote Przeboje i będziecie się z nami budzili. Jest 20 minut po 6.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.

0: Głosem miasta i grupa Tila. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest punktualnie w 6:30. Ostatni przed wakacjami dzień środkowy. Zaczynamy. Zaczynamy też apel poranny i tak sobie myślę, że wypadałoby od rana coś ponarzekać, tak po naszemu. Ja bym na przykład na temperaturę pomordził. Za gorąco wam już jest? 22, 4, 4, 3, 0, halo?
1: Jeżeli chcecie zobaczyć, jak jest naprawdę gorąco, to zapraszam do pracy na kuchnię, tam gdzie sama pracuje.
2: Gorąco dziękujemy za ten raport poranny prosto z kuchni. Okay. 22 4 4 i 30 to jest telefon dla spóźnionych na apel środowy lub dla tych, którym się coś przypomniało. A my gramy wam o poranku ulubiony przebój Preppersów. I Will Survive będzie śpiewać Gloria Gaynor za 29.7.

0: takiej podobno gorącej Australii grupa Men at Work i ich przebój z lat 80. Down Under. My aktualnie i teraz sięgamy pod tę gorącą Australię. W Sydney dzisiaj 18, jutro 16, 15. Deszcz. Co to się porobiło na tym świecie, proszę państwa? Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Budzi was w gorący poranek, za 22 minuty będzie 7.
1: Dzień dobry, w środę o poranku, za chwilę globalne ocieplenie wzmagał będzie on, Enrique Iglesias, a wcześniej sprawdzimy, czy bez kłopotu, bez korków dojedziecie do pracy na 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofar.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
9: Powoli kończy się remont ulicy Słonecznej w Legnicy na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy Radosnej. Asfalt jest już prawie gotowy. Trwają prace przy budowie i naprawie chodników oraz roboty wykończeniowe. A tymczasem ruch w całym mieście jest niewielki.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Znamy temat. Dzwońcie.
1: Piękny, piękny to będzie temat, gdyż w przypadający dzisiaj dzień przytulania chcemy was zapytać, co lub kogo byście chętnie przytulili, bo my jako ludzie poranni, oczywiście permanentnie niewyspani, przytulilibyśmy chętnie kołderkę lub kocyk.
2: To prawda, ale ja bym jeszcze na przykład przytulił Margot Robbie i przytuliłbym też kawalerkę w Gdańsku.
1: Wichrowe wzgórza mu w głowie. No nie jeden by wichrował.
3: Zwichrowałby. Ja bym przytulił, no kawalerkę w Gdańsku bym przytulił, tak, ale jeszcze Sandrę Bullock bym przytulił. Słuchacze, kochani, co lub kogo byście chętnie przytulili w tym dniu przytulania? 22 44 30 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Za najmilszy głos ktoś przytuli złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: Pascal, śpiewa Ela Ela w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5 minut 7 w Paryżu. Dzisiaj a propos France Gall, dzisiaj 38 w cieniu, a u nas
1: ulala,
2: 35 stopni będzie już w czwartek, a w weekend no jeszcze więcej, Jak służby przygotowują się na falę upałów i kto jest najbardziej zagrożony? O tym będzie już za moment. W wiadomościach o 7 posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Reklama.
8: 24 czerwca mamy w kalendarzu, to jest środa, jest punktualnie 7. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
9: Polska przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Konferencja w Gdańsku o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Zełenskiego. Uniwersytet Warszawski na czele rankingu perspektyw. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami MSWiA. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. A Straż Pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
10: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona. Będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
9: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się premier tego kraju, Julia Spyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA. W Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. A w związku z rozpoczynającą się konferencją w Gdańsku, już dziś mieszkańcy i turyści odczują spore utrudnienia. Największych należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów perspektyw Waldemar Siwiński.
11: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
9: Rankingi edukacyjne perspektywy publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rozczarowujący Anglicy, Chorwacja wciąż wśród żywych i dwa gole Cristiano Ronaldo. Tak było minionego wieczora i w nocy na piłkarskim mundialu. Anglia w teoretycznym hicie dnia po bezbarwnym meczu zremisowała z Ganą 0-0. Wcześniej Portugalia ograła Uzbekistan aż 5-0, a dwie bramki strzelił CR7. W nocy Chorwacja męczyła się z Panamą, ale wygrała 1-0, podobnie jak Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Eve Lys 7-6, 6-3.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Na ulicy Działkowej w Legnicy też jest nowy asfalt, na razie na odcinku od skrzyżowania z Chojnowską do skrzyżowania ze Żwirki i Wigury. Na dalszym odcinku trwa ustawianie krawężników i studzienek kanalizacyjnych, żeby można było położyć pierwszą warstwę asfaltu.
0: Pogoda w Legnicy.
1: Na termometrach w mieście okolice 15 stopni, a więc za nami całkiem przyjemna, chłodna noc. I nie wspominam o tym bez kozery, bo dziś do miasta wracają upały. Po godzinie 15 termometry pokażą 30 stopni i taka temperatura utrzyma się aż do wieczora, do okolic godziny 19. Późnym wieczorem około 20.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej pojawi się u nas barion podwójnie powabny, czyli ktoś prawie tak piękny jak Krzysztof Ibisz.
3: Po siódmej też wystąpi ona, niezawodna Krystyna Iwona, która już jedną nogą jest na plaży. Będzie tak. Wakacyjnie. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. W środę gra kombi. 5 po siódmej.

0: który wstaje z kurami. Dosłownie. Pan Sting w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry nam zaśpiewał 11 minut po siódmej, a w naszym porannym programie mamy dla was teraz odkrycie epokowe i w dodatku przełomowe. Nadstawcie ucho.
1: Naukowcy pracujący przy słynnym zderzaczu hadronów ogłosili odkrycie, na które czekano 50 lat. Znaleźli ostatnią brakującą cząstkę elementarną z rodziny, uwaga, barionów podwójnie powabnych.
2: A co to znaczy, że barion jest podwójnie powabny? Otóż w czasach, kiedy wszyscy martwią się wyglądem, on nie musi, gdyż urodził się taki piękny. A teraz w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry będzie Sheryl Crow. Jeśli chodzi o wokal, to żaden barion nie podskoczy. Nie ma szans. Jest 12 minut po siódmej.

0: Jermaine Jackson w duecie z panią, która nazywa się Pia Zadora, wystąpili w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. I teraz uwaga, uwaga, mama pani Zadory, Saturnina Zadorowska, pracowała jako kostiumografka na Broadwayu i w Metropolitan Opera, czyli gwiazda. Nasza ci ona, nasza,
1: Już za 10 minut, uwaga, uwaga, już za 10 minut, ostatni przed wakacjami odcinek serialu przyrodniczego Życie z ssaków polskich. Dzisiaj niezastąpiona Krystyna Iwona będzie ostrzegać przed urlopowymi szaleństwami. Posłuchajcie tego koniecznie.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.

0: cudownie, cudownie brzmi w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Idą wakacje, a naczelne dwunożne w związku z tym, że idą, lecą, płyną, a wszystko w dodatku generalnie nieźle popłyną.
1: Nieźle popłyną, tak, a nasza niewiarygodna i niezastąpiona Krystyna Iwona dzisiaj wystąpi jako wakacja w Polsce, proszę Państwa. Przed nami ostatni, przed wakacjami odcinek serialu przyrodniczego.
2: Życie ssaków polskich.
3: W świecie dwunożnych wielkie zamieszanie. Duża część populacji odlatuje do ciepłych krajów na urlop. Niepotrzebnie. W umiarkowanym klimacie też są miejsca, w których latem robi się gorąco.
4: Ciepło.
3: W chałupach oblicza czerwienieją na widok bladych części ciała, którymi naczelne świecą jak sarny lustrami. A w rowach pełno piasku. Krynica nadmorska krynicą mądrości nie jest. Skłania do szaleństw i głupot, zwłaszcza osobniki jeszcze nieopierzone. Dojrzałość zdobywa się gdzie indziej. Podobno nie zna życia, kto w sezonie nie był w Mielnie. A w rowach pełno piasku.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: nie tylko z okazji zbliżających się wakacji. Dobrze jest posłuchać największych przebojów z lat 80. i 90. My takimi przebojami was po prostu budzimy codziennie, od poniedziałku do piątku i w soboty i w niedzielę. Także to był Rockwell, za 20 minut będzie 8.
1: Już za chwilę sprawdzimy, jak wygląda droga do pracy, czy zdążycie na 8, czy już nie ma się co śpieszyć. A później dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, jak się dzisiaj czuć, podpowiedź. Coś optymistycznego, proszę państwa, coś optymistycznego od Kasi Kowalskiej. Bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Co słychać na remontowanym odcinku ulicy Poznańskiej w Legnicy? Między skrzyżowaniem z ulicą Struga a wiaduktem kolejowym trwa rozbiórka starego asfaltu. Na pozostałym odcinku układana jest nawierzchnia ścieżek rowerowych, a jezdnia przygotowywana jest do układania ostatniej warstwy asfaltu.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Ale jakże to przyjemny temat, bo dzisiaj, proszę Państwa, przypada Dzień Przytulania. No i dlatego chcemy Was zapytać, co albo kogo byście chętnie przytulili? Bo my, jako ludzie niewyspani, przypominamy, przytulilibyśmy chętnie kołderkę na przykład. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Przytuliłbym swoją żonę oraz kufereczek, stóweczek.
3: Chętnie przytuliłabym jakąś wygraną w Totoloto.
4: Chętnie bym przytulił Bitcoina lub jego chociaż małą część.
5: No ja najchętniej dzisiaj to bym przytulił około tak miliona złotych. Tak jak lekarz, powiedzmy, z któregoś ze szpitali Warszawy.
6: Bo jak wiemy, występuje doktor House i doktor Penthouse. No a Państwo słuchacze, no kochani, co lub kogo byście chętnie przytulili w dniu przytulania? 22, 4, 4 i 3, 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najbardziej przytulaśny telefon. Ktoś z Was przytuli złotą kawę z prowadzącymi porannymi na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Tina Turner budzi nas w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w środowy poranek, za 5:08. Mówią, że upały, chociaż jeden z prowadzących porannych waszych zmarł wczoraj wieczorem na tarasie, ale podobno
1: dzisiaj
0: upały.
2: Upały, do nas zmierza fala upałów, a Europa już się topi. W Paryżu na przykład zamknięto wieżę Eiffla. Więcej o piekielnych temperaturach już za chwilę w wiadomościach o 8:00.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnijmy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
9: 24 czerwca mamy dzisiaj, to jest środa i punktualnie godzina 8:00. Tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: 60 ofiar od początku sezonu. Ratownicy apelują o rozwagę nad jeziorami i rzekami. Wieża Eiffla zamknięta z powodu upałów. Fala gorąca zmierza w kierunku Polski. Koniec roku szkolnego w cieniu sporu o płace nauczycieli. Już 60 osób utonęło w tym sezonie nad naszymi jeziorami i rzekami. Polska niestety przoduje pod tym względem w krajach Unii Europejskiej. Najczęściej toną dorośli w wielu przypadkach po alkoholu, mówi Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie.
11: To nie wynika z tego, że brakuje ratowników, ale przede wszystkim to brak umiejętności pływackich naszego społeczeństwa.
12: Czyli przeceniamy swoje umiejętności?
11: Właśnie do tego dochodzą brawura, przecenianie umiejętności, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wypływanie na materacach, wypływanie na tych dmuchańcach różnego rodzaju, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
10: Nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar i to, abyśmy korzystali wyłącznie z tych kąpielisk, na których są ratownicy. I pamiętajmy, że jeśli czerwona flaga, to bezwzględny zakaz kąpieli. Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieży Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
13: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
10: Fala upałów nadciąga także do Polski. Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni. W weekend może być blisko 40. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% podwyżki od przyszłego roku, ale nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
14: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
10: Minister obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. I jeszcze na koniec maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 5 zł 97 groszy, a diesla 6 zł 11 groszy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Legnica wyremontuje ulicę Wjazdową na odcinku od Gwarnej do łącznika Doranda przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Będą spore utrudnienia w ruchu, bo to centrum miasta i sporo samochodów tam parkuje. Tymczasem szerokiej drogi.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Przygotujcie się na naprawdę gorące dni w mieście. Dziś termometry pokażą maksymalnie 30 stopni. Jutro już 34 i tak samo w piątek. A w weekend czekają nas tropiki. O poranku 22 stopnie, więc będą tropikalne noce. A w ciągu dnia temperatura może osiągnąć nawet 37-38 stopni w cieniu.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej pojawią się u nas dwa kolory, pierwszy najbardziej niebieski i drugi strasznie pomarańczowy.
2: Tak, po ósmej będzie też instrukcja, jak zdobyć 500 zł metodą na przebojowego tatę, bo my Dzień Ojca świętujemy cały tydzień. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. 4 po 8, gramy wam szer.

0: Perfect Love w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry zaśpiewała Lutrysia McNeil, 11 minut po 8. A teraz uwaga, u nas jeden dzień z życia najwspanialszego prezydenta w dziejach ludzkości, czyli Donalda Trumpa, najwspanialszego i przy okazji najbardziej pomarańczowego.
1: Donald Trump kazał pomalować na niebiesko dno sztucznego prostokątnego stawu przy mauzoleum Lincolna w Waszyngtonie. No, żeby woda była jak była najbardziej niebieska w historii.
2: Tak.
1: Specjaliści ostrzegali, że przez to woda będzie się nagrzewała i zakwitną algi. Mimo to dno pomalowano i zakwitły te algi.
0: Coś takiego.
1: Prezydent Trump kazał więc je wytruć, ale środek na algi złuszczył niebieską farbę.
0: Coś takiego.
1: No i teraz w stawie pływają i algi, i farba.
2: Słuchajcie, jak powiedział kiedyś, ale poważnie, jak powiedział kiedyś słynny filozof Bonsai, jeśli nie wiesz, co czynisz, twój wróg też nie wie, co czynisz. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy dzisiaj dzień środkowy, czyli dzisiaj generalnie marudzisz. A u nas leci In Excess 12 po 8.

0: te przeboje na Dzień Dobry. Wielki przebój, aha, Take On Me. Chociaż pierwsza wersja tej piosenki różniła się nieco od znanej dzisiaj i sprzedała się zaledwie w kilkuset egzemplarzach. Dopiero trzecie nagranie stało się globalnym hitem. Czyli to prawda z tym powiedzeniem do trzech razy sztuka.
1: No, no.
0: Chcecie posłuchać tej pierwszej?
1: No.
0: Na Casio.
1: No tak, tak, tak, rzeczywiście. No ale wiecie, jak to mówią w Norwegii, nie od razu Kraków zbudowano, a za 10 minut wręczymy komuś z was naszą poranną kawusię. 20 minut po 8 polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Przypadający dzisiaj dzień przytulania. Pytaliśmy was, co lub kogo chętnie byście przytulili. I czas na podsumowanie.
2: Ja to bym przytulił jakiegoś polityka, tak bardzo, tak mocno jak boa królika.
3: Na obecne upały chętnie przytuliłabym bałwanka.
4: Najchętniej przytuliłbym panią prowadzącą Radio Złote Przeboje.
5: Najbardziej przytuliłabym kubek kawy.
6: Ja bym przytulił najbardziej moją teściową.
7: Dziś przytuliłabym swoje młodsze ja za taką nieziemską cierpliwość do przewijania kaset magnetofonowych ołówkiem.
1: No i za ten ostatni telefon słuchaczka przytuli złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku, a jak się ołówek ostał, to można nam wąsy dorysować nawet, proszę
8: Państwa.
1: Tak. A jutro z okazji Dnia Marynarza sprawdzimy, kto z was i dlaczego chciał być...

0: w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Spice Girls. Wczoraj na meczu, podczas mundialu na meczu Anglia-Ghana widziano na trybunach Davida Beckhama. Za to małżonka, czyli była spajsetka Victoria Beckham, przewidziała, że nie będzie bramek, czyli nudno będzie, i wybrała shopping. Za 22:09.
1: Bardzo dobry, był doskonały wybór, jak to mawia mój kolega kelner. Już za chwilę Shiny, I Love Your Smile. Cudowny, optymistyczny, delikatny numer w Radiu Złote Przeboje. A wcześniej sprawdzimy, czy duże korki dzisiaj w drodze do pracy. Bądźcie blisko.
2: Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
16: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Przypominam, że w Złotorei trwa remont przejazdu kolejowego przy dworcu PKP. Wykonawca musi chwilowo zamykać cały przejazd i wtedy trzeba objeżdżać z Jerzmanic, Zdroju, drogą wojewódzką, a potem ulicami Wojska Polskiego, Staszicę, Legnicką, Chojnowską do ulicy Grunwaldzkiej.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Przebojowy tata.
1: Tak się nazywa nasza zabawa, w której do wygrania jest 500 zł, gdyż my Dzień Ojca świętujemy przez cały tydzień. Wystarczy, że odpowiecie na jedno proste pytanie. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego?
2: No może na przykład moc odnajdywania zgubionych rzeczy albo moc opowiadania najfajniejszych bajek, prawda? Do tej zabawy możecie zgłosić się na stronie złoteprzeboje.pl. My nagradzamy te najciekawsze, najśmieszniejsze, najfajniejsze i najbardziej odjechane odpowiedzi.
1: Zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Jaką to nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? Piszcie szybko, bo szansa na wygranie 500 zł już o 9:30.
0: Przebojowy tata.

0: przeboju na dzień dobry. Vamos a bailar, to znaczy po hiszpańsku zatańczmy, zatańczmy. W związku z tym, że lato i wakacje, to rzeczywiście nóżka chodzi. A teraz za 5 minut 9 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Są nowe informacje w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Informacje porażające. Uwa. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
0: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
13: 24 czerwca mamy w kalendarzu i to jest środa, jest punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Nowe porażające informacje w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie pracował lekarz milioner. Wielkie miasta przygotowują się na falę upałów. Kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu trawników w Krakowie. Z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę czynności wyjaśniających zwróci się dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poinformował o tym w nocy po obejrzeniu wywiadu w Kanale Zero, podczas którego były lekarz z tej miejskiej placówki Emil Jędrzejewski ujawnił nowe oskarżenia. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim mówił m.in. o błędach medycznych i obarczał odpowiedzialnością byłego szefa SOR-u Dawida Kacprzyka.
15: Jak poważne błędy?
16: No takie, o których rozmawialiśmy.
15: Śmiertelne błędy. Przy intubacji?
16: Tak.
15: I to pan Dawid Kacprzyk intubował osobiście?
16: Osobiście.
14: Kacprzyk to lekarz, od którego cała afera zaczęła się po tym, gdy okazało się, że zarabiał tam olbrzymie pieniądze, że wykonywał obowiązki koordynatora SOR-u, choć nie spełniał formalnych kryteriów i że w szpitalu mogła funkcjonować specjalna poczekalnia dla polityków. Prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki. Wielkie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już dziś w niektórych miejscach na zachodzie kraju temperatura ma przekroczyć 30 stopni w cieniu, a w następnych dniach skwar będzie już w całej Polsce. W całej Warszawie na przykład włączono fontanny. W niektórych dzielnicach można napić się wody z poidełek. Dziś uruchomione zostaną też kurtyny wodne i zraszacze, rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące. Dziś przypada Dzień Chorych na Osteoporozę. Choroba najczęściej nie daje objawów, dopóki nie dojdzie do złamania kości. Jak diagnozować tę chorobę i kto powinien się zbadać pod jej kątem, w jakim wieku i przy jakich chorobach przewlekłych. O tym w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Portugalia pokazała swoją siłę. Jeden z faworytów piłkarskiego mundialu wygrał aż 5-0 z Uzbekistanem. Do wygranej znacząco przyczynił się Cristiano Ronaldo, który zdobył 2 bramki i został pierwszym piłkarzem w historii, który trafił do siatki w 6 mundialach. W portugalskiej grupie z awansu cieszą się już Kolumbijczycy, po tym jak pokonali 1-0 Demokratyczną Republikę Konga. Rozczarowała tym razem Anglia. Drużyna prowadzona przez Tomasa Tuchela zremisowała z Ganą 0-0. W tej grupie w grze awans wciąż jest Chorwacja, która wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Panamą.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Pogoda.
2: W ciągu dnia w całym kraju słonecznie i niemal bezchmurnie. Na termometrach wysoko. Od 24 stopni w Gdańsku, 27 w Warszawie i Lublinie, 29 w Krakowie, do 30 w Zielonej Górze.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Przez cały ten tydzień świętujemy Dzień Taty, bo to jest fajne święto i się pewnie dodatkowo opłaca, gdyż metodą na tatę codziennie można zdobyć u nas kasę.
4: Dokładnie 500 zł na radości wszelakie. Chcecie zagrać o tę kasę? No to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Tam przypominamy, jest fajne zadanie do wykonania. A pieniążki pojadą do Was już o 9.30. A teraz w radiu Złote Przeboje na dzień dobry Pet Shop Boys. Go West, gramy 4 minuty po 9.00.

0: George na wokalu, grupa Culture Club i piosenka z roku 1983 w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Musimy przypomnieć, że to był czas, w którym w Polsce zniesiono akurat stan wojenny, no i podjęto przełomową decyzję o budowie warszawskiego metra.
1: Tak, to pragniemy przypomnieć, że w Londynie metro ruszyło wtedy, kiedy u nas wybuchło powstanie styczniowe. Piosenki z tego czasu nie mamy, ale chętnie wrócimy do lat 80. XX wieku. Ma nam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i cudowny ich przebój Lipstick on the Glass, 12 po 9.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Co za dzień.
4: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Przebojowy tata.
1: Przepraszam, tango dinero, czyli na obiad będzie tango, naprawdę, tak, nie, no fajnie gramy, radio złote przeboje, a w tym tygodniu, przypominamy, no wczoraj świętowaliśmy Dzień Taty, ale my z tej okazji codziennie mamy 5 stóp na wspólne świętowanie. Najpierw trzeba się do tej zabawy zgłosić na stronie złoteprzeboje.pl, no i tam wypada napisać, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego.
2: No i zgłosił się i napisał słuchacz Łukasz z Rzeszowa, dzień dobry. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
2: No to Łukasz, opowiadaj szybko, jaką to nietypową supermoc według ciebie powinien mieć przebojowy tata?
3: Przebojowy tata powinien być jak Transformers, umieć się transformować do konika, tak żeby dzieci mogły jeździć na grzbiecie, do trampoliny, żeby mogły skakać po brzuchu,
1: no tak,
2: no.
3: Do zjeżdżalni, żeby mogły zjeżdżać po nogach, no i oczywiście być wujkiem Google, żeby umieć odpowiedzieć na wszystkie pytania.
2: Wujek dlaczego? Google i ciotka Wikipedia w jednym, no nie?
1: Super, tak super. Łukaszu drogi, no za tę super odpowiedź dostajesz od nas 500 zł polskich!
3: Dziękuję.
1: Na dowolną transformację przeznacz sobie. Wszystkiego dobrego.
2: Będzie można świętować z dzieciarnią lub solo. A jutro znowu rozdamy komuś 500. Chcecie zgarnąć kasę? Zgłoście się do zabawy Przebojowy Tata na złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.

0: Sacrifice, czyli poświęcenie. No takie codzienne wyjście do pracy. To jest nasze codzienne poświęcenie. My już pracę kończymy na dzisiaj, ale obiecujemy, że wrócimy jutro, zanim wy wstaniecie z łóżka. Dzięki wielkie.
1: Zanim kur zapieje. Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, no i oczywiście Iwona Barańska. Dzisiaj odwróciły tabelę nasza na czele. Tak wróciła z urlopu na końcu. A przy mikrofonie teraz Gosia Kościelniak.
2: Tak, tak. Gosia, która jeszcze nie wróciła z urlopu, bo jeszcze na niego nie wyjechała, więc wszystko przede mną i myślę, że wielu z was w takiej właśnie miłej sytuacji. Radio Złote Przeboje za 10 minut 10. No i jak słyszycie, Whitney, tak się witamy.

0: Wanted Fresh, Radio Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie już godzina 10, więc zapraszamy na najnowsze wiadomości, tym razem z naszego miasta i naszej okolicy, i sprawdzimy sobie prognozy pogody, ale już wiadomo, że dzisiaj mamy po prostu piękny czerwcowy letni dzień.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
8: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
9: Wiadomości z Legnicy.
10: Dawid Filipowski, zapraszam. W piątek w Chojnowie zawyją syreny. W godzinach od 10 do 14.30 miasto przeprowadzi test syren alarmowych. Wyemitowane zostaną 2-3-minutowe sygnały akustyczne ogłoszenia i odwołania alarmu. Test jest konieczny z powodu modernizacji systemu. Legnica szuka najemcy po niemieckiej hali o powierzchni 3000 m2 na terenie byłego lotniska, mówi prezydent Maciej Kupaj.
11: Przepiękna poniemiecka hala, które kiedyś były przechowywane samoloty oraz oczywiście helikoptery i przez ostatnie lata były wynajmowane jako magazyn, a teraz szukamy najemcy, być może na bardzo długi okres.
10: Hala może być przeznaczona na nieuciążliwą produkcję, magazyny, usługi czy bazę sportową. Jeśli już o sporcie mowa, to Miedź Legnica pozyskała nowego zawodnika. To Senegalczyk Mame Modisaj. Młody napastnik został wypożyczony do końca sezonu. Lato w Legnicy w pełni, więc za godzinę sprawdzimy, jak miasto jest przygotowane na wakacje.
9: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Wardycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje mówimy o osteoporozie. To przy okazji przypadającego dziś Dnia Chorych na Osteoporozę. Mówimy o diagnostyce, czynnikach ryzyka i profilaktyce, ale na początek wyjaśnienie, czym jest osteoporoza.
13: Osteoporoza jest chorobą metaboliczną kości, która obejmuje znaczną część populacji osób starszych po 50 roku życia. Jest nazywano cichym złodziejem kości z racji tego, że wiele lat nie daje żadnych objawów, natomiast najczęściej pierwszym jej objawem jest złamanie. Zazwyczaj tak zwane złamanie niskoenergetyczne, czyli na przykład w wyniku upadku z własnej wysokości ciała.
12: Wyjaśnia dr Artur Grodzki, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, od lat zajmujący się pacjentami z osteoporozą. A jak rozpoznać tę chorobę, jakie badania diagnostyczne trzeba wykonać, o tym powiem za godzinę.
9: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
10: Zaczynamy przedpołudnie, a termometry w mieście pokazują już 25 stopni. Po południu będzie 30, a wieczorem z powrotem 25, a więc bardzo ciepło, gorąco, wręcz upalnie. Do tego na niebie błękit, a jeśli pojawią się chmury, to bardzo delikatne i nie dadzą wam zbyt dużo cienia. Trzeba go szukać samemu i pić dużo wody.
9: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
14: A jak my pięknie dzisiaj rozpoczniemy nasze spotkanie muzycznie, bo to będzie OMD, a przecież w zeszłym tygodniu i nie tylko, rozwijaliście tak bardzo kreatywnie ten skrót. Aby otrzymać bilety od Radia Złote Przeboje na koncercie OMD w sierpniu, spotkamy się w Warszawie. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam.

0: Eurythmix i to był rok 85, przed nami Edyta Bartosiewicz i rok 94, bo to radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Robota, nie zając. No więc mam nadzieję, że chociaż większość z nas w pracy będziemy mogli sobie troszeczkę pogawędzić, ponieważ lato w pełni już u nas, to i krew krąży szybciej, wspomnienia się otwierają. Nasz stały słuchacz, pozdrawiam serdecznie, zaproponował ciekawy temat, a mianowicie nasz pierwszy koncert. Ależ to jest dobre.
1: A mój pierwszy koncert to był rok 85, jesień, koncert zespołu Lady Punk. Dom kultury, zwykła sala kinowa. Nieważne, że może było trochę duszno, nieważne jaka tam była akustyka, ważne jest, że wyszli oni na scenę i było ich widać z kilku metrów. Janusz Panasewicz, Jan Borysewicz, jeszcze dwóch gitarzystów, których nazwiska powszechnie nie były znane, ale na pewno w naszej pamięci pozostaną ich twarze i fryzury. Pozdrawiam Błażej z Warszawy.
0: Ja też bardzo pozdrawiam twarze i fryzury właśnie. Dziękuję za to wspomnienie i zachęcam Was, dołączcie Wasz pierwszy koncert, w którym to było roku, kto był gwiazdą, no i jak to wspominać.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń-Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: gorące rytmy, gorące reggae, Bob Marley w Radiu Złote Przeboje 10.28. Ja wiedziałam, że pomysł Błażeja, naszego słuchacza, na to, żebyśmy powspominali swój pierwszy koncert, to będzie strzał w dziesiątkę. Jeszcze raz Ci, Błażej, dziękuję. Zaczyna się. Zresztą sami posłuchajcie. Paweł zadzwonił do Radia Złote Przeboje.
1: Mój pierwszy koncert był w 85 roku, jako 15-latek. W Legnicy, w hali sportowej, był koncert pod tytułem Świnki 3. Sport, muzyka oraz gry. I była Urszula, Kombi, Lady Punk, Lombard, Szklana Pogoda, a tutaj nagle słońce nam super grzeje.
0: I jest szczęście. No właśnie, to były genialne zespoły, genialni artyści. Najlepsze. Paweł, dziękuję Ci bardzo. Dużo dobrej energii nam przekazałeś. 2244 i 3-0. Twój pierwszy koncert. Kiedy na nim byliście i kto grał? O to dzisiaj pytamy i tak sobie króciutko wspominamy, ale już sama widzę i wy też słyszycie i widzicie, to były dobre koncerty i dobre czasy. A teraz Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, czyli skoczyliśmy sobie do 95 roku. 2-2, 4-4 i 3-0. Rozmawiamy sobie do 12.

0: 31 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Gastorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
15: A pranie też za ciebie wstawi?
16: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
15: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
16: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
21: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Marta, nie zając.
1: I chociaż my w większości dzisiaj w pracy, to wspominamy sobie nasze pierwsze koncerty w życiu. Gdzie, kiedy, jakie zrobiły wrażenia? Dzwonicie.
2: Miałam wtedy 15 lat, to był Gdańsk, Hala Olivia, no i koncert Suzy Quatro. Usłyszeć Candy Cash w tak młodym wieku, no to już później tylko więcej takich koncertów się chciało.
3: Rok 73. Mój tato przynosi 2 bilety w Krakowie do Hali Wisły. Występuje Omega, dziewczyna o perłowych włosach. Żona obecna była chora wtedy, miała zapalenie płuc. Rodzice nie chcieli jej puścić, ale w końcu poszliśmy.
4: W katowickiej spodzie jako support grała grupa Pussycat. Później była przewspaniała Izabela Trojanowska, a gwiazda wieczoru Budka Suflera. To był koncert. Coś niesamowitego.
1: Słucham tego i się wzruszam. Naprawdę mieliśmy absolutne szczęście, że w większości przypadków nasza młodość przypadała właśnie na te najlepsze, doskonałe lata muzyki. Przede wszystkim 80. i 90. To były genialne koncerty. Mamy szczęście. 2244430. Twój pierwszy koncert, kiedy na nim byliście i kto grał? Jakie wrażenia? Do godziny 12 sobie rozmawiamy, a potem oddam za najciekawsze, no ale wszystkie są ciekawe, no ale jakoś będę musiała się zdecydować za najciekawszą odpowiedź naszą butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje. A robota nie zając.

0: koncercie Depeche Mode. A to się dopiero dzieją rzeczy i działy w tamtych latach. Za 4 minuty będzie godzina 11. Słuchacie radia Złote Przeboje i o 11 oczywiście najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Zapraszamy, potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
13: Wiadomości z Legnicy.
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Legnickie służby przygotowują się do wakacji. Policja i Straż Miejska zapowiadają patrole w miejscach, gdzie może dochodzić do niebezpiecznych zdarzeń, na przykład przy zbiornikach wodnych Glinki. Miasto i spółdzielnie mieszkaniowe wykonały przeglądy placów zabaw. Policjanci z Legnicy dodatkowo ruszyli z kontrolami autobusów na letni wypoczynek. Magda Tkaczyk.
15: Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Podstawowe informacje na temat autobusu można też sprawdzić samemu na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl.
14: W Legnicy miejsce kontroli jest przy Komendzie Policji przy ulicy Domejki. A na ulicy Słonecznej kończy się remont. Nowy asfalt jest prawie na całym odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy Radosnej. Trwają jeszcze intensywne prace na chodnikach i przy sieciach. Za godzinę będę miał ważne informacje dla mieszkańców Krochowic.
13: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Wartycka. Dziś przypada Dzień Chorych na Osteoporozę i o tej chorobie mówimy dziś w radiu Złote Przeboje. Zazwyczaj nie daje ona objawów, dopóki nie dojdzie do złamania kości. Jak zdiagnozować osteoporozę? Czy wystarczy do tego RTG? Wyjaśnia dr Artur Grodzki, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, od lat zajmujący się pacjentami z osteoporozą.
17: RTG kości zwykle wykazuje złamanie lub jakieś tam inne zmiany typu zmiany zwrotnieniowe, natomiast złotym standardem do diagnostyki osteoporozy jest tak zwane badanie densytometryczne. Mhm. Badanie gęstości kości, które odbywa się w gabinetach densytometrycznych. Badamy przeważnie biodro, a dokładnie szyjkę kości udowej lub odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Dla pacjenta jest to badanie bezpieczne. Wiązka promieniowania, którą pacjent dostaje, jest minimalna.
16: Kto powinien wykonać badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy? O tym za godzinę.
13: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
14: Upały wracają do miasta. Dziś na termometrach z powrotem zobaczymy 30 stopni. Tyle będzie po godzinie 15 i taka temperatura utrzyma się aż do godziny 19. Do tego prawie bezchmurne niebo i słaby wiatr, więc trzeba będzie szukać sposobów na ochłodę. A w kalendarzu mamy dzień przytulania. I choć lubię przytulanie, to chyba dziś nie polecam.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM.
9: dwie minuty po 11. Gorący niemal wszędzie, ale nie tak gorący jak jutro. Dzień mamy dzisiaj w naszym przepięknym kraju. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Największe przeboje lat 80. i 90., bo to Radio Złote Przeboje. Ricky Martin rozpocznie tę godzinę.

Frankie Goes to Hollywood i to była nowość w 1983 roku, a dzisiaj rozmawiamy sobie z dużą energią i ogromną ochotą, no bo robota nie zając i jeżeli jesteśmy w pracy, to momencik nas nie zbawi, dlatego dzwonicie 224430. Twój pierwszy koncert. Kiedy

0: Słyszę to nagrania tego zespołu w radiu, to ciarki na całym ciele i wspomnienia tej dziewczyny. Pozdrawiam, jeśli mnie słyszy, Edytkę. No to takie moje wspomnienia.
1: No i zobaczcie, właściwie posłuchajcie, mówiłam tuż przed godziną 11, że a może ktoś był na koncercie Depeche Mode jako swoim pierwszym koncercie. No i udało się. 2244430, twój pierwszy koncert, kiedy na nim byliście, kto grał i jakie wrażenia?

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
7: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Reklama.

0: No właśnie, Classic Nouveau, Heart from the Start, bo dzisiaj wspominamy sobie nasze pierwsze w życiu koncerty, kilkanaście minut temu. Pozdrawiam serdecznie, bo jeden ze słuchaczy właśnie zwierzył się, że do dzisiaj ma dreszcze, kiedy słyszy muzykę Classic Nouveau. No to były dreszcze gdzieś w Polsce teraz. Wspomnienia koncertu w Warszawie w 1984 roku, Hala Gwardii, no i ta dziewczyna. Łączą nas wspomnienia klimatu pierwszych koncertów, najczęściej z lat 80. i 90. właśnie. No i oczywiście cały czas jeszcze dzwonicie, bo do 12 mamy czas.
1: Dzień dobry. W 81 roku moja babcia pracowała w klubie studenckim Stodoła. Miałam wtedy 11 lat i byłam na swoim pierwszym w życiu koncercie grupy Perfect. Pamiętam to do dziś. Pozdrawiam serdecznie.
0: No ja się wcale nie dziwię, ja też serdecznie pozdrawiam. 11 lat i koncert Perfectu i taki skarb jak ktoś z rodziny pracujący w klubie studenckim. Ach, to naprawdę idealnie brzmi. 2244 i 3 0. Twój pierwszy koncert, kiedy na nim byliście i kto grał? 11.30, Radio Złote Przeboje. A po 12 oddam za najciekawszą odpowiedź naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. A teraz pan Glenn.

0: już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: I dlatego podczas Dnia Pracy wspominamy sobie dzisiaj między największymi przebojami lat 80. i 90. nasze pierwsze w życiu koncerty. One często zostawiły ślad w naszych duszach i wspomnieniach. I było o wielu zespołach i artystach. Depeche Mode, o Perfekcie, o Lady Punk, o Classics Nouveau. No właśnie, jeden ze słuchaczy opowiadał o koncercie tego zespołu w latach 80., a potem piosenka właśnie Classics Nouveau zabrzmiała w radiu Złote Przeboje.
2: Jesteście niesamowici. Dziękuję bardzo za Classics Nouveau. Wreszcie były, wspomnienia były. Pozdrawiam całą redakcję. Słucham was cały czas.
3: Witam. Mój pierwszy koncert zapamiętam bardzo długo. Byliśmy maluchem ze Stierniewicz dowodzić do klubu studenckiego na koncert Manamu. I tam pierwszy raz wziąłem swoją dziewczynę za rękę przy utworze A Planety Szaleją. Dzisiaj jest moją żoną w ogóle. Pozdrawiam.
1: O, to musiało być absolutnie wyjątkowe uczucie. Wyobrażacie to sobie, prawda? Kora śpiewa A Planety Szaleją, szaleją. A on bierze ją za rękę pierwszy raz i te planety naprawdę zaczynają wirować. O, dziękuję za to wspomnienie. Pierwszy koncert i pierwszy raz dziewczyna wzięta za rękę. Dodatkowo to jeszcze jest żona dziś. Pozdrawiam bardzo mocno. 2244 i 3 0. No to po 12 podsumujemy sobie te wspomnienia. Jeszcze możecie dzwonić właśnie o godzinę 12, jeśli macie ochotę się podzielić jakimś takim wspomnieniem o pierwszym swoim koncercie. No i butelka filtrująca Radia Złote Przeboje z naszej limitowanej edycji na pamiątkę tego dnia dla kogoś z was.
0: Robota, nie zając.

0: Betty Davis Eyes, a to był rok 1980, kiedy ten przebój był absolutną nowością. Za 5 minut 12 zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
12: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Legnicy.
13: Dawid Filipowski, zapraszam. Prochowice rozpoczynają konsultacje społeczne w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego Cichoboża, Golanki Dolnej, Kawic, Kwiatkowic i Szczedrzykowic. Spotkania dla mieszkańców tych miejscowości potrwają przez cały lipiec. A Złotoryja zakończyła ważny etap przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy w Pułkaniu Złota. Przy Kaczewie zbudowała domki dla zawodników i sędziów, przygotowała teren pod kamping i pole namiotowe oraz ustawiła tablice informacyjne dla turystów. Mistrzostwa w tym roku potrwają od 2 do 8 sierpnia. A już w czwartek w Legnicy rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą. To impreza, która przyciąga artystów z całego globu, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
14: Wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowa pokaz artystów z całego świata.
13: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Wartycka. W Dzień Chorych na Osteoporozę w Radiu Złote Przeboje mówimy o tej chorobie, która na ogół nie daje objawów, a często ujawnia się podczas złamania kości. Kto powinien zbadać się pod kątem osteoporozy, zanim do ewentualnego złamania dojdzie? Co jest wskazaniem do wykonania badania gęstości kości? Wyjaśnia dr Artur Grodzki, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej.
16: Przede wszystkim wiek. Pacjentki w trakcie lub zaraz po menopauzie powinny wykonać takie badanie. Wszyscy pacjenci, którzy doznali złamania. Nie tylko kobiety chorują, mężczyźni również mogą chorować, rzadziej, ale jednak. Więc również mężczyźni, powiedzmy po 50 roku życia, również powinni się przebadać. Także osoby, które chorują na choroby metaboliczne przewlekłe, na przykład osoby z cukrzycą, z alergiami pokarmowymi, osoby, które są na dietach eliminacyjnych, na przykład weganie, wegetarianie.
15: O czynnikach zwiększających ryzyko wystąpienia osteoporozy posłuchajcie za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
13: do niedzieli lepiej unikajcie zabetonowanych placy i miejcie przy sobie zawsze krem z filtrem oraz butelkę wody, bo będzie bardzo gorąco, upalnie, ponad 30 stopni. W sobotę i niedzielę nawet do 37 stopni. Noce też zapowiadają się bardzo ciepłe, wręcz tropikalne, czyli w okolicach 20 stopni. Ale od poniedziałku zrobi się chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
12: Lato, lato wszędzie, a dopiero się przecież to wszystko rozkręca. Także piękne dni i miesiące przed nami. 2 minuty po godzinie 12, środowe popołudnie, Radio Złote Przeboje. No to Wilki. Na pewno wielu z nas właśnie ten koncert, koncert Wilków, wspomina jako swój pierwszy. Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy w Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, dlatego dzisiaj również, jak codziennie, właściwie od początku kwietnia, rozmawiamy sobie na przeróżne tematy, które mogą nam umilić dzień, najczęściej dzień w pracy. 9 minut po godzinie 12. Dzisiaj wspominaliście swoje pierwsze w życiu koncerty, a wspomnieniom tym nie ma końca.
2: Mój pierwszy koncert to rok 1988. Ja 16 lat, moja siostra 15. Kruszwica. 3 dni święta młodości, spanie pod namiotami i muzyka. Koncert nikomu wtedy nieznanego zespołu Kloster Keller z charyzmatyczną Anią Ortodok. Minęło prawie 40 lat, a ja to pamiętam, jakby to było wczoraj. Pozdrawiam.
3: Mój pierwszy koncert to w Domu Kultury na Targówku. Zespół ABC, a między nami była taka starsza pani i też wywijała kurtką na wszystkie strony. Z tego zespołu jeden ten dał nam mikrofon do ręki z moim kolegą, ale my nie umieliśmy śpiewać, tylko się wydarliśmy tak.
4: Mój pierwszy koncert to Warszawa, 89 rok, Stevie Wonder, w wieku 16 lat. Udało się pojechać za pierwsze zarobione pieniądze w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Pozdrawiam z Krakowa.
1: Pozdrawiamy serdecznie cały Kraków, no i oczywiście wszystkich, którzy dzisiaj dzwonią do nas, ale dzisiaj przedłużymy, znaczy dzwoniliście do godziny 12, mam jeszcze wasze telefony, którymi chcę się podzielić za chwileczkę, a teraz Donna Summer, a potem jeszcze wrócimy, aby podsumować i posłuchać ostatnich wspomnień.
0: Robota nie zając.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
6: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Za nie zając.
1: Dzisiaj niesamowicie dużo wspomnień, mnóstwo telefonów, wszystkie się nie zmieszczą, jeszcze tylko dwa ostatnie, którymi chciałabym się z wami podzielić, a słuchacze zadzwonili przed 12, ale teraz posłuchajmy. Rozmawiamy dzisiaj o pierwszych wyjątkowych koncertach w naszym życiu, a oto ostatnie wspomnienia na dziś.
2: 21 września 1985 roku na stadionie dziesięcioleciu w Warszawie wystąpił zespół OMD. Tam poznałem swoją małżonkę. Piękne były lasery pierwszy raz w Polsce i nie ukrywam, że idziemy w sierpniu na powtórny koncert OMD też w Warszawie.
3: To było w 91 roku, byłem wtedy jako student w Nowym Jorku. No i do jednego z polskich klubów wybrałem się na koncert Lady Punk, ale to była niedziela, a Polacy, pracowity naród, wiadomo, do pracy wszyscy uciekali przed końcem imprezy, bo musieli w poniedziałek rano wstawać. No i okazało się, że tylko ja ze swoimi znajomymi w liczbie 4 osób zostaliśmy na koncercie Lady Punk. Oznaczało to, że 4 osoby z Lady Punk zagrały dla 4 studenciaków z Polski. Świetna zabawa, nie do powtórzenia.
1: No to jest wyjątkowa rzecz, rzeczywiście. Dzięki za podzielenie się z nami tą historią. Będę musiała Tomkowi Brelowi przekazać tę ciekawostkę, żeby przy następnej rozmowie, bo on rozmawia najczęściej z naszymi gwiazdami, zapytał panów z Lady Punk, czy pamiętają ten koncert 4 muzyków i 4 osoby publiczności. Bardzo dziękuję. Dla ciebie nagroda, butelka filtrująca z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje na pamiątkę tego pięknego dnia i dziękuję za wszystkie wasze telefony. Mam nadzieję, że słuchało się wam tych wspomnień równie miło jak mnie.
0: Robota nie zając.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
3: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
14: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy.
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

Shakira. Mecz Argentyna-Austria oglądało wielu kibiców zarówno na stadionie, jak i przed telewizorami. No i w pewnym momencie kamery uchwyciły, że na trybunach zasiada oczywiście Shakira. Wokalistce towarzyszyli synowie Sasza i Milan. Całą trójkę kilkukrotnie pokazano i widać było, że Shakira pozdrawia obecnych na stadionie kibiców, co spotkało się z ogromnym aplauzem. Wokalistka stworzyła oficjalny hymn Mistrzostw Świata rozgrywanych w USA, w Kanadzie i w Meksyku z piosenką Dai Dai. Wystąpiła też m.in. na ceremonii otwarcia Radio Złote Przeboje, Michael Jackson.

0: Już za 7 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata tym razem. A potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Zapraszamy.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Wertycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje wszystko o osteoporozie. Chorobie, która częściej dotyka kobiety, ale chorują na nią również mężczyźni. Jakie czynniki zwiększają ryzyko występowania osteoporozy? Są takie, na które nie mamy wpływu. To genetyka, ale na wiele innych wpływ mamy, zauważa dr Artur Grodzki, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, od lat zajmujący się pacjentami z osteoporozą.
14: Tryb życia, to znaczy to, czy ktoś pali papierosy, czy nie pali, czy pije alkohol. Aktywność fizyczna, niska aktywność fizyczna sprzyja powstawaniu osteoporozy, natomiast wysoka aktywność fizyczna ogranicza ryzyko. Niedobór witaminy D3 i wapnia w diecie. Osoby, które przewlekle są chore i przyjmują niektóre grupy leków, na przykład sterydy i leki rozrzedzające krew starego typu.
13: O profilaktyce osteoporozy, a przede wszystkim o tym, kiedy należy ją rozpocząć, powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
16: Dzisiaj piękny, słoneczny, letni dzień. Najchłodniej 23 stopnie w okolicach Suwałk, w centrum 27, a na południu 29. Najgoręcej w okolicach Legnicy i Zielonej Góry 30 stopni. Mnóstwo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Zapraszamy na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, mamy znowu smakowitą porcję największych przebojów lat 80. i 90. A z czym zaczniemy? To będzie mocne uderzenie. Bon Jovi, proszę bardzo.

godzinie 13, Radio Złote Przeboje przed nami. Backstreet Boys. W jednym z wywiadów wokalista Kevin Richardson wyznał, że zespół w młodości ich chciał stać się Rolling Stonesami popu, wydawać utwory, które zapewnią im długowieczność na scenie muzycznej. No i bez wątpienia Backstreet Boys udało się spełnić ten cel, jeśli chodzi o pop właśnie, ugruntowując swoją pozycję jako najsłynniejszy boys band w historii muzyki na przestrzeni blisko 30 lat. To był 1993 rok, kiedy zespół powstał w Orlando na Florydzie. W 98 roku burmistrz przekazał Backstreet Boys klucz do miasta, a z całej piątki najmłodszy jest blond włosy Nick Carter. Miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu, a wcześniej odrzucił szansę bycia członkiem klubu myszki Mickey i kontrakt na $50,000 na rzecz występowania w Backstreet Boys. Takie poświęcenia. Yo!

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące per

0: Od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

No i kto by nie chciał mieć takiego zwariowanego kolegi Shaggy, który całe życie miał ogromny dystans do siebie, całe swoje życie zawodowe oczywiście i chyba nadal tak jest. Bombastik. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? Wczoraj był Dzień Ojca, a my cały czas do końca tego tygodnia bawimy się z wami do wygrania 500 zł i o to właśnie pytamy, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? Co wyjątkowego potrafi nasz bohater? Jak już mówiłam, 500 zł do wygrania, najbardziej kreatywne odpowiedzi się liczą i do kogoś z was znowu zadzwonimy pewnie jutro rano, a odpowiedź proszę umieszczajcie na złoteprzeboje.pl.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about. Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: Travisto Fast i Travisto
10: Aflofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama.

0: Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Ja wiem, że ty masz dobrą pamięć,
1: tak.
0: A czy pamiętasz pierwszy swój koncert w życiu?
1: Czekaj, ale taki, co ja go grałem, czy taki, co na nim
0: tak.
1: byłem? Bo ja
0: taki,
1: chodziłem do szkoły muzycznej.
0: Aha, ja myślałam, że na flecie tylko.
1: Nie.
0: A na jakim instrumencie w takim razie grałeś?
1: Na przykład na akordeonie.
0: To my zmieniamy temat w ogóle.
1: Naprawdę?
0: Tak, to nie będziemy rozmawiać o twoim pierwszym koncercie.
1: Dobrze.
0: Tak, tylko o twoim pierwszym koncercie na akordeonie.
1: Ile miałeś lat? Nie pamiętam, taki byłem zdenerwowany. No wiesz co, to była podstawówka, 7, 8, 9 lat.
0: No i teraz, kochani, zostajecie z takim artystą, a nie po prostu z radiowcem. Z radiowcem, który gra.
1: Wyobraźcie sobie Cher, która na akordeonie gra If I Could Turn Back Time. Nie, ja też nie umiem sobie tego wyobrazić.

0: Breaker i D.N. Warwick w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości o 14, a w nich zapowiedź naszej noblistki Olgi Tokarczuk, że jej najnowsza książka będzie jej ostatnią dużą powieścią. Dlaczego? Powiemy już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
10: 24 lipca, środa. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
11: Środowisko lekarskie żąda wprowadzenia limitu czasu pracy. Ciepła woda w niemieckim Renie, zagrożone jest życie ryb. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z aferą w szpitalu południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
12: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
11: Ale zarzuty dotyczące szpitala południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Skala strat jest obecnie ustalana. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, nie dostał jeszcze zaproszenia z Kancelarii Prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówi, że cierpliwie czeka.
13: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
11: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca 4 sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Temperatura wody w Renie w niemieckiej Mogucji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Woda w Renie szybko nagrzewa się, a upały sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają utrzymać się w Nadrenii, Palatynacie i Hesji aż do niedzieli. Upały opanowały zresztą całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dziś czerwony alert w związku z upałami. Bardzo wysokie temperatury są również w Hiszpanii i we Włoszech. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Tokarczuk dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Dorota Wartycka. Dziś przypada Dzień Chorych na Osteoporozę, a my w Radiu Złote Przeboje mówimy o tym, jak diagnozować tę chorobę, kiedy warto się zbadać pod jej kątem. Nie zapominajmy o profilaktyce i to od najmłodszych lat. Mówi dr Artur Grodzki, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, od lat zajmujący się pacjentami z osteoporozą.
14: Najwięcej można zrobić w okresie dziecięcym, młodzieńczym, w okresie dojrzewania, dorastania. Czyli wtedy właśnie odpowiednia dieta, unikanie czynników szkodliwych, tak jak papierosy, alkohol, napoje, które zawierają dużo fosforanów. Ważna jest aktywność fizyczna, czy siedzący tryb życia, szczególnie w okresie młodzieńczym, dziecięcym, sprzyja w wieku późniejszym rozwojowi osteoporozy.
8: A te wspomniane przez doktora Grodzkiego napoje z fosforanami to m.in. popularne kolorowe napoje gazowane w puszkach albo butelkach.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
10: Dzisiaj maksymalnie od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 stopni na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Deszczu nie będzie. ABBA żegna menadżerkę i przyjaciółkę. Informacje o śmierci Göril Hansen przekazali osobiście wszyscy czworo członkowie zespołu. Jerzy Telesiński, witajcie w środę. Gram wam oczywiście ABBA.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Przyznajcie się, że chociaż raz w życiu nociliście sobie ten przebój.
4: Chciałbym być marynarzem.
3: A jutro z okazji Dnia Marynarza sprawdzimy, kto z Was i dlaczego chciał być marynarzem.
2: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
1: Autopromocja.

wojny, epidemie, kryzysy, a z drugiej strony rozwój technologii i rozwój AI na niezwykle dynamicznym poziomie, który rodzi niepokój o przyszłość. Niczym w totolotku, wynik może być różny. Tak można streścić nowy singiel grupy T-Love, singiel z płyty Alright, wydanej w marcu. Jak zawsze, trafna diagnoza w wykonaniu Monika Staszczyka. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam dalej. Teraz już pora na CC Catch.

0: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
4: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram, a polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
16: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
17: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

Bad Boys Blue na środę w Radiu Złote Przeboje, w którym zaśpiewa Rod Stewart, artysta, który właśnie intensywnie koncertuje. I to tak intensywnie, że musiał się wczoraj wesprzeć tlenem na scenie w trakcie występu w Utah. Próbując zrobić kroczek i zatańczyć, o mało nie zemdlałem, powiedział, a potem zwrócił się do publiczności z pytaniem, czy ta miałaby coś przeciwko, żeby usiadł. Nie miała nic przeciwko. Panie Rodzie, proszę na siebie uważać, okej?

Doskonała muzyka na środowe popołudnie to oczywiście u nas w Radiu Złote Przeboje. Wracamy do niej po wiadomościach o 15. Ważnych, bo upał w natarciu. Wszystkie służby deklarują pełną gotowość, o czym usłyszycie u nas za chwilę.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
8: 24 czerwca jest środa, słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
9: Będzie kontrola SOR-ów w dwóch warszawskich szpitalach po aferze. Ukraińskie drony zaatakowały w krymskim Sewastopolu, nie ma prądu. Upał w natarciu, wszystkie służby deklarują pełną gotowość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych dwóch warszawskich placówek. W SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach. Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
10: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
9: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Służby i samorządy są w pełnej gotowości przed nadchodzącą do Polski falą upałów.
11: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
9: Mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. Wczoraj odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu. To w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
12: Mamy do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
9: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Noworosyjska. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To dla Polki pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, o czym więcej Przemysław Pozowski.
13: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Ewę Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała.
9: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30. Iga jest jedyną Polką w niemieckim turnieju. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
15: Dawid Filipowski, zapraszam. W mieście wciąż możecie oglądać wystawy w ramach tegorocznego Satyrykonu. Ta konkursowa znajduje się w Muzeum Miedzi. Najlepsze szkicowniki są do obejrzenia w Galerii Ring. W Galerii Satyrykon zaś zobaczycie pracę Piotra Raurowicza, laureata nagrody za najlepszy debiut. W Teatrze Mądrzejewskiej wystawione są rysunki satyryczne belgijskich artystów. A jeśli wolicie oglądać filmy, to wśród premier jest piąta część Toy Story. Tym razem tradycyjne zabawki będą musiały zmierzyć się z młodszymi kolegami. Nowe przygody Buzza, Hoodiego, Jessie i resztę ekipy zobaczycie w legnickim kinie Helios. W Legnickiej Bibliotece Publicznej z kolei posłuchacie nowej gawędy Wojciecha Morawca. Jutro opowie o Piastach Legnickich jako dynastii, która miała szansę zjednoczyć podzielone na dzielnice królestwo.
14: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
16: Nigdzie nie powinno padać. Temperatury od 20 stopni nad morzem to najniższe temperatury przez 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, aż do 30 stopni na zachodzie. Maeve Stewart z Eurythmics jest jednym ze specjalnych gości wyjątkowego koncertu Lionela Richiego w Wielkiej Brytanii. Koncert w sierpniu, Eurythmics już teraz u mnie w Radiu Złote Przeboje, a ja nazywam się Jerzy Telesiński. Do usług.

zaśpiewała amerykańska piosenkarka Tina Turner, która z wyboru stała się Szwajcarką. W Radiu Złote Przeboje grupa T-Rex i ciekawostka dość właśnie na temat, której wokalista z kolei wraz z takimi gwiazdami jak Led Zeppelin, The Rolling Stones, Elton John czy Rod Stewart opuścił ojczyznę na początku lat 70., żeby uniknąć wysokich podatków. W tym czasie Mark Bolan mieszkał w Monako. Warta każdych pieniędzy grupa T-Rex w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś o 18:00. Tomek Brehle.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Cool and the Gang. W Radiu Złote Przeboje zespół, który prowadzili bracia Ronald Bell i Robert Cool Bell. Piosenki pisali razem, ale to Ronald był dyrektorem muzycznym i dowodził procesem komponowania. I tak było również właśnie w tym przypadku. Po wysłuchaniu wielu utworów reggae wymyślił groove na basie i poszło.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń-Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
12: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
13: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
14: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Kaufland jest
19: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
20: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
21: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
20: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
21: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
22: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

Andrzej Grabowski. W podcaście Wojewódzki Kędzierski opowiadał o swojej znajomości z Markiem Grechutą, którego zapraszał na domówki. Był dziwny. Siadał w kącie i nic nie mówił. Nie był zabawowym facetem, wspominał aktor. No to wszystkich zabawowych facetów, wszystkie zabawowe babki zapraszam na parkiet Radia Złote Przeboje.

0: Love Thumping i Chumbawamba. Największe przeboje lat 80. i 90. Mamy ich dla was naprawdę mnóstwo i wracamy z nimi po wiadomościach Radia Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w środowe popołudnie, 24 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
13: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii, sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza, wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w Szpitalu Południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
14: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym na Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
13: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w Szpitalu Południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Choć wakacje dopiero przed nami, nad wodą już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze śląskiego WOPR.
15: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia.
7: życia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
13: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza, że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem, w sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothberg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
16: Dawid Filipowski, zapraszam. Jutro rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą. To impreza, która przyciąga artystów z całego globu. W tym roku dwukrotnie zawita do Legnicy, tłumaczy Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
17: 25 czerwca, jeszcze przed dniami Legnicy, rusza i startuje Świat pod Kyczerą, ale wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca. Tędy. Przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowa pokaz artystów z całego świata. Do zobaczenia.
16: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. A ja sprawdzam, co dla młodych legniczan na ten weekend przygotowało Centrum Witelona. W sobotę warsztaty tworzenia kul do kąpieli. W niedzielę dowiedzą się więcej o mikrobiologii. Oczywiście zajęcia są dla dzieci z opiekunami i warto wcześniej się zapisać.
15: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Pogoda.
19: 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, 30 na zachodzie, no i wyjątek. Nad samym morzem chłodniej, maksymalnie 20 stopni. Dzisiaj nigdzie nie przydadzą się parasole.
18: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Dymka korzystnie wpływa na serce, ciśnienie krwi i natrawienie. A teraz jest jej najlepszy czas. Jakie jeszcze ma walory, powiem o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Talesiński melduje się przy mikrofonie.

Travolta. Aktor udostępnił na Instagramie nagranie z lotniska, gdzie przygotowuje się właśnie do testów przed pilotowaniem Boeinga 737. Aktor wielkim pasjonatem lotnictwa jest, ma kwalifikacje do pilotowania wielu maszyn, w tym Boeinga 737, 747, 707. Odkąd uzyskał licencję pilota w wieku 22 lat, a od roku 2002 to w ogóle jest ambasadorem linii lotniczych Qantas Airways. Polecielibyście pilotowanym przez Travoltę samolotem?

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
10: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
10: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje, w którym dzisiaj kolejna z pyszności, która właśnie teraz ma swój najlepszy czas w roku.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dymka. Warzywo, które po długiej zimie przywraca chęć na gotowanie i dodaje energii. Jest delikatna, świeża, a szczyt sezonu na dymkę trwa od kwietnia do czerwca, zanim jej typowa kruchość i miękkość ustąpią miejsca sile dojrzałej cebuli. Dymka zawiera witaminy C, A, K oraz te z grupy B, w tym cenny kwas foliowy. Do tego szeroką gamę minerałów, takich jak potas, wapń, magnez, jod i żelazo. Ta kombinacja skutecznie wspiera układ odpornościowy, korzystnie wpływa na zdrowie kości i zębów i pomaga w utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi. Dymka ma również silne właściwości antyoksydacyjne, pomaga chronić serce i regulować poziom cholesterolu i ciśnienia krwi. Dzięki wysokiej zawartości błonnika i niskiej kaloryczności jest idealnym dodatkiem dla osób dbających o wagę.
1: Dobrze wiedzieć.

0: dystansowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: 5 samochodów zdarzyło się na trasie S7 w pobliżu miejscowości Maciejówka na Mazowszu. Droga jest zablokowana w kierunku Krakowa. Kolejny duży wypadek, tym razem 4 samochodów na trasie S8F w Warszawie między węzłami Prymasa Tysiąclecia Lazurowo w kierunku Poznania. Zablokowany został tam jeden pas ruchu. Do końca dnia pogodnie, ciepło, na zachodzie i w centrum upalnie. Słońce świecić będzie kierowcom mocno w oczy do późnego wieczoru.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM.

12 listopada o 13 na stadionie Szydłowianki Szydłowiec festiwal, a na festiwalu między innymi gwiazdami Fun Factory, dlatego fanom zwracam uwagę, że będzie szansa usłyszeć zespół na żywo. Jest, słuchajcie, podobno jakiś trend na Instagramie z wykorzystaniem piosenki Smooth Operator, ale że ja jestem już po 40, czyli jestem chwiejącym się nad grobem boomersem, to się nie wypowiadam na temat żadnego.

0: Move Operator i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale w wiadomościach o 17 zastanowimy się nad bezpieczeństwem na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. O co chodzi, wyjaśniamy za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W środę jest 24 czerwca. Pora na wiadomości.
5: Były ordynator szpitala południowego wybrał dziś milczenie przed prokuraturą. Spór o bezpieczeństwo na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. Młodzi ludzie preferowani przy wynajmie mieszkań. W ten sposób Konin walczy z niżem. Agnieszka Trojanowska-Bis, były ordynator ze szpitala południowego, nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka, po tym jak w wywiadzie dla kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Był ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
6: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
5: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defend24.
7: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
5: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczaniu szlaku z min morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym. Zarząd Śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje w wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na Fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie woprowcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
8: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na Fali?
9: Według mnie nie. Jeżeli firma próbuje robić nabór na kurs niecały miesiąc przed otwarciem Fali, żeby wesprzeć zatrudnienie, no nie wróży to niczego dobrego.
5: Rzecznik Parku Śląskiego Aneta Miller uspokaja i przekonuje, że o gości kąpieliska zadbają profesjonaliści.
10: Wybrany wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.
5: Kąpielisko Fala rusza w Chorzowie w najbliższy piątek. Młodzi ludzie będą mieć lepiej. Konin stawia na młodość i zamierza przyznawać dodatkowe 10 punktów w naborach na mieszkania komunalne. Dodatkowe punkty dostaną studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkania lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Nigdzie nie powinno padać, a jeśli chodzi o temperatury, najchłodniej nad morzem 20 stopni, a poza tym 23 na Suwalszczyźnie, 26 w centrum i aż do 30 stopni na zachodzie. Dzień Ojca świętujemy przez cały tydzień w Radiu Złote Przeboje, dlatego jak przytulić 500 000 złotych z tej uroczystej okazji, powiem wam za chwilę. Jerzy Telesiński, witam w środowe późne popołudnie z największymi przebojami lat 80. i 90.

Madonna w Radiu Złote Przeboje. Jak wynika z ostatnich sensacyjnych niemalże doniesień, nie będzie filmu biograficznego o gwieździe. W letnim numerze magazynu Interview wokalistka ujawniła, że decyzja jest następstwem sporu z Universal Studios dotyczącego kierownictwa kreatywnego i kosztów produkcji. Przez 2 lata pracowałam nad scenariuszem, a kolejne 2 lata spędziłam w Universal Studios z producentami, którzy zajmowali się budżetem i obsadą. Opowiadała artystka, pokłóciliśmy się z Universalem w sprawie budżetu, bo miałam wspaniałe życie, więc potrzebowałam dużego budżetu. No wszystko jasne.

0: Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Autopromocja.
3: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie

0: Mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
1: Przyznajcie się, że chociaż raz w życiu nuciliście sobie ten przebój.
2: Chciałem być marynarzem.
1: A jutro z okazji Dnia Marynarza sprawdzimy, kto z Was i dlaczego chciał być marynarzem.
0: Nie możecie zabraknąć. Włącz radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.

Whitney Houston i George Michael w Radiu Złote Przeboje, w którym jutro od rana kolejna szansa na 500 zł. Dzień Ojca, świętowany tylko w jeden dzień w roku, to dla nas za mało, dlatego świętujemy przez cały tydzień. Na złoteprzeboje.pl macie dokładną instrukcję, co robić, żeby jutro być bogatszym o 500 zł od Radia Złote Przeboje. Powodzenia!

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Dwa wypadki na autostradzie A4 na Opolszczyźnie powodują utrudnienia. Zablokowana jest trasa w kierunku Katowic w pobliżu miejscowości Pruszków po wypadku dwóch samochodów, a po awarii ciężarówki także w kierunku Katowic na A4 zablokowany jest jeden pas w pobliżu Rogowa Opolskiego. Słonecznie i pogodnie do końca dnia, pogodnie także w nocy, a będzie to noc ciepła, do 12 stopni na północnym wschodzie, do 15 w centrum i 18 na zachodzie.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM.
15: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

przeboje. Złote przeboje. 90 FM.

0: Samantha Fox namawia nas do złego, ale my tu chłodni, profesjonalni, z takim właśnie podejściem do tego, co reprezentujemy w Radiu Złote Przeboje. Przynajmniej tak sobie wmawiam. Tomek Brel.
1: Ja wiem, czy tam do złego od razu, nie wiem, czy tam kolegi nie poniosło odrobinę, ale dobrze,
0: dziękuję.
1: Zostawmy.
0: Dziękuję, na ciebie zawsze można liczyć, będzie można liczyć na Tomka również po 18.
1: Będzie można na mnie liczyć, będzie można też liczyć na to, że pojawią się bilety na koncert Beaty Kozidrek. Słuchajcie, sam środek wakacji, zamek w Lublinie, o tym koncercie Beata Kozidrek marzyła podobno od dziecka. No i będę

0: Zespół Foreigner w Radiu Złote Przeboje. No takich złotych hitów można wysłuchać bez końca. Za chwilę 18:00 wiadomości sportowe, a potem zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: 18 już prawie, a to oznacza, że czas zaczynać całą muzykę. Teraz posłuchajmy wiadomości sportowych.
8: Sport w 30 sekund.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Frekwencja na piłkarskich mistrzostwach świata na pewno będzie rekordowa. To oczywiste, bo po raz pierwszy zostaną rozegrane aż 104 mecze. Już na tym etapie obejrzało je ponad 2 850 000 kibiców. Ale stadiony średnio były wypełnione w aż 99,6%. W XXI wieku równie udane były jedynie mistrzostwa w Niemczech 20 lat temu. Ruszył turniej siatkarskiej Ligi Narodów w Gliwicach. W pierwszym meczu Turcja gładko pokonała Chiny 3-0. Polacy rywalizację rozpoczną od meczu z Belgią, który rozpocznie się o 20. Jutro zagramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Pogoda. W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno opadać. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 15 w centrum do 17 na zachodzie. Jutro w dzień zachmurzenie małe, na północnym wschodzie nieco więcej chmur, ale też o deszczu możemy zapomnieć. Na termometrach od 24 stopni na Podhalu, przez 30 w centrum do nawet 33 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tu około 23.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: No w sumie taka pogoda przez całe wakacje mogłaby być i chyba nikt by specjalnie nie narzekał, prawda? Zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Prognoza muzyczna u nas też dopisuje. Bee Gees, za chwilę pojawi się Bonnie Tyler, czyli kobieta o najbardziej charakterystycznym głosie chyba w całej historii muzyki. A teraz zespół, który świętuje 45-lecie. No podejrzewam, że panowie przed laty nie spodziewali się, że będą się powoli zbliżać do półwiecza. Lady Punk.

Zespół Bee Gees. W ich biografii znalazłem niezwykłą historię, która im się przydarzyła tuż przed jednym z pierwszych występów. Występ miał się odbyć w kinie, no i gdy panowie biegli na ten występ, Robin Gibb upuścił płytę, na której był zapisany playback do ich występów. Płyta, jak nie trudno sobie wyobrazić, pękła, no a ponieważ mieli tylko jeden egzemplarz, to bracia postanowili wtedy zaśpiewać na żywo. No i to wykonanie spotkało się z tak gorącym przyjęciem, że stwierdzili, że światowe sceny chyba na nich czekają. Jak to przypadek rządzi karierą, prawda? Obecnie, gdyby playback się zagubił, no to mogłoby być bardzo różnie. Teraz Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety do Lublina na 31 lipca. Sam środek wakacji, koncert Beaty Kozidrak. No, czego chcieć więcej? Let's go.

Fantastyczna Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Bonnie Tyler, która dorobiła się zaszczytnego pseudonimu Rod Stewart w spódnicy. No załóżmy, że to jest komplement. A propos kobiet niezwykłych, no to mam dla was bilety na koncert Beaty Kozidrak. To będzie sam środek wakacji, 31 lipca, Zamek w Lublinie. Podobno o tym, żeby zaśpiewać w tym miejscu, Beata Kozidrak marzyła od dziecka. No i po wielu latach to marzenie chyba się uda zrealizować. Niezwykłe wersje bardzo znanych przebojów Beaty Kozidrak i zespołu Baim, koncert Unplugged. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być. Zadanie w tym tygodniu bardzo proste. Zbieramy wasze pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak. No i bardzo was proszę o kolejne pytanie. O co zapytalibyście Beatę Kozidrak, gdybyście mieli przeprowadzić z nią wywiad? Najciekawsze, najbardziej intrygujące pytanie dzisiaj przed 20 na pewno nagrodzę biletami na Beatę Kozidrak w Lublinie. Dokładnie na Zamku w Lublinie. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. Zapraszam gorąco 22 44 30. Teraz formacja Nieżywych Skał.

Stevie Wonder i Paul McCartney w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę pojawi się piosenka, która przed laty dzierżyła zaszczytny tytuł najczęściej pojawiającego się utworu w radiu. Co to za piosenka? O tym za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
13: Poważne utrudnienia na Podkarpaciu po zderzeniu 6 aut. Zablokowana jest S19 w kierunku Rzeszowa. 5 osób zostało rannych. Zablokowany jest cały węzeł Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia mogą potrwać do późnego wieczora. Utrudnienie też na Krajowej Jedynce na odcinku Pszczyna-Tychy. Tam zablokowana jest droga. Pojazdy kierowane są na objazd na drogę wojewódzką numer 928. Utrudnienie też na S8 między Markami a Radzyminem w pobliżu miejscowości Ciemne. Tam zablokowane 2 pasy ruchu w kierunku Białegostoku.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To zespół Police i Every Breath You Take w Radiu Złote Przeboje. To właśnie ta piosenka przed laty dorobiła się zaszczytnego miana najczęściej granej piosenki w radiu. Tymczasem Sting, z którym udało nam się jakiś czas temu porozmawiać, przyznał, że bardzo często się zdarza, że w ogóle nie zauważa swoich piosenek, kiedy grane są na przykład w radiu.
1: Well, I only ever hear my music by accident.
2: Właściwie słyszę swoją muzykę tylko przez przypadek, gdy na przykład jestem na zakupach, czy w restauracji, lub na lotnisku, akurat leci moja piosenka. Nigdy więc nie poświęcam specjalnie czasu, aby wysłuchać własnej muzyki. To nie to, o czym chciałbym się zajmować. Zawsze jestem miło zaskoczony, jeśli ją rozpoznam. Moja żona zawsze mówi: grają twoją piosenkę. Na co odpowiadam: naprawdę nie słyszę. Ale to bardzo przyjemne uczucie.
0: No a skoro Stinga już wywołaliśmy do tablicy, to za chwilę jeszcze jedno niełatwe pytanie.

0: Way.
1: Armia of Lovers, czyli najdziwniejszy zespół świata. Jeżeli nie wierzycie, no to warto obejrzeć jakikolwiek ich teledysk. Obiecałem, że dzisiaj do tablicy wywołamy Stinga, który będzie odpowiadał na trudne pytania. No słuchajcie, kiedyś zadałem Stingowi pytanie, które mnie nurtowało, no bo wiadomo nie od dzisiaj, że ma wiele nieruchomości rozsianych na całym świecie. Zadałem mu pytanie, który z tych domów, no i mieszkań, traktuje jako ten dom właściwy, rodzinny.
2: Well, home is where my wife is.
3: Dom jest tam, gdzie jest moja żona. Ale dom to dla mnie także kreatywny partner. Budynek, w którym mieszkasz, inspiruje, porusza kreatywne myślenie. Jak tylko nie odczuwam tego w mieszkaniu, to się przeprowadzam. Albo staram się sprzedać ten budynek. Bo to tak jakby wyczerpał się on z pomysłów. Jestem bardzo wrażliwy na wszystko, co mnie otacza. Większość mojego życia spędzam w hotelach. I jednak nie ma nic inspirującego w tych miejscach.
2: But I spend most of my life in hotels and I don't get much inspiration in hotels.
1: No, można by teoretyzować, natomiast jak wygląda rynek mieszkaniowy, zwłaszcza w naszym kraju, no to wiadomo, nie od dzisiaj. Przypominam, moi drodzy, po 19 będą bilety na koncert Beaty Kozidrak, Zamek w Lublinie, środek wakacji, no i przed sceną wy. Zadanie dość proste, szukam kolejnego pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak. Najbardziej intrygujące, najciekawsze, najbardziej kreatywne nagrodzę biletami. 22 4 4 3 0. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Reklama. 19 właśnie minęła, za chwilę sprawdzimy pogodę na jutro, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
6: Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczynamy ostatnią kolejkę fazy grupowej na Mundialu. W grupie A pewny awansu Meksyk zmierzy się z Czechami, a RPA z Koreą Południową to o trzeciej. Grupa B zagra o 21:00. Szwajcaria z Kanadą o pierwsze miejsce, a Bośnia i Hercegowina z Katarem o awans z drugiego lub trzeciego miejsca. O północy w grupie C Brazylia zagra ze Szkocją, a Maroko z Haiti. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emma Navarro 5-7, 6-2, 3-6. Rok temu Polka dotarła w Niemczech do finału, więc straci sporo punktów w rankingu.
5: Pogoda. Jutro zachmurzenie małe, na północnym wschodzie nieco więcej chmur, ale nigdzie nie powinno opadać. Na termometrach od 24 stopni na Podhalu, przez 30 w centrum, do nawet 33 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tu 23. W nocy pogodnie, nie powinno padać. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 15 w centrum, do 17 na zachodzie. 33 stopnie na zachodzie, pięknie, chociaż niektórzy pewnie będą narzekać na upały. 19 już za nami, przed nami środowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji, moi drodzy, przypominam dzisiaj do zgarnięcia kolejne bilety na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Dokładnie zamek w Lublinie, środek wakacji na scenie Beaty Kozidrak. Czego chcieć więcej? Za moment przypomnę, jak te bilety można zdobyć.

Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś pamiętam, w jednym z wywiadów przyznała, że nie miała dzieciństwa, bo jej dzieciństwo to była dyscyplina i ciężka praca, ale niczego podobno nie żałuje. Dyscyplina i ciężka praca, no pewnie tak samo było z Beatą Kozidrak, na której koncert was gorąco zapraszam. Środek wakacji, zamek w Lublinie. W tym miejscu podobno Beata Kozidrak marzyła, żeby zaśpiewać od dziecka. No i wygląda na to, że marzenie uda się zrealizować. Gorąco was zapraszam, bo to jeden z tych występów, na których po prostu trzeba być. Niezwykłe wersje bardzo znanych piosenek zespołu Baim i Beaty Kozidrak w nowych aranżacjach. Zapraszam gorąco, 22 4 4 3 0. Zadanie bardzo proste. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, wymyślając ciekawe, kreatywne, niezwykłe pytanie do Beaty Kozidrak. Najciekawsze pytanie na pewno doczeka się nagrody.

0: Długość dźwięku samotności i zespół Mysłowic. Kiedyś pamiętam, zadałem im pytanie, co ciekawego można znaleźć w ich garderobie przed koncertem. No bo o różnych zespołach krążą bardzo rock'n'rollowe opowieści. No i słuchajcie, wygląda na to, że w garderobie zespołu Mysłowic wieje nudą.
1: Z takich niestandardowych rzeczy, myślę, i nie rock'n'rollowych zupełnie, towarzyszy ze sobą urządzenie, które nazywa się nebulizator. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jest to pewnego rodzaju inhalator i po każdym koncercie albo przed robię sobie po prostu nebulizację z soli fizjologicznej, żeby mój aparat mowy był w stanie po prostu udźwignąć ciężar koncertowania.
0: No proszę bardzo, a propos spraw koncertowych, no to przypominam, jeszcze przed 20 na pewno pojawią się bilety na koncert Beaty Kozidrek do Lublina.

Falco w Radiu Złote Przeboje. Co ciekawe, profil nieżyjącego od 30 lat Falco obserwuje ponad 60 tysięcy fanów. Tak swoją drogą, Falco to jeden z niewielu artystów muzyki pop, który doczekał się musicalu o sobie. Od zeszłego roku w jednym z wiedeńskich teatrów wystawiany jest musical Rock Me Amadeus, opowiadający o życiu właśnie Falco.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.

Tina Turner i The Best w Radiu Złote Przeboje. No, pamiętam, jak to kilka lat temu Tina Turner została wypatrzona przez jednego z naszych rodaków w Chorwacji, naszej ulubionej. No i nie wiedzieć, czemu portale plotkarskie żyły tym tematem przez dobry tydzień. No, jeżeli my jeździmy do Chorwacji, to Tina Turner przecież też mogła. Ale pamiętam też jedną myśl, że Tina Turner zapewne w korkach na tamtejszych autostradach nie stała, tylko przypływała jachtem. Zresztą nie tylko Tina Turner była widziana przed laty w Chorwacji, można było tam też zobaczyć na przykład Michaela Jordana. No, jego akurat nie sposób nie zauważyć. Sonic teraz.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. John Cicada w Radiu Złote Przeboje. Dawno też nie pojawiły się w programie Cała Muzyka tak wspaniałe bilety na koncert Beaty Kozidrak. No bo wyobraźmy sobie sytuację następującą. Niezwykłe miejsce, bo zamek w Lublinie. O koncercie w tym miejscu Beata Kozidrak podobno marzyła od dziecka. Niezwykła data, bo sam środek wakacji, 31 lipca. No i na scenie gwiazda niezwykła, Beata Kozidrak. Zadanie było bardzo proste. Pytanie do Beaty Kozidrak. Najbardziej intrygujące, najciekawsze takiego, którego jeszcze nikt nie zadał. O to was prosiłem, no i wygląda na to, że mamy szczęśliwca, który będzie się bawił razem z Beatą Kozidrak.
1: Dzień dobry, tu Ania. Jestem z Opola. Często oglądałam panią Beatę Kozidrak na scenie, na festiwalu w Opolu. Pierwszy raz widziałam ją, jak byłam nastolatką i była w takim super kostiumie, takim panterkę i śpiewała Józek, nie daruję ci tej nocy i tak szła jak kocica po tej scenie. Mam pytanie, czy nadal ma ten kostium w swoich zasobach?
0: Wszystko jasne. Posyłam bilety w takim razie. Nie ostatnie w tym tygodniu, kolejne pojawią się już jutro.

Absolutnie pięknie, Spajsetki w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i strefa gości. Dzisiaj artysta, którego bardzo dawno u nas nie było. Kuba Badach. Będą trudne pytania. Tak, rodzinne też.

0: Biedronka.
1: Uwaga, super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Reklama.
11: Próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatnio widzieliśmy się z Kubą Badachem w programie Cała Muzyka, no i wygląda na to, że to będzie chyba radiowy debiut. Jak działa show biznes? Za chwilę historia, która jest dowodem na to, że działa w sposób totalnie nieprzewidywalny i przypadkowy. Jak współpracuje się z małżonką? Tak, tak, wątki rodzinne w przypadku Kuby Badacha pojawić się po prostu muszą. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.

0: Moi drodzy, coś mi się wydaje, że to będzie kolejny chyba radiowy debiut w programie Cała Muzyka, bo o ile sięgam pamięcią, Kuby Badacha w naszym radiowym studiu, przynajmniej u mnie, nie było. Dzień dobry, nie, dobry jest, wieczór.
1: Kłaniam się, jestem po raz pierwszy faktycznie. Debiutant radiowy, ojej.
0: Ojej. Na pewno porozmawiamy o nowościach muzycznych, ale słuchaj, muszę cię zapytać o to, jak to było z tą nagrodą, którą dostałeś w Opolu, Nagroda Dziennikarzy. Najciekawsze są chyba kulisy tego wszystkiego, bo tak, menadżer dowiedział się podobno kilka godzin przed. Co więcej, dzwoniono do niego z pewnego numeru.
1: Tak.
0: I o ten numer mi chodzi.
1: Do kogo? Arek Kos, mój menadżer, napisał do mnie SMS-a na godzinę przed wyjściem z hotelu, bo to jest bardzo fajnie tam wymyślone. To znaczy, że są po prostu organizowane transporty dla występujących, dla muzyków, dla wszystkich, którzy biorą udział w festiwalu, żeby no nie wszyscy siedzieli naraz na kupie w dosyć niewielkiej przestrzeni, ponieważ nie wiem, czy wiesz, że tam jest taka mała sala koncertowa na tyłach amfiteatru, w której normalnie odbywają się koncerty, w której ostatnio grałem swój koncert na trasie koncertowej Radio Edit, która później jest podzielona na takie mikroboksy. Po prostu to wygląda jak patodeweloperka. Po prostu takie naprawdę maleństwa, takie półtora metra na półtora metra, gdzie wszyscy artyści są rozlokowani. Ściany są z jakiejś plastikodykty. Więc faktycznie, gdybyśmy wszyscy byli naraz tam na miejscu, to było słabo. Więc wszyscy mamy te transporty wyznaczone na konkretne godziny i gdy już się rozpoczął ten wieczór festiwalowy, ja dostaję SMS-a godzinę przed wyjściem, że dostałeś nagrodę dziennikarzy i fotoreporterów. Więc ja odpisuję: o matko. Dzwonię do menadżera, mówię: słuchaj, jak tam? Mówi: słuchaj, nie wiem, jeszcze sprawdzam, bo sytuacja jest jakaś dziwna, być może ktoś mnie wkręca. Mhm. Bo telefon dostałem, wyświetla mi się numer telefonu: Kasia Cerekwicka, PRIV. Więc Kasia, on kiedyś jeździł z Kasią Cerekwicką na koncerty lata temu, więc odbieram, słyszę kobiecy głos, halo, no i jest rozmowa, że dostałem nagrodę, więc mózg eksploduje, dlaczego Kasia Cerekwicka dzwoni i mówi, ale to nie jest też głos Kasi Cerekwickiej, więc później Arek zadzwonił do organizatorów, czy to nie jest jakaś wkrętka. No i okazało się, że jakimś cudem po 17 latach po prostu Kasia Cerekwicka już dawno zrezygnowała z tego telefonu, zmieniła numer i maszyna losująca wylosowała kogoś, kto pracował przy festiwalu opolskim, więc to było pierwsze zaskoczenie. Dla mnie ta nagroda była też bardzo zaskakująca, bo nie wiem, czym sobie na nią zasłużyłem i wymyśliłem, że chyba tym, że po prostu byłem uczestnikiem, który siedział na tym festiwalu najdłużej, bo faktycznie w tym roku spędziłem 9 dni na festiwalu, bo musiałem przyjechać na próby w sobotę, chyba jeszcze przed 1 czerwca, w niedzielę już o 9 rano gotowość, bo próba za nią wyszkoni, później poniedziałek, próba wtorek, jakieś tam rozmowy, wywiady, środa, czwartek i tak generalnie praktycznie codziennie były jakieś aktywności, więc faktycznie dziennikarze widzieli mnie przez większość czasu, ale to nie jest tak, że ja się kręciłem po to, żeby dostać nagrodę. Więc było to zaskakujące i roześmiałem się w duchu, bo poczułem się jak przez moment, jak mój teść, który kiedyś lata temu w czasach studenckich, zresztą pisał o tym chyba, mówił o tym w swojej książce, dostał nagrodę. Wziął udział, został zmuszony do jakiegoś konkursu tanecznego. Wziął udział w konkursie tanecznym, a taniec nie jest jego domeną. Dostał nagrodę. Mhm. I na nagrodzie brzmiał napis: dla uczestnika, który przyjechał z najdalej. Więc ja się trochę tak czułem.
0: Mogę obiecać, że temat szanownego teścia na pewno jeszcze pojawi się w trakcie naszej rozmowy. Muszę cię zapytać o moim zdaniem trochę przewrotny tytuł ostatniej płyty, czyli Radio Edit, bo mnie jako radiowcowi Radio Edit kojarzy się niestety ze skrótami.
1: Tak. A mnie się skojarzyło te pomysły, które zacząłem gromadzić. W pewnym momencie sobie uświadomiłem, że skręcam trochę w stronę prostszych rozwiązań harmonicznych, utworów, które no, cechuje tak zwany kołys, czyli mają fajny groove jakoś specjalnie łamany, więc można się do nich pokołysać. Mają trochę prostszą strukturę i żeby utrzymać porządek na pulpicie, po prostu stworzyłem folder Radio Edit, bo stwierdziłem, że to są takie utwory, które gdzieś w równoległej rzeczywistości mogłyby zaistnieć w przestrzeni radiowej, ale raczej to musiałyby być lata może 90. albo 80. Mm-hmm. i no właśnie, w innych realiach, w innej rzeczywistości, bo moje piosenki mają to do siebie, że zazwyczaj na antenach nie goszczą. Ostatnio nawet analizowałem to pod kątem z kilkoma producentami. Rozmawialiśmy o tym, co może być przyczyną, jeśli chodzi o warstwę brzmieniową, bo okazuje się, że faktycznie te utwory, które preferuje antena, one mają pewien rodzaj brzmienia, pewne pasma są po prostu preferowane przy już na etapie aranżacji i później miksu, masteringu, po to, żeby te utwory jednak brzmiały do siebie trochę podobnie, żeby nie było takich dużych skoków brzmieniowych, które spowodują, że słuchacz albo straci zainteresowanie, albo stwierdzi, co to jest, i przełączy na inną rzecz, która jest podobna do tego, co słyszał przed chwilą i jest po prostu przyjaźniejsza dla ucha. Więc nazwałem ten folder w ten sposób, a później stwierdziłem, że płytę przewrotnie też tak nazwę, ponieważ Radio Edit, tą nazwą opisujemy piosenki, które powinny mieć 2 minuty 30 tak. do 3 minut. Nie udało mi się, wszystkie mają powyżej 4 minut. Więc sam sobie strzelam w kolano i to na etapie pisania. I mówię, Radio Edit, no, to mógłbym napisać. Pamiętam taką płytę szwedzkiej artystki Meja. Końcówka lat 90. Ona miała taki świetny przebój. It's all about the money. It's all about the dum. I don't think it's funny. Świetny, radiowy, fajny numer. Fajnie brzmiący, dobrze napisany, ze świetnymi gitarami akustycznymi, grającymi taki bardzo dobry, bardzo fajne podziały. I jej płyta wpadła mi kiedyś w łapy i byłem właśnie zszokowany tym, że na płycie znajdują się właściwie same single. Mhm. Ta płyta jest świetnie napisana, wyprodukowana przez bardzo mądrych Szwedów, i wszystkie utwory miały około 2 minuty 30 sekund, maksymalnie 3 minuty i każdy utwór nadawałby się na singla, ale tylko jeden się przebił. Mhm. Więc ja stwierdziłem, że napiszę piosenki takie, jak ja czuję, nazwę to przewrotnie Radio Edit i zobaczymy. No i na razie nikt nie zaproponował mi nagrody, oprócz nagrody fotoreporterów i dziennikarzy.
0: Ale w Radiu Złote Przyboje gramy największe hity lat 80. i 90., więc kto wie, kto wie. Kuba Badach dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: dzisiaj w programie Cała Muzyka gość niezwykły, Kuba Badach. No, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio się widzieliśmy. Dlatego tematów będzie mnóstwo. Ostatnia płyta pod przekornym tytułem Radio Edit. Słuchaj, no muszę cię zapytać o początek prac i o inspirację.
1: Jak zacząłem pisać te rzeczy, to inspiracją był stary syntezator Rolanda, którego nie używałem już czy właściwie nawet nie syntezator, tylko taki workstation, którego nie włączałem przez kilka ładnych lat. I pierwszy sound, który po prostu włączyłem, to było z grupy Synth Brass, czyli taka miękka barwa takich jak gdyby dęciaków, ale takich syntezatorowych, ale takich właśnie mięciutkich, ciepłych, i to mnie jakoś tak zainspirowało, że właśnie zaczęło się od utworu, który na płycie, mam to zresztą gdzieś na telefonie, mogę to udowodnić, że pierwsza melodyjka, która powstała, to było tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. I ten riff zacząłem grać i mówię, fajne. Mhm. I od tego jak gdyby coś się otworzyło w głowie i wylały się następne rzeczy, które właśnie zaczęły tworzyć ten album.
0: Moi drodzy, no takiego wywiadu w Radiu Złote Przeboje jeszcze nie było. Idzie nam śpiewająco z...
1: Ja wam to śpiewająco wszystko opowiem.
0: Z Kubą Badachem. Słuchaj, do twojego ostatniego albumu na pewno jeszcze wrócimy, przyjrzymy się tekstom. Mhm. Ale pamiętam, rozdawałem niedawno zaproszenie na jeden z twoich koncertów, właściwie koncert z twoim udziałem, bo mówię o Dire Straits symfonicznie. No i pamiętam jeden z telefonów od słuchaczy. Słuchacz, jak dowiedział się, że będziesz, powiedział, biorę w ciemno. Tak. No jeżeli Kuba Badach, to biorę. Tak zupełnie poważnie, jak to jest odnaleźć się w nieswoim repertuarze? Czy wtedy jest jakaś trema, obawy większe niż zwykle?
1: Oczywiście, ale właśnie wyzwanie. Wyzwanie to jest rzecz, którą zawsze bardzo lubiłem w muzyce. I są wyzwania, które podejmuję, a są wyzwania takich, których nie mam odwagi podjąć. Tak było w przypadku pierwszej płyty zespołu Sisters. Mm. Ja tę historię już parokrotnie przytaczałem, bo gdy ten zespół nagrywał wtedy pierwszy swój album, to Bartek Królik zadzwonił do mnie, żeby mnie zaprosić do studia, gdzie z Markiem Piotrowskim puścili mi po prostu takie, właściwie to już nie były szkice, tylko to były mocno już zaawansowane na etapie produkcyjnym utwory. I no ja byłem wbity w podłogę, bo to brzmiało po prostu obłędnie. Ja nie mogłem uwierzyć, że oni na tak prostym sprzęcie są w stanie taki sound wykreować, takie brzmienie. Potwornie zdolni ludzie. No i myślałem, że to, szczerze mówiąc, miałem taki moment, że myślałem, że to jest taki puchar poniżenia, że po prostu koledzy mi puszczają rzeczy, co oni potrafią. No, to widzisz, to tak to się powinno robić, na razie, cześć. Ale na szczęście był ciąg dalszy, mianowicie Bartek Królik powiedział mi, że no, oni by słyszeli, żebym, tak sobie wyobrażają, że fajnie byłoby, gdybym ja zaśpiewał te piosenki z wokalem męskim. Mhm. A byłem tuż po wysłuchaniu demówek zaśpiewanych przez Bartka Królika. Ja po prostu, ja wtedy szczękę miałem na podłodze i powiedziałem, że mogę to zaśpiewać inaczej, ale nie zaśpiewam tego lepiej. To jest po prostu, to było zaśpiewane

0: świetnie i tej trochę żałuję, ale tego wyzwania nie podjąłem, bo wiedziałem, że z tym, jak Bartek Królik to zaśpiewał, no nie mam szans po prostu. To było tak rasowe, to tak dobrze się działo. A tutaj w przypadku na przykład Dire Straits symfonicznie to jest materia tak odległa od tego, gdzie ja brzmię, jak brzmię, jak mam ustawiony, jak ustawiłem sobie głos w ogóle, no jakie mam warunki, że w połączeniu jeszcze z wielką miłością do tego zespołu no przyjąłem zaproszenie od Marka Napierkowskiego, bo to była jego inicjatywa. Powstała lata temu. I pytanie oczywiście sformułowane w bardzo typowy dla muzyków sposób, typu czyli morda, a ty byś nie zaśpiewał? Więc zaczęło się od morda. Marek myślał, że ja powiem, nie no, co ty? Ja mówię, słuchaj, ja Dire Straits akurat wychowywałem się na tym zespole i pamiętam, że to była moja pierwsza taka zawodowa kaseta magnetofonowa, chromowana marki Denon, na której miałem nagraną właśnie, przegraną tą płytę. Więc to są takie, ja lubię wyzwania. Tak też było w przypadku płyty Tribute to Andrzej Zaucha Obecny, tak było w przypadku mierzenia się z repertuarem Michaela Jacksona w tribucie Michaelowi Jacksonowi i to są, to, no umówmy się, mój wokal i wokal Michaela Jacksona, ja jestem brzmieniowo tutaj, on był tam, bo to jest zupełnie inna skala, inne możliwości, więc wtedy jest taka pokusa, żeby zobaczyć, na ile uda nam się tego nie zepsuć. Tak.
1: Na chromówkach nagrywało się te lepsze rzeczy, tak?
0: Tak, listy przebojów, ponieważ to się kasowało, nagrywało i tak dalej, to wszystko było na tych kasetach.
1: Typu pierwszego.
0: Tak.
1: Kuba Badach dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o muzyce, za chwilę porozmawiamy o tekstach, no bo wszystkie teksty na płycie zostały napisane przez szanowną małżonkę. Jak się współpracowało, o tym za moment.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje. Dzisiaj wśród gości Kuba Badach. Spotykamy się przy okazji ostatniej płyty, czyli albumu Radio Edit. Jeżeli dobrze policzyłem, to wszystkie teksty na tej płycie napisała szanowna małżonka, więc muszę zadać to pytanie. Jak się współpracowało?
1: Jak mi się pracuje z Aleksandrą Kwaśniewską, małżonką mą? Niestety doskonale. Ola uratowała mi skórę przy pierwszej solowej płycie, bo ja w pewnym momencie zorientowałem się, że piszę dla innych, wydaję rzeczy pod różnymi egidami, w tym zespół Poluzjanci, gdzie większość utworów jest mega autorstwa. I zorientowałem się, że po płycie Tribute to Andrzej Zaucha Obecny, która była moim solowym albumem, ale nie autorskim, może warto by było przynajmniej do 40 wyrobić się z płytą solową, więc skończyłem, wydałem ją w wieku 41 lat. Później minęły 3 tygodnie, otrzepałem się i mówię, zabieramy się za następną płytę, i okazało się, że minęło już lat 7. Więc Ola bardzo mi pomogła przy albumie Old School i tam właśnie błysnęła talentem, bo najpierw napisała kilka tekstów po angielsku. To był tekst właśnie do Wall of Kindness, do Tonight, i napisała najpierw anglojęzyczną wersję do utworu, który o dziwo jakoś wydawało mi się, że po angielsku dobrze będzie brzmiał, ale coś mi tam nie działało. I ona mówi, wiesz co, to może spróbuję po polsku. I dosłownie po godzinie położyła mi tekst na biurku, tekst do Jestem Kimś. I wtedy po prostu, wtedy odpadłem, mówię, Jezus Maria, no po prostu potwornie zdolny człowiek. Czułem, że tak jest, ale, ale tutaj mam to czarno na białym. I przy tej płycie było tak, że moim założeniem było to, żeby do tej pory najczęściej tworzyłem z Januszem Onufrowiczem, który był nadwornym tekściarzem i jest zespół Poluzjanci. Fajnie się zawsze dogadywaliśmy, mieliśmy jakiś wspólny przelot i mieliśmy bardzo fajny system pracy, to znaczy ja piszę muzykę, ja się nie zajmuję pisaniem tekstów. Nie mam łatwości w ugniataniu tej materii, świetnie sobie radzę z dźwiękami. I jak po prostu widzę, że ja jestem szybki w dźwiękach, a ktoś jest bardzo szybki w klejeniu słów w taki sposób, żeby to się układało w dobrą historię, którą ja jestem w stanie przekazać, no to ja zostawiam to pole tej osobie, która potrafi uprawiać w sposób mistrzowski. I tak było przez lata, ale właśnie przy tym albumie Old School stwierdziłem, że właśnie chcę trochę dać i sobie, i innym szansę, żebyśmy mieli różne rodzaje narracji. I Radio Edit to w założeniu była płyta, na której miały się znaleźć teksty różnych autorów, ale historia toczyła się w sposób bardzo naturalny, to znaczy ja wychodziłem z pracowni, która ma całe 11 metrów kwadratowych i po prostu pierwsza osoba...
0: Żywa istota
1: dokładnie, którą spotykałem, to był zazwyczaj pies. Pies nie był zainteresowany w ogóle moją twórczością, więc to żywą istotą była małżonka. I puszczałem te właśnie demówki. I Ola zazwyczaj mówiła, wiesz co, o to fajne. Wiesz co, ja bym spróbowała coś do tego napisać. I po kilku dniach z niej muszę trochę wydzierać te rzeczy, bo ona najchętniej by dawała mi już gotowy wiersz, gotowy tekst od początku do końca. A ja lubię znać tekst na wstępnej fazie. Czyli jak jest zwrotka, refren. Bo wtedy mi to też daje wyobrażenie tego, gdzie można pójść z aranżacją, na ile tekst wpłynął na kształt utworu, bo ja zazwyczaj te demówki robię już z jakimś takim szkicem brzmieniowym, żeby to już dawało poczucie jakiegoś klimatu. Nie staram się pisać muzyki, robić demówek na gitarze akustycznej, a później opowiadać, słuchajcie, bo tam będą organy kościelne, chór 300-osobowy, także wyobraźcie to sobie, no bo to tak nie działa. Wiem, że zazwyczaj osoba opisująca historię fajnie, jeżeli już znajdzie się w jakimś konkretnym klimacie brzmieniowym, więc tak było też w tym wypadku. I Ola faktycznie już później pokazywała mi na przykład zwrotkę, refren. Ja wiedziałem, że to działa, że już nam się składa piosenka, już te moje dźwięki wzbogacone o słowa sprawiają, że to idzie kilka szczebelków wyżej. Więc to była bardzo naturalna praca, proces bardzo spokojny, organiczny i o dziwo właśnie bezkonfliktowy, ponieważ ja właściwie nie moje zastrzeżenia do tych tekstów to było kilka miejsc, gdzie dopiero gdy śpiewałem to w studio, to okazywało się, że jakaś zbitka dzydży jest po prostu zbyt gęsta od strony rytmicznej i to nie do końca się, nie za bardzo jest wygodne. I Ola mówi, a wiesz co, dobrze, to ja to zmienię. Więc tak się stało w jakiś cudowny sposób i w pewnym momencie dopiero zorientowaliśmy się, że my mamy właściwie gotowy materiał na płytę. I ona mówi, no to słuchaj, zaczynaj to nagrywać.
2: Zgłoś to za X-Wing.
1: A później okazało się, że 3 nominacje do Fryderyków, co było z poważnym szokiem, bo nie, w życiu się nie spodziewałem, że moja płyta będzie nominowana do albumu roku w kategorii pop, bo to jest troszeczkę trudniejsza rzecz, więc to, że branża to doceniła, to jestem naprawdę, no, połechtało to moje ego.
0: Coś mi mówi, że tematów będzie mnóstwo, ponieważ Kuby Badacha, o ile sięgam pamięcią wstecz, w programie Cała Muzyka nigdy nie było. No, będziemy nadrabiać te zaległości, za chwilę wracamy.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Kuba Badach. Rozmawialiśmy o ostatniej płycie, czyli albumie Radio Edit. Jak się okazuje, wszystkie teksty na tej płycie są autorstwa szanownej małżonki Aleksandry Kwaśniewskiej. Miało być trochę inaczej. No właśnie, czy wy będziecie taką spółką kompozytorską, jak na przykład Elton John i Bernie Taupin?
1: Nie jestem w stanie na to pytanie, znaczy bardzo chciałbym, żeby tak było, ale to wszystko zależy od tego, kiedy się u mnie wyczerpie źródełko z pomysłami, albo kiedy moja żona stwierdzi, że nie ma nic do powiedzenia. Chociaż śmiem podejrzewać, że raczej ten moment u niej nie nastąpi.
0: Ja podejrzewałem jakiś wywiad właśnie i okazało się, że to jej wielką frajdę sprawia.
1: To jej sprawia wielką frajdę i ona ma faktycznie niesamowitą łatwość kreowaniu jakichś tam świetnych historii, które no właśnie, one są pisane do niezbyt prostych struktur rytmicznych. Bo ja piszę w taki sposób, który trochę preferuje właśnie jednosylabowce. Umówmy się, język polski nie jest zbyt bogaty na tym polu. A Ola sobie świetnie sobie z tym radzi. Także cóż, jeżeli w lipcu tego roku mam nadzieję, że siądę do wymyślania kolejnych rzeczy, no to zobaczymy, jak następne prace przebiegają. Ale ja bardzo chciałbym, żeby tę współpracę kontynuować.
0: Lipiec tego roku, porozmawiajmy w takim razie o sierpniu, bo sprawdzałem twoją datę urodzin. No i tam majaczy na horyzoncie pewna data. Czy 50 to jest wiek, którego facet się powinien obawiać? Pytam, bo różne rzeczy się zdarzają również w moim kręgu znajomych. 50 jest takim jakimś momentem, że coś się zaczyna dziać?
1: U mnie się dzieje bardzo dużo od wielu lat, więc Ola to świetnie opisała właśnie w jednym z tekstów. Wciąż nie wierzę w PESEL na papierze, liczby obce ciało w głowie ciągle maj. I my się właśnie trochę czujemy cały czas w głowie nastolatkami, ale gdy patrzę w lustro i widzę siwiznę, która zresztą bardzo mi się podoba i całe życie czekałem na to, żeby być siwy. Ja się dobrze czuję bardzo ze sobą właśnie. Całe życie czułem, że dopiero po 30 moje życie zacznie się układać. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę od dziecka miałem takie przeczucie, że spokojnie, dopiero po 30 ja będę mentalnie gotowy na pewne rzeczy, będę na tyle dojrzały. I gdy rozmawiałem z moimi rówieśnikami, którzy na przykład byli przerażeni tym, że 40 na horyzoncie i co teraz, a ja miałem takie poczucie, że kurczę, no to jest wreszcie ten moment, kiedy suma naszych doświadczeń spotyka się w takim punkcie, gdzie my mamy możliwość wreszcie znajomości, kontakty, doświadczenie, że możemy wreszcie ten zbiór naszych doświadczeń w odpowiedni sposób wykorzystywać. I od 40 do 49 czułem się całkiem nieźle ze swoim ciałem. Oczywiście wszystko boli, ale okazuje się, że mnie z jakichś tam problemów zdrowotnych wszystko boli od dziecka. Nad tym też pracujemy. Ale ja w ramach, jeżeli jest coś takiego jak kryzys wieku średniego, to u mnie przejawia się w ten sposób, że zaczynam mieć coraz więcej chęci do wracania do jakichś takich aktywności fizycznych. No bo umówmy się, bycie w trasie koncertowej około 200 dni w roku sprawia, że człowiek jednak dużo siedzi, potem się rusza na scenie, ale no brakuje takiej regularności, takiego prawdziwego ruchu, więc w tamtym roku kupiłem sobie rower i mam wrażenie, że nie umiem na nim jeździć kompletnie.
0: Spokojnie, to przyjdzie z wiekiem.
1: I czekam na pierwsze poważne over the bar, kiedy po prostu przelecę i wykonam tak zwaną koparkę nasiębierną albo podsiębierną, czyli szczena po prostu zaliczy twarde. Mam nadzieję, że to za szybko nie nastąpi, ale to był taki moment, taki zimny prysznic, jak gdy wsiadłem właśnie na rower, który kiedyś był po prostu czymś tak naturalnym, że można było na tym rowerze zrobić wszystko, a teraz skakanie na hopkach jednak jest, mówię, człowieku, spokojnie. Moment. To już nie jest takie proste.
0: Ale powiedz mi, dopada cię pewna, jakby to nazwać, policzalność. Już wyjaśnię, o co chodzi, bo odczarowaliśmy jakiś czas temu, bo dzieci nam podrosły, odczarowaliśmy Chorwację i znowu zaczęliśmy jeździć tam co roku. Natomiast w ostatnim roku uświadomiliśmy sobie, ile takich jeszcze wycieczek przed nami. 10, 15, właśnie. Bo potem już nie będzie miał na to chyba nikt siły na taką podróż. Dopadają ci takie rzeczy?
1: Nie dopadały mnie do zeszłego roku, gdy właśnie jeden ze znajomych mi uświadomił to, że gdy z taką nonszalancją powiedziałem o tym, że nie wiem, narty w tym roku może będą, może nie będą, i wtedy właśnie padło, no dobrze, ale ile jeszcze tych wyjazdów masz przed sobą? Mhm. Nie no, jak to ile? Mówi, ile, policz sobie. Ile jest sezonów narciarskich, ile razy jeszcze na tych dechach staniesz? Bo mówi, w pewnym momencie no, kolanko może wysiąść, coś tam, znaczy oczywiście w każdym wieku może wysiąść kolano i możemy mieć kontuzję jakąś poważną w każdym wieku, ale dopadło mnie to, mówię, ranny. Przecież ja faktycznie tak jeszcze mam ze 20 sezonów przed sobą, takich aktywnych. Chociaż jak widzę właśnie moich teściów, jak śmigają na dechach, no to mam wrażenie, że tam sky is the limit. I nie mogę im dotrzymać tempa, a no, jeżdżę dosyć sprawnie, bo praktycznie od dziecka.
0: A propos, no właśnie, pojawiły się wątki rodzinne i już za kilka minut na pewno zadam to pytanie. Jak to jest być zięciem prezydenta?
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Dobry wieczór, Maciej Czujko wita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Zaczynamy naszą audycję, audycję, która jest informatorem rozrywkowo-kulturalnym, regionalnym i jak przystało na program regionalny, informacyjny, będziemy mówili Wam o tym, co ciekawego, co interesującego dzieje się w rozrywce i kulturze Legnicy. Pierwsze to zaproszenie na wystawę malarstwa współczesnego. I na taką właśnie zapraszamy. Potem będzie troszeczkę o zinie Legnickiego Centrum Kultury, o innej wystawie w Muzeum Miedzi. Takie rzeczy dzisiaj w programie. Najpierw jednak Barbara Pietras i nowa wystawa w Muzeum Miedzi.
6: Znana i lubiana Barbara Pietras. Do tego kręgu znanych i lubianych trzeba wejść u mnie w radiu, moja droga.
7: O, to jestem zaszczycona, że jestem w tym kręgu.
6: Jury jest jednoosobowe, bo to ja decyduję i przedstawiam Państwu jako znanych i lubianych. Tak, Barbara Pietras, znana i lubiana. Miejmy nadzieję, że znane i lubiane są też wystawy sztuki w Muzeum Miedzi wśród Legnicza.
7: Tak, no nasze muzeum ma różnorodną ofertę i każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i wystawa historyczna i tak jak teraz, ta na której jesteśmy, to sztuka współczesna.
6: No właśnie, są też wystawy malarstwa marinistycznego, dobrze powiedziałem marinistycznego, gdzie jest łódź, fala i wszystko wiadomo, można sobie pokontemplować, trochę się uspokoić, ale jest też właśnie abstrakcja taka jak teraz, tak będzie, jest właśnie, no będzie, jest, to różnie zależy od tego, kto kiedy słucha audycji.
7: Tak, bo jesteśmy w połowie czerwca i jest montaż wystawy. Niedługo będzie otwarcie w piątek, ale jeżeli Państwo słuchają tego później, no to zapraszamy, bo do końca wakacji będzie można zobaczyć tą wystawę.
6: Dobrze, to powiedzmy, kto to malował? Może chyba od tego wypadałoby zacząć.
7: Tak, artysta współczesny Igor Iwasiw, lat 60, związany z Legnicą. Proszę się nie martwić, jeżeli to nazwisko nic Państwu nie mówi, bo faktycznie on jest artystą takim bardziej ukrytym, że tak powiem, ale od 20 lat przyjeżdża do Legnicy. Na co dzień mieszkał we Lwowie, gdzie tam też tworzył obrazy, jest takim pełnoetatowym artystą, no ale od czasu wybuchu wojny faktycznie jest tutaj związany z Legnicą i na co dzień tworzy witraże sakralne, ale jego sztuka, którą pokazujemy w muzeum, to jest zupełnie coś innego. Nie jest tak spokojna, nie ma w ogóle figur, gdzie na co dzień on przez te kilkanaście godzin skupia się na tworzeniu właśnie postaci. Tak tutaj jego sztuka jest abstrakcyjna, dynamiczna. Tutaj się wiele dzieje. No i może na razie tyle.
6: No właśnie, ja miałem powiedzieć na ten, że ja dzisiaj wielką pomocą nie będę, jeśli chodzi o interpretację tych dzieł, bo będzie mi trudno o nich coś więcej powiedzieć, poza tym, że mi się podobają, że przemawiają do mojej wyobraźni, bo to są kolory i kształty, można by powiedzieć. Jest ich mnóstwo, są one gęsto usiane. Drobiazg tutaj też występuje na tym obrazie w dużej ilości i to chyba to można powiedzieć, poza tym jeszcze, że są fantastycznie kolorowe.
7: Tak, każdy obraz jest inny, Aczkolwiek, tak jak tutaj miałeś okazję widzieć je w ruchu, każdy na siebie działa inaczej. Kiedy one są już ustawione, tak jak teraz na nie patrzymy, to tworzą pewną spójną całość. Ale kiedy przestawimy jeden element, to one zaczynają się gryźć, że tak powiem, między sobą. Więc to nie jest tak, że obrazy po prostu przyjeżdżają, my je wieszamy tak jak wchodzą na salę i to jest koniec roboty. Każdy z nich ma swoją energię i choćby przez ten kolor, przez tę dynamikę działa na ten drugi obraz. Co jest jeszcze takie ciekawe i nieoczywiste, artysta inspiruje się dawnymi mistrzami. Nie zobaczymy tego, to nie jest cytat jeden do jednego, ale bardzo ważnymi artystami, nawet wydruk portretu jednego z nich wisi w pracowni artysty, to jest Hieronim Bosch, czyli artysta z przełomu XV i XVI wieku. I na pierwszą rzut oka myślimy sobie, ale jak? Dlaczego on? Przecież on tworzył zupełnie coś innego. Ale jak Państwo sobie sprawdzą, jak malował Bosch, to tam jest też dużo elementów, dużo postaci, dużo się dzieje. Te obrazy też są takie dynamiczne i pełne ruchu. I tutaj artysta, mimo iż używa abstrakcji i nie ma tych form, takich oczywistych jak u Boscha, to widać tą samą myśl przewodnią, która jest jakby nad nimi.
6: No, to bardzo ciekawe. To jeszcze trzeba dodać, że jak wyobraźnią popracujecie, to w tych kształtach odnajdziecie. Zresztą sama mnie na początku zapytałaś, co ja tu widzę i parę elementów widziałem, ale my też, ja mam tę przyjemność, że jestem na tym etapie wystawy, że ty właśnie oszykujesz, układasz te obrazy i tutaj z artystą je sobie przestawiacie troszeczkę nawzajem, z ufnością, bo sama powiedziałaś, że artysta jest wyrozumiały, więc no tak, tak będą stały, czy jeszcze będziesz przestawiać?
7: Właśnie wczoraj rozmawiałam z artystą na ich temat. On zobaczył moją wizję, przestawił na swoją i obie są w porządku, aczkolwiek widać inne podejście, inny temperament też. Mimo iż artysta jest człowiekiem bardzo spokojnym, czego nie oddają jego obrazy. Jego obrazy właśnie mogą mówić nam, że jest dynamiczny, chaotyczny. To nie, to Igor jest bardzo spokojnym człowiekiem. Może jego wnętrze jest inne i to właśnie przelewa na płótno, ale jego wizja była taka cięższa, może nie wiem, może bardziej męska, moja bardziej kobieca. I nawet dzisiaj rozmawialiśmy znowu o tym i mówię, wiesz co, Basia, jednak oddaję ci to pole, jakby ty jesteś u siebie, zrób to tak, jak ty to widzisz. I dla mnie to też jest duża przyjemność i nawet sam się zdziwił, patrząc na swoje obrazy w tym wnętrzu, że wow, to one tak wyglądają, tu jest zupełnie inne światło niż w jego pracowni, inne warunki, inna przestrzeń i te obrazy też wyglądają inaczej, nawet dla niego, który je zna od pierwszego postawienia pędzla, pierwszej kropki.
6: Do Barbary Pietras i nowej wystawy Muzeum Miedzi jeszcze wrócimy, ale teraz Paulina Maciejewska o Satyrykonie, o wystawach Satyrykonu, które można jeszcze ciągle oglądać i o festiwalu, który już się odbył, ale troszkę go powspominamy. I na bieżąco będziemy mówili o Satyrykonie, o wystawach, które można oglądać, bo za nami festiwal, to teraz można poszaleć na wystawach.
3: Miniony weekend, czyli 12-14 czerwca, był weekendem wielkiego otwarcia już 49. edycji Satyrykonu, podczas której oficjalnie otworzyliśmy cztery wystawy. Jedną z nich, najważniejszą, która tworzy tak naprawdę trzon całego wydarzenia, czyli międzynarodową wystawę Satyrykon Legnica 2026, można oglądać do 30 września w Muzeum Miedzi, oddział przy ulicy Świętego Jana. Na wystawie prezentujemy 130 prac autorów z Polski i z zagranicy. Tematy były dwa. Jeden tegoroczny, strefa komfortu, i drugi stały dział, czyli żart i satyra. O czym mogli się też przekonać uczestnicy naszego korowodu, który piątek nam barwnie otworzył Satyrykon. Strefa komfortu jest dosyć różnie widziana przez ludzi. Dla niektórych jest to po prostu, co jest wygodne. Niektórzy tutaj głębiej podchodzili do tego tematu, także te różne ujęcia tego komfortu albo wychodzenia poza tą strefę można zobaczyć właśnie na wystawie pokonkursowej.
6: Bo jest tam sporo tych prac, ja widziałem, one gęsto są pchane, 130.
3: Tak, 130. Do tego mamy też piękną aranżację tej wystawy. Ponownie współpracowaliśmy z artystą Grzegorzem Izdebskim, który zajmuje się projektowaniem wystaw. I ponownie zrobił nam fantastyczną aranżację. Powiem tak, w Muzeum Miedzi jeszcze nigdy nie było tak różowo i naprawdę można spojrzeć na te satyryczne prace nie przez różowe okulary, ale przez różowe ramki. Naprawdę robi to wrażenie, także zachęcam, wystawy będą trwały całe wakacje, plus jeszcze ten wrzesień, także to myślę doskonała okazja, żeby zobaczyć świat.
6: No właśnie, no właśnie, na różowo, a myśmy w ogóle mówili o pracach, nie? Rozmawialiśmy i jest tam co oglądać, przeglądaliśmy te zwycięskie rysunki i wszystkich nie pomieściliśmy w tę rozmowę nawet.
3: Dokładnie, prac nagrodzonych w konkursie mamy 15, jeżeli dobrze liczę, tak, 15 prac nagrodzonych mamy, bo mamy 10 tych głównych w konkursie, te nagrody, które przyznawało jury i mamy też nagrody specjalne, które przyznawali fundatorzy, partnerzy, czy nawet legnicy dziennikarze.
6: Właśnie, to jest tradycja. A propos tradycji, 50 niedługo, nie? W przyszłym roku.
3: Tak jest i też w ramach otwarcia Satyrykonu już poczyniliśmy pierwsze kroki ku tej 50. Za niedługo naprawdę już będziemy o tym mówić. No będzie to wyjątkowa edycja. Wiadomo, jubileusz zawsze wiąże się z tym, że i będziemy pokazywać historię całego festiwalu. Także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a mam nadzieję, że wszyscy wiedzą w Legnicy, czym jest Satyrykon, to na pewno w przyszłym roku bardzo mocno postawimy na te akcenty, żeby pokazać historię, żeby pokazać początki, kto ten Satyrykon zakładał, kto go tworzył, jak wyglądał on na początku, bo przypomnijmy, że pierwsze dwie czy trzy wystawy Satyrykonu to była tak naprawdę bardzo mała wystawa lokalnego środowiska z Legnicy i okolic, więc wtedy na tych pierwszych wystawach mieliśmy kilkudziesięciu autorów, którzy się na ten konkurs zgłaszali, a w tym momencie mamy ponad 1000 osób, które przysyła tutaj do nas swoje prace.
6: Z całego świata. Myśmy kiedyś taką statystykę w rozmowie nawet pokazywali, ile tych krajów tam jest mnóstwo.
3: Tak. Zazwyczaj jest to tak od 50 do 60 krajów świata. Wiadomo, rokrocznie to się zmienia, ale naprawdę Satyrykon dociera chyba do nawet takich najbardziej egzotycznych zakątków. Także tak, możemy się tym pochwalić. No jest to miłe i też pokazuje różne kierunki, różne style, ale też różne nawiązania takie religijne, polityczne, społeczne, no bo wiadomo, że jakby każdy kraj, każda kultura wiąże się z jakimiś swoimi własnymi historiami, dlatego to też jest nieraz bardzo ciekawe, że jak się spotyka takie międzynarodowe jury, oglądają jakąś daną pracę, no i załóżmy ktoś się z członków jury odezwie, no ja tego nie rozumiem i wtedy, no ale jak to nie słyszałeś, że gdzieś w takim i takim kraju dzieje się to, to i to i wtedy są takie właśnie takie fajne niuansiki, nawiązania do tego, co się dzieje. No dużo ciekawych rzeczy można się też o świecie przez te prace dowiedzieć.
6: To prawda. Jakie jeszcze wystawy będzie można teraz oglądać w najbliższym czasie?
3: Mamy też od kilku lat wystawę szkicowników. Szkic ma moc. W tym roku jest to już 6. edycja. Tutaj tradycyjnie we współpracy z Tomaszem Brodą, który jest pomysłodawcą całego tego konkursu, był również przewodniczącym jury, więc no powiedzmy tutaj dużą rolę przy tym konkursie spełnia. Też wspólnie wybieraliśmy tak zwane rozkładówki tych szkicowników, no bo wiadomo, nie pokażemy wszystkich szkicowników, całej ich zawartości w pokonkursowym katalogu, więc trzeba było postawić na te jedne akcenty, chociaż kto wie, no może kiedyś się zgłosi do nas jakieś wydawnictwo, które by chciało wydrukować te wszystkie szkicowniki, byłoby bardzo miło. Natomiast taki katalog powstał, gdzie prezentuje te tak zwane rozkładówki szkicowników, które zostały wybrane i do nagród w tym konkursie, i do wystawy pokonkursowej, a wystawa pokonkursowa w Galerii Ring trwa do 23 sierpnia. Jak ktoś będzie się chciał na nią wybrać, to polecam zarezerwować sobie naprawdę dużo czasu, bo przejrzeć 100 szkicowników, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, no to nie jest ekspozycja, którą się da obejrzeć w godzinę, a jest naprawdę inspirująca i ten czas myślę, że upływa bardzo szybko i przyjemnie.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Paulina Maciejewska z Legnickiego Centrum Kultury, która zajmuje się satyrykonem, o satyrykonie właśnie, ale też o wystawach, o festiwalu wspominaliśmy, ale też o wystawach, które możecie ciągle oglądać w Legnicy. Jedna z nich jest w Galerii Ring, do niej zaprasza szczególnie dzieci.
3: Polecamy też wybrać się z dziećmi na tą wystawę, bo mamy taki ewenement w Galerii Ring, w tym roku można malować po ścianach.
5: O!
3: I to jest właśnie taka ciekawostka. Została specjalnie zaprojektowana na przestrzeń Galerii Ring kolorowanka na ścianę, która częściowo nam się wypełniła podczas wernisażu, ale jest jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby tą kolorowankę uzupełnić. Są dostępne też kolorowe markery na tej wystawie, także zachęcamy, można zaznaczyć swoją obecność, można się stać twórcą wystawy.
5: A powiedz mi proszę, jak festiwal się udał?
3: Bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na to, że różne były alerty pogodowe w Legnicy, w okolicach. Wiem też, że kilka wydarzeń w regionie niestety zostało odwołanych na Satyrykon. Na szczęście nie spadła ani jedna kropla deszczu w tych najważniejszych dla nas momentach, czyli i korowód, który przeszedł głównym deptakiem miasta. Odsłoniliśmy też tablicę Norberta Sarneckiego, artysty, który od lat był związany z Satyrykoną, był twórcą medali dla laureatów, często sam zdobywał u nas nagrody i jak bardzo miło powiedziała jego żona, Norbert zawsze miał datę Satyrykonu wpisaną w swój kalendarz i zawsze robił tak, żeby żadne inne zobowiązania mu nie przeszkadzały w tym, żeby mógł tutaj u nas uczestniczyć. Oczywiście też były otwarcia wystaw, mieliśmy też dodatkowe akcenty w stylu koncertu Corteza na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, na który przyszła naprawdę rzesza jego fanów. Koncert był wyśmienity. Wszyscy goście wyszli z niego w doskonałym nastroju, także też cieszymy się, że mogliśmy zorganizować takie wydarzenie. No a na zakończenie kabaret moralnego niepokoju z nowym programem 100%, który też dostarczył mnóstwo humoru i myślę, że był takim naprawdę bardzo sympatycznym zwieńczeniem całego festiwalu.
5: Czy możesz już coś zdradzić, co na 50 szykujecie, czy to jeszcze za wcześnie?
3: Trochę jeszcze za wcześnie, ale myślę, że już niedługo, czyli gdzieś w okolicach lipca, już pierwszą taką rzecz

0: Łącznika. Zapraszamy do lektury serdecznie wszystkich miłośników muzyki, ale zapraszamy też do współpracy. Michał zawsze zaprasza, ale tym razem mówi co w najnowszym numerze. Posłuchajcie proszę, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani muzyką, jeśli bywacie na przykład na koncertach Legnickiego Centrum Kultury.
1: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury, witam Państwa serdecznie.
0: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
1: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast no przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
0: Co tam w tych w zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
1: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowanie jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
0: No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
1: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku, bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po Legnickim Festiwalu Przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stalk, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk, także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
0: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? Osiem się zaprezentowało?
1: Osiem kapel.
0: Ze 120?
1: 123 zgłoszonych, plus RAF jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli Gwiazda Wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
0: To wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmi.
1: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną z klawiszami w składzie, drugie miejsce, to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punkiska. Także no, rozstrzał był duży. No, mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci Czterech Mil Lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rolling i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40+ grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość,

0: właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones, właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołupiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30 Zeta, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to. I z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moz właśnie z Agnieszką na wokalu. Także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
1: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
0: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
1: No właśnie, co jeszcze w zinie oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
0: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
1: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
0: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Eryk byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
1: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
0: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
1: Dobra, czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel roku.
0: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. No, promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy. Mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
1: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
0: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: To był Michał Przehera, a my wracamy do Muzeum Miedzi, do Barbary Pietras, która zaprasza nas na nową wystawę malarstwa współczesnego. O tej wystawie opowiadamy też o przygotowaniach do jej zaprezentowania, czyli o urządzaniu wystawy, o dyskusjach artysty i Barbary Pietras na temat tego, jak wystawa ma wyglądać. Ale to, co mówisz, że męska i damska wizja, to rzeczywiście, bo ty jak patrzę, bo ja miałem okazję zobaczyć dwa, które stały ze sobą po ustawieniu przez artystę i teraz widzę po ustawieniu przez ciebie i ty ustawiasz tak, żeby one ze sobą współgrały, on ustawił tak, żeby się trochę gryzły. I to jakby, mam wrażenie, dalej to pociągnięcie tej skłonności do wyrażania jakiegoś chaosu ze swojej natury.
3: Wiesz co, nawet nie tyle, żeby się gryzły, tylko on wybrał cięższe obrazy. Na wystawie nie pokażemy wszystkiego, co tutaj jest. Też nie chcę przeciążać tych sal, bo one są duże i dynamiczne. Właśnie chciałabym wprowadzić trochę oddechu między nimi. A Igor z kolei dał ich więcej i takie wybrał te mocniejsze, więc bardziej o to chodzi, że po prostu takie, no one były intensywniejsze. Aczkolwiek jak Państwo tu przyjdą, to i tak zobaczą tą dynamikę. To nie jest tak, że tu można usnąć. Nie. Myślę, że nawet, bo ona składa się z dwóch sal. To jest ta sala, gdzie wcześniej był prezentowany Nikifor, jeszcze wcześniej nie wiem, Jarosław Jaśnikowski, więc kiedy przyjdą Państwo do drugiej sali, a później wychodząc będą znowu przechodzić przez pierwszą, to może Państwo zwrócą uwagę na zupełnie coś innego i ten obraz, który na początku był obojętny, nagle wyda się Państwu jakiś interesujący, gdzieś zobaczą Państwo coś w nim. Pytałam artystę, co właściwie, o co chodzi w tych obrazach?
1: Co on maluje?
3: Co malujesz? On mówi, wiesz co, ja kiedy siadam przed płótnem, to trochę się wyłączam. Jakby to przepływa przeze mnie. Ja maluję, tworzę, wiem kiedy coś gra, kiedy nie gra, kiedy ta forma już jest tą, kiedy ten kolor już jest wypracowany, bo no też o to chodzi w malarstwie, właśnie o kolor, o formę, o światło i to wszystko tutaj jest. I każdy obraz jest inny, ale on mówi, że tutaj nie ma jakichś konkretnych rzeczy, że kiedy on tylko zaczyna widzieć, że coś się wyłania, jakiś właśnie, nie wiem, kształt rozpoznawalny dla nas, to on zaraz chce to ukryć, jakby pod kolejną warstwą. Ciekawe też jest to już taka techniczna uwaga, że on maluje farbą olejną, używa też lakieru i jego obrazy może nie są witrażowe, ale jest w nich jakaś taka przenikalność, że czasem widać pod spodem drugą warstwę i witraże się tworzy tak, że na szkle pokrywa się je po prostu farbą witrażową, która po wyschnięciu odpowiednio się wymiata światło. Jest jakby cień i z tego cienia powstaje światło. I Igor przenosi to na płótno, na technikę olejną. Tworzy to podobnie, jak tworzy się witraże. Więc mimo iż jego obrazy są zupełnie inne, to co robi przez większość dnia, czyli witraże, później przenosi właśnie na płótno i widać to w tych obrazach. I jeżeli będą Państwo oglądać te obrazy właśnie po tym moim komentarzu, to proszę na to zwrócić uwagę, że spojrzeć na nie trochę jak na witraż.
1: Ale to ja już zwróciłem uwagę. Jak powiedziałaś o witrażach, to myślałem, że będziesz mówiła o podobieństwie, a ty powiedziałaś o różnicy, bo rzeczywiście różnica jest w kształtach, ale jeśli chodzi o to, jak one rzucają się w oko, to trochę człowiek ma wrażenie, że spod nich coś prześwieca.
3: Tak, i może też użycie tego lakieru, bo farba olejna sama w sobie jest tłusta i świecąca, ale jeszcze ten lakier sprawia, że ona jest taka bardziej rozwodniona i może to jest właśnie ten efekt takiego pod spodą, tego kotłowania się. Tytuł tej wystawy to Głębokość powierzchni. Może taki zbyt poetycki i wydumany.
1: Nie.
3: Ale właśnie patrząc na to, no wiadomo, one po prostu są takie, że chciałoby się wsadzić w nie rękę. To nie jest efekt 3D, jakiegoś takiego złudzenia. Nie, to jest no dalej dobra malarska robota, ale no widać, że tam jest jakaś głębia w nich. One nie są płaskie.
1: Myśmy na początku, jak mnie zapytałeś, jak ja to widzę i jak mi się kojarzy, to ja powiedziałem, że duża część z nich, a właściwie wszystkie, kojarzą mi się z praniem świeżo wybranym, rozrzuconym na łóżku, tak gęsto i pogięte, takie wymiętolone jeszcze i takie przeplatające się tymi kolorami. No i tak, i dlatego myślę sobie, że tytuł wystawy ani troszeczkę nie jest pretensjonalny, ba, mam wrażenie, że on, jeśli chodzi o kategorię sztuki, jest bardzo konkretny.
3: Tak, ja lubię konkretne, zwłaszcza kiedy sama sztuka no może być no dobra, powiem to, trudna dla odbiorcy, dlatego...
1: Tak, te obrazy mówisz?
3: Dlatego, że...
1: Bo nie ma w nich opowieści, historii żadnej.
3: Tak, i ludzie, mam wrażenie, tak jak rozmawiam nawet tutaj na tle zawodowym, trochę się boją sztuki współczesnej i abstrakcji. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wydaje mi się, że ludzie uważają, że muszą być jakoś przygotowani do tego, czytani, że to ich po prostu onieśmiela, gdzie nie. No właśnie po to są te wystawy, czy u nas, czy w galeriach sztuki, nie mówię tylko o Legnicy, ale ogólnie, żeby właśnie oglądać i też samemu wyciągać dla siebie jakieś wnioski. I tak jak tutaj, ty widzisz pewne rzeczy, ja widzę coś innego, nie ma dobrej odpowiedzi. Dla Igora to jest w ogóle opowieść o formie i kolorze, więc i on nawet nie oczekuje, że ktoś z nas jakby trafi z odpowiedzią. Nie o to chodzi. Ale też kiedy tutaj jesteśmy, też te obrazy nas budzają pewne emocje. Jakby sztuka współczesna to już nie jest tylko jakaś opowieść, nie wiem, o jakimś świętym, czy jakaś scena mitologiczna. Aczkolwiek, no, możemy sobie tutaj dopowiedzieć, że czemu nie? To też może być jakiś ferwor bitewny, ten cały chaos, co się tu dzieje.
1: Ja sobie dopowiedziałem to pranie. No i mógłbym też, popatrz, publicznie w radiu mówię, że dopowiedziałem sobie pranie i mógłbym sobie pomyśleć, o Jezu, taka trywializująca uwaga, Boże, ja nie powiem tego, bo ktoś się jeszcze obrazi, ktoś pomyśli, że idiota, tutaj takie głębokie obrazy, technika, sztuka, a tutaj że rzucone pranie. No nie, jeśli państwo macie ochotę, przychodzicie i sobie upraszczajcie, tym bardziej, że już mówiliśmy o tym, że to uproszczenie do prania, bo ty powiedziałeś, że tobie też kołacze to skojarzenie, też budzi fantastyczne, bo one migocą wtedy za dzieciaka się w te pranie. Człowiek lubi urzucić, one jest takie świeżutkie, te kolory tam grają, są te wszystkie kolory, które lubisz, które nosisz, mieszają się ze sobą w dziwne konstelacje. To jest twój dom, to jest twoje łóżko, to jest twoje pranie. I tak sobie właśnie myślę, że nawet upraszczając, można dojść do wcale nieprostych skojarzeń.
3: Tak, i to, co mówisz, to jest świetna konkluzja, ponieważ... Może właśnie idźmy tym tropem, nie wymagajmy od siebie znajomości stylów i kierunków, jeżeli, nie wiem, nie interesuje nas to aż tak, po prostu jesteśmy w muzeum, ale starajmy się też jakby nie skreślać od razu tej sztuki, tej czy innej współczesnej, którą zobaczymy, jakby dać jej szansę, chwilę się zastanowić.
1: No i w ogóle też ze względu na artystę, myślę sobie, na 100% każdy artysta wola, no może nie każdy, ale większość wolałaby, żeby przez jego wystawy przetaczały się tabuny tak zwanych ignorantów niż trzech ekspertów, nie?
3: No tak, ja myślę, że ta wystawa może w nas zostać. No, jakiekolwiek byśmy mieli skojarzenia, nawet te negatywne, to tym bardziej one pracują w nas. Nie wiem już, kto to mówił, że nieważne jak piszą, byle nazwisko się zgadzało.
1: To prawda, no więc jak macie państwo ochotę przyjść, powiedzieć i kołaczą się wam po głowie jakieś takie najprostsze refleksje, to jak najbardziej. No zapraszamy na tę wystawę gorąco, nie? Sporo żeśmy o niej powiedzieli, chociaż wydawało nam się, że abstrakcja to mało się uda powiedzieć.
3: Tak, no ona jest inna niż abstrakcje, które prezentowaliśmy do tej pory, bo całkiem niedawno mieli państwo okazję widzieć wystawę Romy Pilicidis, która była zupełnie inna, ona była spokojna. Też artystka używała farb olejnych i też robiła warstwa pod warstwą, ale to jest zupełnie coś innego. Być może ja teraz mówię za spokojnie, bo mam taki charakter, ale te obrazy naprawdę są tak żywiołowe, no każdy po prostu może tutaj znaleźć coś dla siebie. Ja też często mówię, żeby przyjść do muzeum, tutaj odpocząć, tutaj jest, nie wiem, chłodniej, ciszej od tego ferworu ulicy, ale te obrazy są takie żywiołowe, one nas właśnie pobudzą.
1: Zapraszamy gorąco.
3: Zapraszamy serdecznie do końca wakacji w Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: Barbara Pietras zapraszała na wystawę malarstwa współczesnego, a teraz Konrad Byś zaprosi na wystawę stałą, której może nie widzieliście, a która wzbudza duże kontrowersje. Cień gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. No i w Muzeum Miedzi przechowuje się perlowskie pomniki. Mówiąc najprościej, powiedziałem to najprościej, jak to możliwe?
4: Najprościej, chociaż z pewnym takim niedoprecyzowaniem, bo nasze muzeum, owszem, gromadzi różne pamiątki przeszłości i wśród tych pamiątek przeszłości, niekiedy ozłoconej, niekiedy takiej, którą chcemy schować na dno szafy, znajdują się relikty pomników, czy elementy z pomników, które jeszcze niedawno w przestrzeni miasta się znajdowały, a swoją treścią, swoją wymową nawiązywały do pewnych idei, nazwijmy to tak najbardziej oględnie, kontrowersyjnych idei związanych z poprzednim ustrojem, z ustrojem komunistycznym.
1: Idei równości, braterstwa i równego podziału dóbr.
4: Chyba w takim troszkę bardziej przyziemnym wymiarze, bardziej bardzo lokalnym wymiarze, bo...
1: Jedności robotniczej.
4: Między innymi, choć główną osią tych monumentów, tych reliktów jednak gdzieś przewija się ta...
1: przyjaźń polsko-rosyjska w związku z tym, że Rosjan to tyle było.
4: Tak, jak najbardziej.
1: No w końcu trafiłem, Konrad, ja cię kręcę, znaczy to trzecia próba i się udało.
4: Tak jest, udało się, no ale proszę Państwa, te relikty trafiły do nas tak naprawdę na fali kontrowersji, dyskusji, wielkiej debaty publicznej związanej z uchwaleniem ustawy o zakazie propagowania ustroju komunistycznego, między innymi poprzez budowle czy elementy architektoniczne, pomniki. I na fali odprysk takiej debaty, takiej dyskusji mieliśmy oczywiście w naszym mieście. Jak to zwykle bywa z historią najnowszą, nie zawsze jest to ten okres postrzegany jako historia. Dla wielu osób to jest coś osobistego, coś żywego, bo oni te czasy pamiętają, oni te czasy przeżyli, w nich wyrastali wokół pewnych haseł, wokół pewnych idei, czasem z dystansem, czasem wręcz przeciwnie. No i ta debata oczywiście miała swoje różne odcienie. Ostatecznie zadecydowano, że te elementy pomników należy usunąć z miasta. To był oczywiście proces. Chyba najsłynniejszy legnicki pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu Sowieńskiego, z centralnego placu miasta, niedaleko rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. On od wielu, wielu lat budził emocje skrajne, no ale ostatecznie w 2018 roku, w marcu, zniknął. Dla wielu widok pustego Placu Sowieńskiego był czymś takim, z czym ciężko było się oswoić, no ale tak jak Państwu wspomniałem, my jako muzealnicy gromadzimy. My nie jesteśmy specjalistami od niszczenia, nie jesteśmy specjalistami od gromadzenia, od chomikowania różnych przydasiów i chociaż może ciężko mówić o przydasiu w kontekście pomnika ze Spiżu ważącego wiele ton.
1: A mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie i ono oddaje charakter tego posiadania.
4: Tak, no a dlaczego określamy te elementy pomników jako przydasie? Otóż ustawa, o której Państwu wspomniałem, ona dopuszcza taki wyjątek prezentowania tego rodzaju, nazwijmy to, niechcianego dziedzictwa okresu PRL-u przy różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i także wystawienniczych. No a na czym się znają muzealnicy oprócz gromadzenia przydasiów? Na tworzeniu wystaw. I tak narodził się pomysł, by te elementy pomników, rzeźby, głazy pamiątkowe zgromadzić w jednym miejscu, dodać do tego opowieść, opowieść, która no, zwróci uwagę na kontekst, na wymowę tych dzieł. I tak powstała nasza wystawa plenerowa przy ulicy Wrocławskiej, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wystawa zatytułowana Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą otwarliśmy w maju 2019 roku.
1: Konrad Byś zaprasza na wystawę stałą Muzeum Miedzi Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. Wracamy do rozmowy z nim.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: I my na tę wystawę zapraszamy. To wystawa stała.
4: Tak, to jest nasza wystawa stała, niezmienna, jeśli chodzi o, przynajmniej w takiej najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o dobór zabytków. No, mieliśmy taki przykry incydent, który wpłynął na obecność zabytków, mianowicie w 2020 roku rzeźba przedstawiająca marszałka Konstantego Rokossowskiego, która w końcu 2019 roku pojawiła się na wystawie, no, próbowano ją ukraść latem 2020 roku. Korpus udało się odnaleźć, ale niestety głowa wciąż ma status zaginionej.
1: Głowa została ukradziona.
4: Tak, głowa została ukradziona, stąd no, na wystawie, wbrew tej pierwotnej idei, nie zobaczycie Państwo tego pomnika poświęconego marszałkowi Rokossowskiemu. Została tylko plansza z wyjaśniająca cel, ideę, no i wersję pomnika, bo ta rzeźba była drugim podejściem do takiego wielkiego tematu jak marszałek Rokossowski. Pierwszy pomnik się nie zachował. Mamy no, obecnie częściowo zniszczony w pomnik numer 2.
1: Ale to taki fakt, taka historia dodaje też chyba pikanterii całej wystawie, że można przyjść i zobaczyć, jak wygląda to, co odzyskano. I pomyśleć o tym, gdzie ta głowa jest.
4: No rzeczywiście.
1: Czy ty o tym czasem myślisz, gdzie ta głowa jest?
4: Może nie aż tak często. Jeżeli wracam gdzieś myślą do tej wystawy, no to rzeczywiście gdzieś w rozmowach pojawia się wątek tej głowy.
1: Kogoś w ogrodzie?
4: Tropów jest kilka, choć rzeczywiście szalony kolekcjoner jest takim, no, jednym z moich osobistych faworytów. Bo oficjalne śledztwo wykazało, wnioski z tego śledztwa były takie, że była to zwykła kradzież na tle takim, nazwijmy to, majątkowym, bo to jednak brąz, który materiał ceniony wśród pewnych grup społecznych jako surowiec, jako no, źródło dochodu, ale no, jednak gdzieś wyobraźnię, bardziej moją wyobraźnię pociąga bardziej wersja, że może to było zlecenie tajemniczego, szalonego kolekcjonera tego rodzaju artefaktów. Kto wie, proszę Państwa, może kiedyś dowiemy się prawdy, może nawet głowa nam się objawi, a wtedy będzie mogła powrócić w jakiś sposób na naszą wystawę.
1: No, moja wyobraźnia działa jeszcze dalej, bo ja wyobrażam sobie na przykład, że taki szalony kolekcjoner porywa Konrada Bysia, wiezie do swojego ogrodu i każe mu przez całą dobę oglądać wszystkie takie dziwadła przy dasie, które nakradł z przeróżnych miejsc muzeum.
4: No, pytanie, czy reakcja na te... No, zapewne byłaby to bardzo, bardzo pouczająca wizyta, tylko myślę, że bardziej obawiałbym się, czy wyjdę żywy z tej... Czy to nie jest tak, że to jest ostatnie, co oglądam w swoim życiu, właśnie taki szalony gabinet osobliwości pewnej osoby maniakalnej.
1: Ale jeśli cię wypuści, to my jesteśmy pierwsi, którym udzielisz wywiadu, dobra?
4: Jak najbardziej. Tutaj jest wyłączność dla pana redaktora.
1: Jesteśmy, na tę ewentualność jesteśmy już umówieni. Jak widzicie, ta wystawa nabiera coraz większych rumieńców, jeśli chodzi o perspektywę jej odwiedzenia.
4: Tak, od początku też budziła emocje, no bo oczywiście, proszę Państwa, ten element naszej historii jest, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z polityką, z jakimiś podziałami, podziałami tych sympatii politycznych. No i mogę Państwu powiedzieć, że no zarówno, no jak gdyby... Głosy sympatii, ale i głosy krytyki spadały na nasze przedsięwzięcie z rozmaitych stron i tych, których można by podejrzewać o sympatię do Armii Radzieckiej, do no, minionego ustroju, ale także oczywiście te głosy krytyczne zdarzało się, że wypowiadali ludzie, których optykę możemy odwrócić o 180 stopni, czyli osoby o raczej takim nastawieniu patriotycznym czy narodowym. Więc no, z jednej strony może się to, niektóre głosy na pewno były dla nas jako dla instytucji przykre, no, ale też myślę, że to jest dobry przykład tego, jaką rolę, jakie emocje powinna budzić wystawa. Dobra wystawa historyczna to jest taka, która zmusza do pewnej refleksji, która budzi emocje, która sprawia, że ludzie te emocje uzewnętrzniają, bo może w ten sposób właśnie oswajamy przeszłość, oswajamy jakieś trudne tematy naszej historii, a to myślę jest wartość dla historyka, dla muzealnika, coś, no, co powinniśmy też w pewien sposób uzewnętrzniać od czasu do czasu w cywilizowany sposób.
1: Czyli właśnie w cywilizowany sposób można wspomnieć tamte czasy. Ile tam obiektów jest? Jest trochę zwiedzania?
4: No to jest nieduże miejsce, nieduża wystawa. Znajdują się tam elementy z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. To jest rzeźba przedstawiająca żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających dziewczynkę. Płaskorzeźby, które zdobiły cokół. No i niedawno, w 2023 roku, udało się w wyniku przebudowy Placu Sowieńskiego odnaleźć kamień węgielny, monumentalny głaz, który niejako zapoczątkował wznoszenie tego pomnika. Na wystawie znajdziecie Państwo także głazy pamiątkowe poświęcone zdobyciu Legnicy. Jeden z powstały w 15. rocznicę, jak się wówczas to mówiło, wyzwolenia miasta. Monument z 1960 roku, ale także głaz, który upamiętniał zabitych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w końcu 1946 roku w okolicznościach bardzo, bardzo tajemniczych, bo do dzisiaj nie mamy pewności, jaka była ta oficjalna wersja wydarzeń, czy rzeczywista bardziej wersja wydarzeń. Nieoficjalnych wersji jest kilka. No, dla nas jest to o tyle, gdyby sprowadzając już to, tę moją wypowiedź do końca, to w 1964 roku ten monument powstał i przez wiele, wiele lat znajdował się w parku miejskim. Więc to są te główne eksponaty naszej wystawy, którym towarzyszą opisy z kodami QR, które rozwijają, rozszerzają tę opowieść o inne zagadnienia.
1: To był Konrad Byś, a na sam koniec naszej audycji zaproszenie do kina na zamku w Legnicy.
5: Aneta Muńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
6: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
5: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
6: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
5: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
6: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
5: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym światem kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
6: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
5: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
6: No to opowiadajmy dalej.
5: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy i to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i kino na zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
6: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
5: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie, miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku Ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
6: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
5: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
6: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
5: To są piątki. To są piątki, to są wakacyjne piątki pod chmurką, do tego bardzo zachęcamy.
6: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
5: Oczywiście 2 polskie komedie.
6: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
5: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
6: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
5: Podobno. Też mieliśmy 2 polskie propozycje i 2 zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5. Zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast Legnice.
1: Zaproszenie do kina na Zamku kończy dzisiejszy program Co jest grane w Legnicy, więc kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Dzisiaj w naszej audycji dwa główne wiodące tematy wyczerpane. Po pierwsze nowy spektakl przygotowany przez Teatr Avatar Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia, a po drugie Anna Gontowska i dobre książki, które czekają na Was w legnickich bibliotekach publicznych. Czytelników przed odbiornikami na pewno jest mnóstwo, więc już się zapewne cieszą, żeby sobie zanotować, co to ciekawego, ważnego można wypożyczyć w legnickich bibliotekach publicznych, a miłośnicy Teatru Avatar, których jest pewnie mnóstwo w całej Legnicy, też będą się cieszyli, że powstaje nowa odsłona jakby spektaklu, którego już trochę znamy. O nim właśnie twórcy będą opowiadali, jest ich trochę, zespół Percival, wśród nich także bardzo znany, bardzo duży, znany legniczan.
8: Kamil Przyboś.
7: Reżyser, to ja dodam. No ważne, jak? Rolę życiową swoją określić.
8: Jasne. Kamil Przyboś, reżyser.
9: Ada Pankowska-Michalczyk, choreografia.
7: Tak, to już wiemy.
10: Mikołaj Rybacki, Percival, czyli kompozytor i wykonawca naraz.
11: A ja jestem Katarzyna Bromirska, również z zespołu Percival.
10: Również kompozytor i wykonawca naraz.
7: No właśnie, rolę swoją w życiu trzeba określić bardzo wyraźnie. Dużo już was mam, ale już zostało podzielone. Dużo was mam, bo duże przedsięwzięcie, duże przedstawienie i też wyczerpujące na tyle. Obiecałem ci, Ada, że tak zaczniemy, że Ada już jest na tyle wyczerpana, że nie wiadomo, czy dożyje do tego przedsięwzięcia, ale już uzgodniliśmy, że jeśli by się tak stało, że padłaby z wyczerpania, to bardzo dobrze zrobi reklamie, bo wiadomo, artyści zyskują sławę po śmierci. Kto opowiada, co to za... Jak ja już skończę farmazony, to kto pierwszy zacznie i powie, o, jakie przedsięwzięcie wchodzi?
11: My zaczniemy, ponieważ to wyszło właściwie od nas w 2017 roku. Stworzyliśmy spektakl wspólnie z Teatrem Avatar Wild Hunt Life. I to były utwory wykorzystane w grze Wiedźmin, do którego w czasie spektaklu były również animacje, tańce, pokazy, wszystko było bardzo ładnie. I ten spektakl przedstawialiśmy przez kilka lat, aż do teraz, i powstała teraz pomysł powstał, żeby to odświeżyć, poszerzyć, dodać nowe utwory, nową choreografię, jakąś opowieść większą, ponieważ wcześniej nie było żadnych kwestii mówionych, to było po prostu tylko animacje, muzyka i taniec, a teraz chcemy zrobić coś większego, coś bardziej spektakularnego i tutaj właśnie w tym momencie pracujemy nad tym.
7: Czyli będzie... historia opowiadana tam rozbuduje się na przykład o elementy mówione, tak?
11: Tak, właśnie tak.
7: Czy to będzie ta sama historia i rozwinięta? Czy to jest tak, że ta historia była zarysowana przez taniec i muzykę, a teraz będzie bardziej wyjaśniona?
11: To będzie nowa historia, ponieważ wcześniej to raczej było taki...
10: Wcześniej to raczej był koncert z elementami scenografii, ruchu, choreografii. I te elementy nie były zbyt dużo ich było. To było tylko taka przyprawa do koncertu. A teraz role się mają trochę odwrócić.
7: Rozumiem. I nie wiem teraz, jak reżyser i specjalistka od choreografii się nie obrażą, jak się przyczepimy trochę do Percivala jeszcze, bo ta historia została opowiedziana za krótko, bo ona jest fenomenalna. To jest, ja jestem w awatarze i to, co tutaj, z kim nie siądziesz, to amerykański sen. Mogę tak u was powiedzieć, amerykański sen?
10: Tak, ja mam nawet powiedzenie, no bo szybki... taki w stylu amerykańskim sukces wymaga co najmniej 30 lat pracy i potwierdzam.
7: 30 lat, 30 lat już pracujecie, tak? Wyście zespół założyliście w 99, dobrze pamiętam? Dobrze mi podpowiedź?
10: Tak, zespół powstał w 99, przy czym ja od początku lat 90 już zajmuję się muzyką. Wcześniej stworzyłem zespół Rivendell. To był pierwszy Rivendell na świecie, bo to było jeszcze jednak długo przed filmem, który rozpromował twórczość Tolkiena, a my już wtedy staraliśmy się robić na bazie folku muzykę, która troszeczkę ilustruje takie fantastyczne światy.
7: Dobra. I tak się potem działo, że tworzyliście tę muzykę, Wiedźmin się czytał i potem Wiedźmin trafił w ręce specjalistów od gier komputerowych i oni z kolei zauważyli was i poprosili, żebyście swoją muzykę zrobili, dali do Wiedźmina, do gry komputerowej?
10: Tak, na początku to była prośba o wykorzystanie naszych czterech płyt, które wcześniej już nagraliśmy, więc ta muzyka pierwotnie w ogóle nie powstawała do Wiedźmina, a jeszcze mam taką anegdotkę, bo też CD Projekt, twórca gry, zwracał się do nas dwa razy. Za pierwszym razem przy Wiedźminie 1, ale ja zgubiłem tego maila przed przeczytaniem.
7: Złapałem się za głowę. A my się możemy teraz śmiać, a jakby to się w ogóle nie udało?
10: Dlatego ja mówię, że to jest przeznaczenie. Nazwaliśmy się od postaci występującej w trzeciej części sagi wiedźmińskiej, ponieważ akurat jak powstał zespół, to czytaliśmy z Kasią na bieżąco te wychodzące książki. One wychodziły mniej więcej co rok, więc trzeba było się naczekać, nie tak jak teraz, wszystko na tacy.
7: Teraz tak wszystko jest podane, ja też czekałem.
10: Dokładnie. I nazwaliśmy się tak, przy czym nie mieliśmy ambicji.
7: Wasza nazwa to są postacie z Wiedźmina, to jest połączenie.
10: Tak, to jest dokładnie jedna postać, to jest gnom Percival Schuttenbach, który w trzeciej części przyłącza się do drużyny jako tropiciel. I po prostu to jego imię anglosaskie z niemieckim nazwiskiem, to brzmienie, to zestawienie mnie zainspirowało do tego, żeby tak nazwać zespół. Stwierdziłem, że no, to jest tak fajna nazwa na zespół. Wszyscy oczywiście wtedy mówili, że jest najgłupszy pomysł świata, bo przecież to jest za długie, nikt nie wie, jak to wymawiać, łącznie ze mną. Nikt nie będzie wiedział, jak to zapisać. Faktycznie mamy całą długą historię przekręceń nazwy Percival Schuttenbach.
7: Mówimy o przedstawieniu szykowanym przez Teatr Avatar i zespół Percival Schuttenbach, a teraz Anna Gontowska i książki, dobre książki, które czekają na was w legnickich bibliotekach publicznych, które po prostu najzwyczajniej w świecie możecie sobie wypożyczyć.
5: Z legnickich książek, które chciałabym Państwu polecić, to Pamiętnik Pokoleń. Wydawnictwo seryjne od lat wydawane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy. Polega ono na tym, że dzieci i młodzież, potomkowie tych, którzy przyjechali z różnych stron kraju i nie tylko kraju, bo i z zachodu, i ze wschodu, tutaj na Dolny Śląsk, odkrywają na nowo dzieje swoich pradziadków, dziadków, czasami rodziców i opisują. To jest rodzaj konkursu. Laureaci są zawsze bardzo pięknie nagradzani tego konkursu, ale chyba największą nagrodą jest książka, która powstaje z tych wspomnień. W ubiegłym roku nieco zmieniono zasady powstawania tego wydawnictwa, bo tym razem stworzono coś w rodzaju monografii poświęconej jednej osobie i piszą o tej osobie nie tylko dzieci, chociaż ich jest też bardzo dużo, czy młodzież, ale przede wszystkim osoby dorosłe. Ten Pamiętnik Pokoleń jest poświęcona działalności Kazimierza Pleśniaka na rzecz dzieci i młodzieży. Kazimierz Pleśniak to człowiek-instytucja w Legnicy, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a wcześniej harcerz, nauczyciel, pedagog. człowiek, który właściwie swoje życie swoją całą rodzinę poświęcił, podporządkował pracy w towarzystwie przyjaciół, dzieci. Dzięki temu miał bardzo wielkie dokonania związane z opieką nad dziećmi w Legnicy, ale także w regionie, także struktury ogólnopolskie tutaj działały w Legnicy. Niestety ta działalność została przerwana przez chorobę mocno już zaawansowanego wiekowo Kazimierza Pleśniaka, no i niestety także śmierć, ale no, wielkim wyczuciem wydawcy się odznaczyli, bo nie tylko zdobyli taką króciutką autobiografię Kazimierza Pleśniaka, ale także no, zdążyli jeszcze tą książkę stworzyć, przynajmniej duży zrąb tej książki, kiedy bohater żył. Niestety ukazała się i promocja jej nastąpiła już po jego śmierci. I taki paradoks. Kazimierz Pleśniak napisał o sobie raptem parę skromnych stroniczek, a cała pozostała część, to jest ponad 300 stron, to są wspomnienia ludzi, którzy mieli okazję z nim się spotkać, pracować, byli podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i to właściwie oni stworzyli mu taki słowny pomnik i podziękowanie za to, co przez tak wiele lat robił z wielkim poświęceniem dla dzieciaków, bo przede wszystkim dziecko. Tak było chyba jego najważniejsze hasło w życiu. A ponieważ zima tworzy nam okoliczności sprzyjające czytaniu, bo rzadziej wychodzimy z domu, chętniej siadamy przykryci kocykiem z dobrą herbatą i może warto byłoby się oderwać od komputera czy od telewizora, to chciałam Państwu kilka książek na ten czas zimowy polecić. Nie są to nie do końca są to łatwe książki, ale wtedy mamy więcej czasu, więc myślę, że wtedy można też bardziej się na treści tych niezbyt łatwych książek skupić, a no tutaj nie wypada nie zacząć od noblisty, laureata Literackiej Nagrody Nobla z ubiegłego roku, Laszlo Krasznohorka. Bardzo swojsko brzmi to nazwisko, Krasnogórka pewnie po polsku to nazwisko by zabrzmiało, jego Szatańskie tango w przekładzie Olżbiety Sobolewskiej. Sama okładka i taka grafika w kolorach czerni i jakiegoś delikatnego beżu mówi bardzo dużo o tej książce, bo to książka o ludziach, którzy żyją właściwie bez żadnej nadziei na jakieś lepsze jutro, są pozbawieni perspektywy na jakąkolwiek poprawę losu. Rytm ich życia wyznacza powtarzalna ciężka praca i wieczorne pijaństwo. Zatracili się w moralnym zepsuciu, wzajemnej niechęci. Ale nagle w okolicy pojawia się dawny mieszkaniec wioski, uważany przez lata za nieżyjącego. Tutaj nagle z martwych wstaje i nieoczekiwanie mieszkańcy tej wioski przepełnionej marazmem odzyskują wiarę w przyszłość. Oczywiście tam jest też grubsza intryga, bo intencje stojące za powrotem tego mężczyzny do wioski nie do końca są czyste, ale mają nadzieję, że dzięki niemu ta zgniła, wilgotna cisza, jak pisze autor, zostaje przepędzona z wioski i poprowadzi ich ku lepszemu. Książka jest napisana bardzo gęsto i takim dosyć skomplikowanym językiem, ale dlatego należy się podczas lektury skupić i wtedy no, wiele rzeczy staje się oczywistych i jasnych. Doktor siedział markotny przy oknie, oparty ramieniem o zimną i wilgotną ścianę. Nie musiał nawet ruszać głową, by przez szparę pomiędzy brudną zasłoną w kwiatki, powieszoną jeszcze przez matkę, a butwiejącą framugą popatrzeć na osadę. Wystarczyło, że podniósł wzrok znad książki, wystarczyło jedno spojrzenie, by dostrzec każdą najmniejszą nawet zmianę. I jeżeli czasami się zdarzało, że zagłębił się w myślach albo oddalił w inne miejsce i coś właśnie przegapił, z pomocą śpieszył mu zawsze doskonały słuch. Rzadko jednak się zamyślał, a jeszcze rzadziej wstawał z fotela wyścielonego kocami i przykrytego zimowym płaszczem na futerku. Miejsce to określały gromadzące się doświadczenia codziennych czynności. Udało mu się bowiem do minimum ograniczyć przypadki, w których zmuszony był opuszczać fotel przy oknie. Uff, to były raptem dwa zdania, proszę Państwa. Nie ma tutaj kropek, są przecinki albo średniki. Książka, jak powiedziałam, niełatwa, ale przejmująca i sięgająca też do literackich odniesień biblijnych. Te tropy prowadzą nas do skomplikowanym mechanizmom społecznej manipulacji, religijnego fanatyzmu. W takiej w sumie niewielkiej książce bardzo wiele wątków i tematów jest skupionych.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Anna Gontowska poleca dobre książki, a my wracamy do rozmowy o nowym przedstawieniu szykowanym w teatrze Awatar. Mikołaj Rybacki teraz będzie zaczynał tę część rozmowy z zespołu Percival Schuttenbach. Ten zespół właśnie razem z ekipą z Awatara szykuje przedstawienie bardzo, bardzo widowiskowe, Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. To jakby nowa odsłona spektaklu, z którym Awatar już przemierzył cały kraj, więc zapraszamy serdecznie, posłuchajcie o tym ważnym, dużym przedsięwzięciu, a potem wrócimy do biblioteki.
12: To jest fantastyczne, jak coś, co nie może się udać, się udaje, i ty mówisz o przeznaczeniu, a ja się domyślam, że chodzi pewnie o jakość samej muzyki, no bo CD Projekt nie dobijaliby się do was tak bardzo, gdyby bardzo nie chcieli. No i dobili się przy której części Wiedźmina, bo trzeba powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, że Wiedźmin to jest opowieść oczywiście Andrzeja Sapkowskiego, bardzo popularna w kraju i też wydana za granicą przed grą jeszcze, owszem też, ale potem trafiła na warsztat CD Projekt i oni zrobili z tego grę komputerową, która się sprzedawała w milionach egzemplarzy na całym świecie i to ona generalnie rzecz biorąc rozpromowała Wiedźmina, samą historię, samą opowieść i rozpromowała też was. To było przy którym Wiedźminie wasza muzyka się pojawiła?
11: Przy Wiedźminie trzecim. Dostaliśmy zapytanie, czy może CD Projekt użyć czterech naszych albumów do tej pory nagranych.
12: Już wtedy było wiadomo, że to jest tak popularne granie.
11: Być może było wiadomo, my nie wiedzieliśmy.
12: Nie wiedzieliście?
10: Tak naprawdę był potencjał, wszyscy wiedzieli, że jest ten potencjał, ale ta gra nie była tak popularna i nie było wiadomo, że odniesie taki sukces. My zaczęliśmy współpracę chyba około roku 2011-2012 z CD Projektem, a tak naprawdę dopiero w 2015 roku to eksplodowało, ta popularność eksplodowała i mi się wydaje, że nie spodziewał się nikt aż takiego sukcesu.
12: Czyli chcesz powiedzieć, że nie jesteście koniunkturaliści, że nie to, że wsiedliście na tego konia, bo wiedzieliście, że daleko, daleko zajedzie, po prostu wam się też...
10: Maila zgubiłem przed przeczytaniem.
12: To już wiem, tak. To jest tak jak czasami korporacje i firmy muszą sobie wymyślać, zmyślać na chama, na siłę mity założycielskie, tak wy macie gotowy, nie? Pierwsza szansa zaprzepaszczona, jeszcze do tego nazwa, którą mało kto mógł zapamiętać. Teraz już pamiętają wszyscy, którzy się interesują, którzy w tych obszarach działają. No dobrze, i po trójce poszło w świat.
11: No poszło na tyle, że 10 lat później, po wydaniu gry, jeździmy po całym świecie właśnie z muzyką z Wiedźmina. I właśnie wróciliśmy przed chwilą z Filipin oraz z Szanghaju, gdzie wyprzedane sale były, także no poszło to w świat.
12: Ba, netflixowski serial Wiedźmin, który też cieszy się ogromną popularnością. Emocje tam są, kontrowersje ogromne, jak zawsze przy tego rodzaju twórczości kultowej, nie? No to wiadomo, że to tak jest. Ale reżyser tego trzeciego sezonu przyjechał do Polski. Po co przyjechał? Po to, żeby dostać od was muzykę.
10: Nie tyle reżyser, co kompozytor główny, który od trzeciego sezonu do teraz komponuje muzykę, czyli Joseph Trapanese. I tak on się do nas zwrócił,
12: zwrócił się do ciebie. Zostaw-

0: tak, nie ma co czekać na jeden przełomowy faktycznie moment. Już dawno żeśmy się tej myśli pozbyli i tych oczekiwań. Raczej to jest po prostu ciągła praca, ciągłe tworzenie i podążanie naprzód. I tyle. I nie poddawanie się.
1: Tak przekornie mogę powiedzieć, że jednym z przełomowych momentów było poznanie Awatara, a co nie było trudne, bo współzakładała teatr Awatar siostra Kasi i zaczęliśmy tą współpracę już bardzo dawno, jeszcze też przed Wiedźminem, a teraz ta współpraca osiąga kolejny, jeszcze wyższy poziom i łączy nas jeszcze bardziej.
2: Właśnie miałem to mówić, to była moja kwestia, że to teraz moment przełomowy, to też Awatar, ale mam jeszcze inną przygotowaną za nadrzu, bo to ciągła, ciężka praca i tutaj właśnie wchodzi Ada, która powątpiewa w to, czy pomimo bardzo dobrej kondycji życiowej, kto na nią spojrzy, to od razu widzi, że tu zdrowie jest absolutne, no to nie wie, czy dożyje końca tych prac.
3: Tak.
2: Jak widzicie, wyczerpana jest do cna, nie jest w stanie nawet mówić, ale coś o tej choreografii musimy się dowiedzieć.
3: To może wynikać, to moje wyczerpanie z tego, że bardzo angażuję się też emocjonalnie w ten projekt, ponieważ sama jestem ogromną fanką i Wiedźmina z książek. Co prawda nie gram, bo nie umiem w takie rzeczy manualnie, nie mam zdolności, aczkolwiek wszystkie gameplaye i mojego męża grającego oglądałam, wszystkie dodatki i wszystko, także i sama jestem mega fanką tego świata, dlatego czuję taką odpowiedzialność na sobie bardzo dużą i wiem, jak ja bym podchodziła do takiej produkcji, która jest gdzieś tam głęboko w serduszku moim.
2: A czy twój mąż jest jakoś związany z tą produkcją, czy nie? Czy on w ogóle tutaj z tańcem jest związany?
3: On by pewnie powiedział, że jest, ale nie jest. On jest po prostu ogromnym fanem. Tutaj nam troszeczkę pomagał, jak powstawał scenariusz, to był takim konsultantem do spraw, jak to powiedzieć, Kamil, do spraw loru po prostu.
2: To byś miała z nim przekichane, bo to mi się będzie czepiał, że to nie tak, a to nie, czy on to raczej ma taką pogodną naturę.
3: Stąd ta presja właśnie.
2: Dlatego Ada nie wie, czy dożyje. Dobrze, teraz zapytam cię o ruch. No bo tak, bo pierwsza wersja już była. Czy ty brałaś udział przy tej pierwszej wersji? Pracowałaś przy pierwszej wersji?
3: Tak, ja pracowałam przy pierwszej wersji. Jeździłam też na te koncerty właśnie Wild Hunt Live, ale też to się zaczęło wcześniej, do już innych koncertów, innych utworów, innych płyt. Też były jakieś wymyślane z mojej strony jakieś choreografie i też była oprawa sceniczna właśnie koncertów. Ja pamiętam taki, to jest bardzo w mojej pamięci zakorzeniony moment, jak to było chyba 20-lecie w Warszawie Percivala. Tak, i to był taki koncert, na którym my tańczyliśmy w body paintingu, więc najpierw trzeba było nas malować przez te 7 godzin, a później czekałyśmy na koncert. Pamiętam, że było bardzo duże opóźnienie i też kolejne 7 godzin.
2: To malowanie to gorąco w tym takim malowaniu, czy to ma... To...
3: Zimno, bo to farby mokre i zimno raczej, ale no to po prostu to jako takie wspomnienie.
1: Że było raczej zima albo późna jesień, nie?
3: Tak, zima była i też to było... No, było zimno, ale było fajnie, to było dawno temu i wtedy zaczęłyśmy właśnie...
2: No dobrze powiedziałeś, że fajnie, bo to można powiedzieć, że ty dziewczyna bierze ruiną w wieku 40 lat, że emerytury nie dożyje tak ciężko. A jak, jeśli chodzi o tę choreografię, no ona już jest zrobiona i to w ogóle pytanie do was wszystkich, bo to pierwsza wersja już była i teraz przerabiacie. Ja też co nieco tam gdzieś prac twórczych swoich mam i jak mam coś po sobie poprawić, rozwinąć, rozszerzyć, to udrękę przeżywam straszną, no bo to już jest zrobione, to teraz ja.
3: Tak, też tego nie lubię, aczkolwiek tutaj to są zupełnie nowe odsłony. Nie ma rzeczy, które się powtarzają. Tamta też wersja była...
2: Czyli nawet rozumiem, odganiacie myśli o poprzednim przedstawieniu, żeby nie wlazło, żeby to było nowe.
3: Tak, ja zupełnie inaczej podchodzę do tych utworów, które znam na pamięć i w nocy mi się śnią. Ale tak pozytywnie, bo też lubię słuchać bardzo tych płyt i też często w trasie właśnie słuchamy ich z mężem. Ale tutaj jakby... Tak mi się udało, jestem z siebie dumna, że udało mi się zupełnie odrzucić to, co było do tej pory i naprawdę tak na świeżo podchodzimy do tych kawałków, znaczy ja głównie do tych kawałków tak pod kątem choreograficznym, także totalnie nowe odsłony. Tam też było takie luźne akty, że tak powiem, na przykład jakaś postać, którą chcieliśmy przedstawić, tam było takie słynne kopytko, tak, czyli sukub i to była bardzo popularna, wszyscy bardzo kochali kopytko, czyli sukuba naszego na tych koncertów Wild Hunt Live, a teraz są inne rzeczy do tego utworu chociażby, nie? Także...
2: Tancerzy ile masz i tancerek do zorganizowania?
3: Mamy 13 osób, zdaje się, tak.
2: Zarządzasz tą grupą sprawnie?
3: Zarządzam. Sprawnie.
2: No i jest jeszcze
4: Ada Pankowska-Michalczyk, odpowiedzialna za choreografię w przedstawieniu, o którym dzisiaj mówimy, które jest szykowane w teatrze.

0: Avatar, Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. To razem z zespołem Percival Schuttenbach Avatar szykuje. Zespół znany, zespół znaczący, zespół związany z muzyką do netflixowego Wiedźmina, z grą wyprodukowaną tutaj przez nasze rodzime wydawnictwo, naszego rodzimego dewelopera. Także dużo, dużo się dzieje. Sporo się też dzieje w bibliotekach, to znaczy w tym sensie, że różne wydarzenia się odbywają, ale też nowe książki pojawiają się w bibliotekach i o tych właśnie premierach, o nowych książkach mówi Anna Gontowska, polecając jednocześnie, byście je sobie w bibliotekach, waszych bibliotekach wypożyczali. Dalsza część tych ważnych, ciekawych poleceń.
1: Oczywiście, kiedy my powiemy państwu Franz Kafka, to wszyscy wiedzą, o co chodzi, o jakie utwory, o jakiego autora, a ja chcę państwu zaproponować jego listy do Mileny. Listy miłosne do bardzo ciekawej młodej kobiety, która no niestety nie miała szczęścia w życiu. Milena Jesenska, 24-letnia wówczas, kiedy te wiersze powstawały, Czeszka z Pragi, osierocona wcześniej przez matkę, córka wybitnego chirurga, nacjonalisty i antysemity, który zamknął ją na rok w szpitalu psychiatrycznym po tym, jak związała się z Erstem Polakiem, żydowskim urzędnikiem i intelektualistą, którego poślubiła. Ta Milena, której duma i uzależnienie od męża nie pozwoliły wyzwolić się z niszczącego ją małżeństwa, mimo że była notorycznie zdradzana, a jej byt materialny oscylował na granicy nędzy. A była też wybitną dziennikarką, tłumaczką, działaczką społeczną, zamordowaną w Ravensbrück. Ale nade wszystko była tą Mileną, która w 1919 roku w Pradze poznała w kawiarni Kafkę. A stało się to w okolicznościach, których później dobrze nie pamiętali. Tylko jak pani potem odchodziła między kawiarnianymi stolikami, pani postać, pani suknię, to jeszcze widzę. Tak pisał do niej Kafka. No i po kilka miesięcy później się to wszystko zaczęło. Kafka nie był święty. Często pisał listy, miał oczywiście różne związki z kobietami i pisał do nich listy i tak było w związkach jego z Felicją, Bauer czy z Julią Wochryzek. Był nawet z nią zaręczony i zerwał te zaręczyny. Był już wtedy w trakcie takiego epistolarnego romansu z Mileną. A Milena w przeciwieństwie do tych dwóch poprzedniczek potrafiła dobrze pisać. Proszę państwa, czym potrafi być słowo w związku? A słowa w tej miłości odgrywają rolę fundamentalną, bo to romans głównie istniejący w listach. Spotkali się, nie licząc epizodycznych odwiedzin chorego Kafki przez Milenę w Pradze, zaledwie dwa razy. W Wiedniu, gdzie spędzili 4 dni na przełomie czerwca i lipca 1920 roku oraz 14-15 sierpnia tego samego roku w Gmünd. Kiedy zaczynają do siebie pisać, wymieniają tylko pojedyncze oficjalne listy i pocztówki, a później ta korespondencja jest coraz bardziej nabrzmiała uczuciami. To jest takie przejmujące studium miłości niemożliwej. Zresztą Kafka jest bardzo chory i właściwie nie wiadomo, jak szybko by ten związek, gdyby on zaistniał fizycznie na dłużej, również by się skończył. Pisze bardzo pięknie do Mileny, między innymi: dzisiaj Milena, Milena, Milena, nie mogę napisać nic innego, a przecież, a więc dzisiaj Mileno tylko w pośpiechu, zmęczeniu i nieobecności, w tej ostatniej także i jutro, jak tu nie być zmęczony? Obiecują choremu człowiekowi kwartał urlopu, a dają mu 4 dni, od wtorku do niedzieli. To jeszcze nie cały wtorek i nie całą niedzielę, bo wieczory i ranki odcięto. Czy nie mam racji, że nie wyzdrowiałem całkowicie? Czy nie mam racji? Mileno, mówię do twojego lewego ucha, podczas gdy ty leżysz na biednym łóżku, pogrążona w głębokim, dobrym śnie i powoli, nieświadomie obracasz się z prawego na lewy bok, ku moim ustom. Dużo tutaj jest skarg człowieka, który czuje się niedowartościowany w pracy, który jest chory, opisy choroby, ale one są właśnie przeplatane takimi pięknymi, także literacko, opisami Mileny, tej, która przewraca się z boku na bok, oczywiście tylko w jego wyobraźni, żeby go słuchać.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Tak, Anna Gontowska poleca dobre książki, które czekają na Was w bibliotekach, ale dzisiaj mówimy też o spektaklu szykowanym w Teatrze Avatar o tytule Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. To razem z zespołem Percival Schuttenbach, bardzo znanym zespołem, bardzo dobrym zespołem, trzeba powiedzieć, ale jest oczywiście w całym tym przedsięwzięciu reżyser i na koniec go pytamy o to przedsięwzięcie, o pracę przy tym spektaklu. Kamil Przyboś, zapraszam, posłuchajcie go teraz. Jest jeszcze kapitan całego okrętu. Ja cię przepraszam, Kamil, że ty siedzisz, czekasz, ale rozumiem, że jako reżyser, czyli kapitan okrętu, to ty już jesteś przyzwyczajony do tego, że wchodzisz na scenę ostatni. Dobrze mówię?
3: Nie wiem, różnie.
0: Zależy. Wchodzisz po przedstawieniach na scenę?
3: Jak
0: wołają, jak klaszczą, jak proszą. No to już wiecie, że teraz trzeba go koniecznie zaprosić.
3: W zależności jak pójdzie. W zależności jak będę na nich krzyczał teraz.
0: Czyli zależnie od tego, jakie masz po spektaklu relacje, czy odświeżone, czy nieodświeżone, i zależnie od tego, jak po to żarty oczywiście, bo najpewniej zawsze idzie dobrze. To teraz ciebie pytam o całe to przedsięwzięcie. No może od tego pytania właśnie, czy to jeszcze raz na nowo w tej pierwszej wersji, w pierwszej części, w pierwszej odsłonie, jakby to nazywać, ty brałeś udział?
3: Nie brałem.
0: A, no to masz lepiej, bo na świeżo.
3: No dokładnie tak.
0: No i to opowiadaj w takim razie, bo ty już mi opowiadałeś o Frankensteinie. Ja wiem, że z tobą jest wygodnie, ja ci zadam pytanie, ty będziesz mówił o tym, jak ty to widzisz, jak ty to czujesz, jak ty to myślisz.
3: No różnie, czasami mi się odkręca ten korek i ciężko mnie zatrzymać, a czasami ciężko cokolwiek tam wycisnąć.
0: Zaraz sprawdzimy, jaki masz dzień, nie martw się. Jeśli akurat będzie taki dzień, że razem zadą ledwo zipiecie, to ja bardzo chętnie pomogę i wyciągnę z ciebie wszystko, co trzeba.
3: Ale spoko, ale tutaj jakby są jeszcze jakby trzy osoby, które też odwalają tutaj lwią część tej pracy, więc to no, naprawdę jest to tak zespołowy projekt, zespołowa praca, że w zasadzie bardziej koordynuję, żeby rzeczy się ze sobą skojarzyły i kleiły, niż miał jakąś pieczę autor.
0: Wymyślasz na nowo na przykład, tak?
3: Zależy, w sensie wymyślasz.
0: Właśnie, bo tak, dobra, zaczynamy od tego. Dostałeś ten projekt na klatę. Do teczki. I od czego się zaczęło? Czy oglądałeś tę pierwszą, czy czytałeś, czy oglądałeś, czy ten lore zaczynałeś poznawać? Jak ta praca w ogóle? Od czego, co ci weszło do głowy? Dobra, zaczynam.
3: Zacznę od takiego disclaimer, jak to takiego, nie wiem, sorry. Ale na kilka rzeczy nie będę odpowiadał w związku z jakimiś tam różnymi, bo nie są ciekawe, są tak prozaiczne i tak życiowe, że będą rozczarowujące.
0: Wiesz, że ja nie wyjdę teraz stąd, dopóki mi ich nie powiesz. Wiesz, jak powiesz publicznie, że coś jest nieciekawe, to jest wtedy najciekawsze na świecie, dobrze mówię?
3: Wow.
0: Dawaj, to jedną rzecz z tej prozy nam powiedz, a my ocenimy.
3: No, Łukasz mówi, że gada z Percivalami, trzeba zrobić i robię.
0: Czyli po prostu, że trzeba robić, dobra. No to jest fajne, to jest ciekawe, to jest ludzkie życiowe.
3: No jakby nie było tutaj, że nie wiem, obudziłem się pewnego dnia i zobaczyłem, że trzeba naprawić Netflixa, bo nie było takich rzeczy.
0: Nie ma przy tym żadnej wielkiej opowieści. Dobra, Łukasz powiedział, że trzeba robić i potem co? Pierwsze, co zrobiłeś? Książkę znałeś, opowieści znasz, Wiedźmina znasz?
3: No właśnie, i to są te pytania, na które nie chcę odpowiadać.
0: Czyli rozumiem, że musiałeś przelecieć sagę.
3: Tak, znam wszystkie streszczenia Sapkowskiego.
0: To też jest fantastyczne i ciekawe.
3: Nie no, trochę się wygłupiam. Natomiast tak, jakby proza Sapkowskiego to nie jest coś, na czym ja się wychowałem, czy w ogóle, czy czytanie prozy nie było moim konikiem. Najbliżej mi było zawsze do dramatów i bardziej klasycznej dramaturgii. Natomiast no, jakby jest reżyserem już od ponad dwóch dekad w zasadzie, no to jedna z rzeczy, jakie się nauczyłem, że takie tematy, które ja chcę poruszyć, to jest sporadycznie. Przeważnie się dostaje jakby zadanie. To jest super, bo się nie leży w swoich wygodnych takich pomysłach i się cały czas w tyglu wyjmuje te swoje ulubione, sprawdzone sposoby, tylko naprawdę teraz trzeba się zmierzyć z różnymi rzeczami.
0: To nas uchrania przed wczesną starością, takie rzeczy jak nowe wyzwania, nie?
3: Tak, i to jest coś, co mi się bardzo podoba. Ja pamiętam, jak Łukasz po raz pierwszy dał mi zlecenie, jedno z pierwszych, i polegało na tym, że trzeba było historię Bilsego, tutaj Legnickiego, takiego muzyka stworzyć, i przychodzę do zespołu i się pytam, nie wiem, ktoś coś na jakimś instrumencie śpiewa, gra, nie wiem, chociaż w bębenek, cokolwiek.
4: Nie. Nie.
3: Ale my mamy zrobić historię. Muzyka, który znał Straussa i w ogóle taki ulubiony dyrygent Straussa, i się okazuje, że no to jak ja mam z wami cokolwiek zrobić o muzyce bez muzyki, że tak powiem.
4: Zrobiliście.
3: Ale zrobiliśmy i to było właśnie fajne wyzwanie. Jak pokazać muzykę.
4: Nie? Ja to bardzo lubię i mam wrażenie, że to jest może nie gwarant, ale takie to podejrzenie, że przedsięwzięcie się uda artystyczne, jak ci, którzy je tworzą, potrafią mówić o tym przedsięwzięciu nie tylko artystycznie. Tak jak wy mówicie, że to jest robota, że tu, siam, to trzeba zorganizować, to dopiąć, to skleić, to żeby wyglądało, to jakoś zaimprowizować, bo wtedy rozsądny człowiek ma wrażenie, że będzie to dobre. Czyli rozumiem, że tutaj też kleisz. No to tak, bo z jednej strony historia i ten, ale z drugiej strony ludzie, no dostajesz już. Robota jest po części zrobiona przez te pierwsze przedstawienie.
3: Kurczę, bardzo, bardzo szczerze. Pierwsze przedstawienie, które widziałem, ten koncert, tak jak Mikołaj wspomniał, że i Kasia, że były to raczej animacje i niemalże impresja na temat świata Wiedźmina. Takie cytaty, raczej wspomnienia i impresja na temat kontynentu. Przez duże K. Streszczenia są bardzo szczegółowe w dzisiejszych czasach. Natomiast teraz robimy niemalże własną opowieść.
4: Powtarzacie mi to już któryś raz. Moi słuchacze to już wiedzą, że często myślą sobie, co za głąb, przecież powiedzieli mi to już 15 razy, że od nowa. Dobrze, to teraz pytam, jak się czujesz teraz? Już zacząłeś, robicie. Jak stąpasz w całym tym przedsięwzięciu?
3: Jesteśmy po pierwszych przelotkach i zapytałeś, co było, jak już Łukasz powiedział, robicie. No to pierwsza rzecz, jaką mu powiedziałem, no to stary, wiesz, nie zdążymy, nie? Bo to dał nam 3 miesiące, czyli miesiąc w zasadzie na scenariusz i 2 miesiące na pracę.
4: Przerywamy tę rozmowę jakby w pół słowa po to, żeby wrócić do biblioteki, gdzie Anna Gontowska poleca dobre książki, ale Kamil Przyboś dokończy tę myśl, a właściwie ja wejdę mu w tę myśl pytaniem, wejdę w słowo i będziemy pytali dalej o charakter jego pracy, arcyciekawej pracy, przyznacie. A teraz Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej. Kolejne dobre książki, które czekają na was w legnickich bibliotekach.
1: I kolejna wybitna autorka tym razem, bohaterka literacka, Uparte serce, to Kaliny Błażejowskiej, biografia Haliny Poświatowskiej. Powiedziano już chyba o niej prawie wszystko i napisano, i wszyscy wiemy o jej życiu, w którym zmagała się przez całe życie zmagała się z chorobą. Śmiertelną chorobą, jak się później okazało, ale czerpała też z tego życia najwięcej, jak mogła. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. No to, że inspirowała, to świadczy fakt, że ciągle jeszcze młodzi ludzie sięgają po jej wiersze i po jej twórczość. W książce tej autorka Kalita Błażejowska pokazuje wszystkie twarze Haliny Poświatowskiej bez retuszu, z wielką empatią. Mając 10 lat zachorowała na serce, a wcześniej pożegnała swoją małą siostrzyczkę, którą opiekowała się od małoleńkości i traktowała jak taką, troszeczkę jak taką żywą lalkę, ale była dla niej rzeczywiście wielką opiekunką i taką małą mateczką. Jako 18-latka była już mężatką, jako 20-latka wdową. W 1958 roku zaczęła nowe życie w Stanach Zjednoczonych, gdzie popłynęła na ryzykowną operację, a zmarła w wieku 32 lat. I ciągle jest w sercach swoich fanów żywa, i ciągle jest czytana, i ciągle jest na nowo odkrywana. I taki wiersz, który bardzo mną wstrząsnął, ona bardzo wiele ze swego życia spędziła w różnego rodzaju szpitalach, sanatoriach, poznawała tam inne dzieci, bo to jeszcze na poziomie młodej osoby powstał wiersz, którym żegna dziewczynkę, 19-latkę, którą widziała całującą się z chłopcem na korytarzu w szpitalu. W taki sposób właśnie żegna. Ten wiersz ma tytuł Zamiast trenu. Rosmarii poprzez palce różowy prześwituje płomień. To krew krążąca lekko po swych pienistych drogach. Rosmarii, zieleń na gałęziach w wietrze tańcząca. Rosmarii, niecierpliwość kwietniowego krzewu. Rosmarii, dłonie dziecinne, krągłe dłonie, z których życie wypadło jak piłka. Tak samo z dłoni Haliny Poświatowskiej wypadło życie wybitnej, bardzo przejmującej w swojej twórczości poetki. I polecam Państwu jej biografię Uparte serce. Jenny Erpenbeck zaprasza nas do lektury swojej książki Kairos, która jest laureatką Międzynarodowej Nagrody Bookera w 2024 roku. Akcja książki dzieje się w 1986 roku w Berlinie, a więc jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. Jest relacją obsesyjnego związku między Katariną, młodą studentką, i Hansem, starszym, żonatym mężczyzną. Kairos to z greckiego jakiś etap w historii, jakiś etap czasowy, także w literaturze czasami. I chyba właśnie ten 86 rok, który nabrzmiewa i który prowadzi później do różnego rodzaju protestów w kolejnych latach niemieckich, to książka o władzy, złudzeniach, rozpadzie. Oczywiście wielka namiętność, prywatna namiętność, która nie może całkowicie oderwać się od historii, od polityki, od tego, co wówczas się w Berlinie czy w Niemczech działo. A w książce sięga autorka nie tylko do tej bieżącej historii, ale także często opisuje czasy okrutne i trudne w historii Niemiec. Tego berlińskiego lata, w sierpniu, na restaurowaną katedrę nad Szprewą zostaje nałożona kopuła i odtąd odbija się w oknach Pałacu Republiki w kolorze brązu. Także w sierpniu budynek, w którym pracuje Katarina, wstrząsany jest kilkakrotnie podziemnymi wybuchami w leżącym naprzeciwko pasie muru. Wcześniej stała tam kancelaria Rzeszy, teraz bunkier, w którym zaszczelił się Hitler, a Magda Goebbels otruła 6 swoich dzieci. Też ma wreszcie zniknąć, żeby ustąpić miejsca czemuś nowemu. W tym samym sierpniu, pomijając weekendy, kiedy Katarina odwiedza ojca w Lipsku, nie ma dnia, by nie była umówiona z Hansem, choćby tylko na pół godziny. Interesujący mężczyzna ten Hans, mówi ojciec, a do tego dobry pisarz, znasz jego książki? Oczywiście, podarował im Umkehr, Zawrócenie, z dedykacją. Tak, rzeczywiście potrafi pisać. W Lipsku ojciec urządził sobie kawalerskie mieszkanie. Bitter lemon pije się tu z 200-letnich cynowych kubków, wytrzymują wieki. Twój Hans, mówi ojciec, zrozumiał, że on sam jest materiałem, myśli historycznie, od niego możesz się wiele nauczyć. Katarina kiwa poważnie głową, jakby kochając Hansa, miała do wypełnienia jakąś trudną misję. No i oczywiście jakieś mieszkanko, pied-à-terre, tajne schadzki z żonatym mężczyzną, nie wiadomo o ile starszym od bohaterki, czy ten związek przetrwa. Mogę Państwu już teraz powiedzieć, że nie, ale w jaki sposób dotrze on do dramatycznego końca, to dowiecie się tego Państwa z lektury książki Jenny Erpenbeck, uważanej za jedną z najwybitniejszych współczesnych pisarek. Podobno nawet była brana pod uwagę, a może i będzie dalej, przy rozdawaniu Nagrody Nobla, Kairos.
0: Anna Gątowska, a my wracamy do rozmowy o spektaklu szykowanym w Teatrze Water, Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. Kamil Przyboś teraz. Pytam go o relację z Łukaszem Zielińskim, szefem Awatara.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: na pracę.
4: Nie jesteś pierwszą osobą z Awatara, która mówi mi, że z Łukaszem nie ma możliwości wdechu. Pamiętam, że tutaj jak mówiliśmy na 20-lecie Awatara o tym, co tu się dzieje, o tych wszystkich przedsięwzięciach, o tych remontach, to Olga Pirecka siedziała obok i to jest przecież, to jest perełka, to jest kwintesencja energii, to jest energia w skupieniu i radość. I pamiętam, że pierwszy raz widziałem wtedy, jak tak trochę przysiadła, ciężko westchnęła i powiedziała, że wszyscy myślą o tym, że kiedy przyjdzie taki chociaż kwartał, żeby odetchnąć, żeby tak nie naparzać z tym wszystkim, więc domyślam się, że ten argument, że to za szybko nie miał znaczenia.
5: Ja może się wtrącę, bo my mamy podobnie, nawet jeszcze bardziej. My mamy to samo co Awatar, tylko razy 8. I kiedyś była taka sytuacja, że zdarzyło się zupełnie przypadkowo, że mieliśmy jeden miesiąc wolny, styczeń, i mogliśmy sobie ponadrabiać pewne rzeczy tak na luzie i Kasia wtedy wyraziła życzenie, że przydałoby się więcej styczniów. I to był początek, to był styczeń 2020 roku. No mieliśmy przez 2 lata stycznie.
4: I nie życzmy sobie tego. Nie życzymy. Dobrze, pytam cię w takim razie tak, bo ja widzę, jak rozmawialiśmy o Frankensteinie, już wszystko wiedziałeś, wszystko było gotowe, tutaj się jeszcze tworzy, to my się chyba tworzy, no nie. Znowu sobie pomyślą moi słuchacze to samo.
3: Nieprzygotowany. Redaktor nieprzygotowany. Nie no, dostałem, dogadaliśmy się z Adą i z Łukaszem, że w zasadzie damy sobie 2 miesiące na intensywną robotę, a przez miesiąc no to było właśnie cały research. Jakby umówmy się kulturowo, Wiedźmin, no to nie da się tego ominąć. Nie? Jakby to się nie da napotkać na Wiedźmina i serialowo, i growo, i w ogóle kulturowo, zwłaszcza w Polsce. Natomiast no tak, to się uda w dużej mierze. Zapytałeś też wcześniej, że no, materiał jest podany. No to jest o tyle łatwiejsze, że jakby wie, do czego się robi, i no, ten materiał muzyczny, umówmy się, jest po prostu solidny i cała przyjemność do tego po prostu usiąść i wymyślać. W zasadzie jakby odwrotność libretta, nie? Gdzie jest libretto, jest jakby historia, do której się komponuje muzykę, a tutaj jakby poszło dokładnie na odwrót. I muszę przyznać, że sama przyjemność w taką stronę pracować.
4: Ciekawe rzeczywiście. Ada, chciałaś jeszcze coś dodać? Kiwałaś palcem, jak tu mówiliśmy.
6: Tak, ja chciałam tylko powiedzieć, że Łukasz Zieliński powiedział, jakoś damy radę, i to ja jestem tym, jakoś damy radę.
4: Jakoś damy radę. To jest taka anegdota, że Mariola Hociuk, rzeczniczka teatru, nie tylko rzeczniczka była, ale no, wszystko tam robiła i...
7: Uratujcie nas!
4: Któregoś razu w czasie przedstawienia plenerowego deszcz zaczął padać i poprzedni dyrektor Głąb podbiegł do Marioli Hotiuk i powiedział do niej taki cały w nerwach, żeby coś z tym deszczem zrobiła. To rozumiem, że Ada, to ty jesteś ty, tak?
6: Dzień dobry, to ja. Nie.
4: Dobra, to wiadomo. Dobrze, czy w tej chaotycznej rozmowie i za ten chaos przede wszystkim odpowiadam ja, powiedzieliśmy wszystko, albo przynajmniej większość, którą powinniśmy powiedzieć o tym przedsięwzięciu? Nie powiedzieliśmy, kiedy będzie można zobaczyć je po raz pierwszy. Czyli proszę bardzo, jednak w tym chaosie stały punkt odnalazł.
8: Tak, zapraszamy do Wrocławia, do Teatru Kapitol 18 maja o godzinie... nie pamiętam teraz, ale...
4: Chaos w ciąg dalszy. Jeśli jesteście zainteresowani 18 maja godzinę, to już się na pewno... Ada wie.
6: Nie wiem, ale jedyna okazja w tym roku, żeby zobaczyć to widowisko, to właśnie jest 18 maja w Teatrze Muzycznym Kapitol o godzinie pewnie 20 albo 17.
4: Jakoś tak, znajdziecie sobie...
5: Może być, że o obu.
4: Znajdziecie na pewno, ale w tym chaosie byliśmy naturalni, ja i moi goście. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Już chyba nie będę zmęczył, żeby każdy podziękował z osobna. Wiadomo, że jesteśmy sobie wdzięczni za rozmowę. Do usłyszenia. Spektakl Wild Hunt Live, nieopowiedziana historia w Teatrze Awatar się szykuje, a my już na sam koniec programu wracamy jeszcze do biblioteki, żeby posłuchać o kolejnych książkach polecanych przez Annę Gontowską.
9: Z naszego podwórka rodzinnego, Okruchy i skarby, Anna Purowska. Książka z podtytułem W każdej historii najpiękniejszy jest człowiek. Ta książka przyciągnęła moją uwagę tym, że dzieje się w niej dużo w Paryżu, Fall in Paris. Taki tytuł nosi książka, przy której Olivia, tłumaczka literatury anglojęzycznej, zafascynowana twórczością Vincenta van Gogha, zaczytana w cudzych historiach, otrzymuje ofertę pracy.
1: Tytuł i okładka są jak klucz do drzwi, które od lat pozostawały zamknięte w jaźni bohaterki. Znów otwiera się na bliskość, próbuje znaleźć idealnego mężczyznę, idealnego oczywiście dla siebie i przy okazji pracy nad tą książką Fall in Paris wspomina pewną jesień w Paryżu, bardzo czarującą i bolesną zarazem. Bardzo sympatyczna jest scenka, kiedy skarży się swojemu przyjacielowi na mężczyzn, których napotyka na swej drodze. Głos zaczyna mi drżeć, a w oczach stają łzy. Wiesz, pomyślałam ostatnio, że niektórzy wchodzą w nowy związek jak do cukierni. Sprawdzają, czy są w niej ulubione ciastka i chętnie wracają w to miejsce. Wszystko się zgadza. A ja zawsze, gdy trafiałam na cukiernię, okazywało się, że czekały na mnie same okruszki. Czy wychodziłam, by znaleźć kolejną? Nie, rozsiadałam się i zjadałam to, co dla mnie zostało. Oliwia, to, o czym mówisz, rozdziera mnie od środka. Z jednej strony cieszyłaś się tym, co masz, z drugiej zawsze zasługiwałaś na więcej. I tu nie chodzi o kwestię docenienia czy niedostrzegania, ale o twoją wartość. Nikt nie zasłużył na to, żeby karmić cię okruchami, a już na pewno nie ty. Byłam wdzięczna, że je dostałam. Cieszyłam się nimi. Jakub to kolejna cukiernia z resztkami. Nie widzisz? Nie, jest za wcześnie, żebyśmy mieli to stwierdzać. Poza tym ja go czuję pod skórą. Chwytam się za ramię dokładnie tam, gdzie zapamiętałam jego dotyk. Chciałbym ciebie ocalić, oznajmia Patryk ze smutnym spojrzeniem. I chciałbym, abyś w końcu znalazła tę cukiernię, w której będą czekały najlepsze wyroby. Nie chcę, aby przeszłość mi w tym przeszkadzała. Stanęła ci na drodze nie bez powodu. To, co zatrzymuje nas w dążeniu do celu, jest częścią drogi i ma w niej ważny udział. Jest wiele kobiet, które zadowalają się okruszkami i myślę, że także dla nich jest ta książka. I one powinny mieć przyjaciela, który będzie się starał zawrócić ją z tych dróg usłanych tylko i jedynie okruszkami po ciastkach, które zjadły inne kobiety. A ponieważ mamy dużo wolnego czasu i warto by było czasami może troszkę się pozajmować kryminałem, porozwiązywać kryminalne zagadki i może nawet trochę pobać, to polecam Państwu bestseller prosto z Włoch, Alessia Gazzola, Miss B i Trup w bibliotece. I tutaj okładka także dużo mówi o tym, o czym będzie ta książka, bo widzimy bardzo pięknie, secesyjnie wykonane regały na książki, szafy na książki, szafy z książkami i bohaterkę, która ubrana jest w stylu lat 20. i 30. i w takim właśnie czasie dzieje się akcja tego kryminału. Londyn, lat 1924 rok, do miasta wraz z ojcem, profesorem, który otrzymuje tutaj ofertę pracy, przybywa Beatrice Bernabeau, przez niektórych nazywana też Miss B. Ta młoda Włoszka zafascynowana jest anglosaską kulturą, szczególnie wyższych sfer, mimo że w rodzinie profesora, filologa, która jest dosyć duża, bo Beatrice ma kilka sióstr, nie zawsze się przelewa i często finansowo nie byliby w stanie, czy nie są w stanie sprostać bogatym sąsiadom. No, ale właśnie te stosunki pomiędzy arystokracją angielską a znakomitym włoskim wykładowcą i to, co dostrzega w tej kulturze anglosaskiej, tą dbałość o szczegół, architekturę, młoda bohaterka jest między innymi przedmiotem tej książki, także nie sam kryminał, nie sama tylko akcja związana z morderstwem będzie Państwa mogła wciągnąć. Bohaterka wybiera się do właśnie takiego jednego z bogatych domów na popołudniową herbatkę. I mimo, że budynki stały tak blisko siebie, ich wnętrza dzieliła prawdziwa przepaść. Dom, który wynajmował profesor Bernabeau, był przytulny, lecz ciasny, pełen przeciągów i pleśni, z którą pani Pratt walczyła zacięcie, choć z mizernym skutkiem. Sufity znajdowały się nisko, sypialnie zapewniały mało przestrzeni. Niegdyś wytworne meble zdążyły się zużyć, zawiasy w szafach skrzypiały, a natolijskie dywany miejscami się poprzecierały. Tymczasem stojący parę kroków dalej, dom Ashburych był przestronny, miał wysokie okna i mnóstwo pokoi. W dodatku stanowił ostatni krzyk mody. Kryształowe żyrandole, srebrne ramki na zdjęcia, beżowe dywany w błękitnej, niebieskie nepalskie smoki, chińskie parawany, wszechobecna zabytkowa ceramika z Delftu. Pomimo różnic, Beatrice i tak uwielbiała swój domek, a przede wszystkim to, że za jego drzwiami czekał na nią Londyn. Bawiły nas przez całe PRL i długo, długo potem. Humorystki, kobiety, które uczyły nas śmiechu, o których napisała Wioletta Ozminkowski. Magdalena Samozwaniec, która powiedziała, że myślałam, że mam depresję, a ja miałam męża. Stefania Grodzieńska. Ile razy ktoś pozbawia mnie moich praw, a ja godzę się na to, słyszę, jesteś mądrą kobietą. Zastanawiam się, czy nie powinnam trochę zgłupieć. I oczywiście Maria Czubaszek. Mężczyzna jest potrzebny kobiecie do tego, żeby miała na kogo ponarzekać. We wszystkich innych sprawach da sobie radę. Każda z nich była nazywana pierwszą damą polskiego humoru. Każda z nich miała ogromny dystans do świata, ale też do siebie. Potrafiły być podobno niesłychanie złośliwe, ale też ciepłe i życzliwe. Miały klasę, miały odwagę, potrafiły mówić własnym językiem mimo takiego podejścia do życia z dystansu, nigdy nie było ono dla nich specjalnie łaskawe. Każda w pewnym momencie musiała zdecydować, co będzie najlepsze dla niej i dla tych, których kochała, no i często odejść. I o tym jest ta książka, o kobiecej intuicji, o mądrości, o poszukiwaniu wolności, o miłości, bez której nie ma uśmiechu. No i przede wszystkim o tych różnych niesamowitych historiach, których były bohaterkami, bądź same kreowały, a przy których oczy nam się szerzej otworzą, uśmiechną i uśmiech wypłynie także na naszą twarz, na naszą całą twarz. A jeśli o wielkich Polkach mowa, to książka Piotra Trybalskiego, Bunt o Polskach, które zdobywały Himalaje. Nie pytały, czy mogą, bo w środowisku męskim alpinistów nie zawsze, czy himalaistów, nie zawsze były one traktowane na równych zasadach. To kilkadziesiąt kobiet, które w górach dokonały rzeczy wybitnych. Opisane ich życie i ich dokonania bardzo szczegółowo przez autora z bardzo dużą empatią. Widać, że on je po prostu lubi i tych kobiet jest rzeczywiście bardzo wiele. Rekord Polski, tak zaczyna się ta książka. Alpinistki ostrzą czekany, grzmiał w grudniu 1974 roku sztandar młodych. Drżyjcie, himalajskie szczyty, ostrzegał. W nagłówkach doniesień prasowych o wspinaczkowych planach polskich alpinistek dało się wyczuć zarówno podniosłość chwili, jak i nutę ironii. W tekście sztandaru napisano, że panie pojadą w Karakorum lub Himalaje, że jeszcze nie wiadomo, na jakie pozwolenie rząd Pakistanu lub Nepalu mogą liczyć. Pomysł, bo to kobiety zorganizowały pierwszą polską wyprawę w Himalaje, wyszedł od 32-letniej Wandy Rutkiewicz. Ale o tym, że nie było im lekko, że mężczyźni traktowali je z dystansem i z przymrużeniem oka, i o tym, jak kobiety wywalczyły sobie miejsce w historii polskiego himalaizmu, jest właśnie ta książka.
0: I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.